Gdybym nie poszedł na tamtą imprezę, gdybym nie pogadał jeszcze w Uberze, gdybym nie powiedział, że nadal wierzę, gdybym komuś później oddał swe serce, co wtedy? Co wtedy? Boję się tego, gdy patrzę na siebie.

0: Reklama.
1: Szukasz auta dostawczego? Citroen Berlingo Van od 69 900, a Jumper od 97 900 zł netto. I ubezpieczenie ACOC od 0,5%, ochrona ProCare do 4 lat i leasing 101,8% dla firm. Citroen HADM Gramatowski, Elbląg Warszawska 87.
2: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 000 zł z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz

0: salon Omoda J.Q. Margo. Elbląg, ulica Rawska, 2-4. Zapraszamy!
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Zobacz, jak wygląda praca w Rockfin. 21 czerwca zapraszamy do nowiny koło Elbląga na Dzień Dziecka połączony z dniami otwartymi. Przyjdź z rodziną i weź udział w wycieczce po zakładzie. Zobacz nowoczesne środowisko pracy i sprawdź, czy Rockfin to miejsce dla Ciebie. Oferujemy bezpieczne warunki pracy, możliwość zdobywania nowych uprawnień i realną szansę na awans. Sprawdź nas i przekonaj się sam. Rockfin, firma, z którą budujesz przyszłość.
3: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie. I cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu jubilerskiego Agat, Leclerc w Elblągu.
6: W Braniewie czeka nas deszczowy dzień. Temperatura spadnie do 13 kresek, a intensywne opady dadzą się we znaki. Do popołudnia przewidujemy umiarkowane i silne deszcze z burzami, a temperatura nie przekroczy 12 stopni. Przygotujcie parasole i ciepłe ubrania.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu jubilerskiego Agat, Centrum Obrączek, Galeria Handlowa Leclerc w Elblągu.
4: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
7: Jest to 6 na zegarach, zaczynamy SK News, Marcin Procki. Dzień dobry, amerykańska armia przeprowadziła kolejne ataki na cele w Iranie. Teheran powiadomił z kolei o przeprowadzeniu uderzeń odwetowych na cele w regionie. Strona irańska ogłosiła też zamknięcie żeglugi w ciśninie Ormus. Dowództwo centralne USA podało natomiast, że tranzyt statków handlowych trwa. A przez blisko 9 godzin odpowiadał na pytania śledczych. Jarosław Kaczyński był przesłuchiwany w związku ze śledztwem w sprawie tzw. dwóch wież. Prezes PiS został wezwany do prokuratury w charakterze świadka i z tymi informacjami reporterski Michał Skolimowski.
8: Rzecznik prokuratury przekazał, że przesłuchanie przebiegło w większości w dobrej atmosferze, było rejestrowane w trakcie zarządzonego.

0: kilka przerw, a protokół liczy 40 stron. Jarosław Kaczyński odpowiedział na wszystkie pytania, choć na początku zaznaczył, że samą prokurator, która mu je zadawała, uznaje za nielegalną. Prezes PiS nie rozmawiał z dziennikarzami ani przed, ani po przesłuchaniu. Z kolei mecenas Jacek Dibuła, czyli jeden z pełnomocników austriackiego biznesmena, który ma status pokrzywdzonego, uważa, że odpowiedzi Jarosława Kaczyńskiego były niewiarygodne i liczy, że ocena prokuratury będzie podobna.
1: Śledztwo dotyczy planów budowy wieżowców przez spółkę powiązaną z PiS-em Srebrna. Konferencje, eksperckie debaty i wystawy sprzętu zbliżają się, warszawskie targi obronne. Pierwszy dzień jest przeznaczony dla firm z branży, drugi dla wszystkich zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa.
2: Na zewnątrz będzie duża wystawa sprzętu wojskowego. Będzie m.in. czołg Abrams, będzie Rosomak.
1: Mówi redaktor naczelny Superekspresu Grzegorz Zasępa. Warszawskie targi obronne już 19 i 20 czerwca w Centrum Targowym Expo 21.
3: SK Braniewo News.
4: Krzysiek Jaworski. Dla ludzi nauki, kultury i artystów. Do końca czerwca można składać wnioski o przyznanie Nagrody Naukowej Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, a także nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnianie i pracę na rzecz kultury. Szczegóły na stronach Marszałka Warmii i Mazur. Szpital Wojewódzki w Elblągu promuje profilaktykę i zdrowy styl życia. Do piątku organizuje warsztaty samobadania, konsultacje z dietetykiem czy analizę składu masy ciała.
5: Zapraszamy mieszkańców regionu,
4: mówi Monika Węgrzynek z Elblągskiego Szpitala Wojewódzkiego. Szczegóły na stronach placówki.
6: Jankes, Kamba i Wiktor.
7: W Radiu SK.
8: No i mamy czwartek, słuchajcie, mundial wystartował, a nasi zawodowcy zostali w domu, niestety.
9: Nasi słuchacze to zawodowcy, idźmy dalej tym krokiem.
10: No właśnie, ciekawe w takim razie, jakie zawody słuchają nas z samego rana. Dajcie znać, kto dzisiaj nie zawodzi. Eskowy Messenger czeka.
8: +64 402 302 messengerowe bla bla bla. Mam super pracę. Mam super pracę. Mam super pracę.

0: To już o 8 po 6?
1: Zakrystia, tak śpiewali, prawda?
0: Tak, nie. Dokładnie.
2: Nie? Nie?
0: Ja słyszałem, jaką zakrystię.
1: Jaki zawód z nami? Zawód zakrystia.
0: Mm-hmm. No to na tacę zbieramy za chwilę.
1: Tak jest. Kto wstał? Kto idzie do roboty? Halo, dzień dobry. Albo jedzie.
3: Siemano, Radio SK, pozdrawiam was z Podrubina. Prowadzę ciężarówkę obecnie i jadę do Siedlec. Rozładuję, wracam i weekend. Także pozdrawiam mojego szefa, was wszystkich, prezesa. No i tyle. Ciągnę dalej.
4: Nie no, dzięki takim pozdrowieniom to co najmniej dwie premie.
2: Co najmniej. Prezes, kierownik, kierowniczka, pani sekretariatu. Ściskamy oczywiście. Ktoś jeszcze?
1: Oczywiście, że tak. Słuchaj.
5: Siemandero, Wojsko Polskie, witam na posterunku. Jedziemy na służbę. Nie mogę powiedzieć gdzie.
1: No, tajemnica.
2: Tajemnica wojskowa. Pewnie jak będzie stał na ambonie, to będzie dzisiaj mokro, bo tam, no.
6: Słuchaj, kotku, nie martw się. Słuchaj, kotku, nie martw się. Kowalej wcale nie
7: Jankę, Sama i Wiktor.
1: Dajcie znać, do jakiej roboty wstajecie.

0: Francesca. Ja nie mogę was zawieść, bo muszę was zawieść. Pozdrawiam.
1: Pani Mirosławo, taksóweczka stoi.
2: Na rebro!

0: 18 minut po godzinie 6. Dzień dobry, pani Jadziu.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
2: Poranne prasowanie.
3: No to dzień zaczynamy dobry. Przegląd prasy. U ciebie wszystko w porządku, Jadziuniu?
2: Tak.
0: Czy dzisiaj złapała się może na Jadziu na mokrą podkoszulkę?
2: Tak.
0: Miss mokrego podkoszulka
2: tak,
0: jesteś.
2: Tak, tak, bardzo lało, ale miałam kurtkę, więc podkoszulkę miałam suchą.
0: Jeden, to nie no. Mokrej kurtki.
3: Ale nawet jeśli ma się kurtka, a idzie się szybko, to można mieć tak mokrą podkoszulkę.
4: Ale ważne, żeby gazety ci się nie zmoczyły, słuchajcie. Tak. Piszą dzisiaj od samego rana tak. Sarah James, czyli nasza piosenkarka znana.
0: Młoda dziewczyna.
4: Świętowała 18.
0: Już 18?
4: Tak.
0: To całą chwilkę po mnie.
4: Malutką chwilkę.
0: No.
4: No i na imprezie w stylu japońskim, bo tak sobie zażyczyła, uwaga, serwowano sushi oraz do picia była matcha.
0: Matcha.
4: Matcha.
0: No. Nie matcha, tylko matcha.
4: Matcha. Mhm.
2: Trochę się pozmieniało. Mhm. U mnie były paluszki w szklance.
0: Kurde, mnie też.
3: Krakersy w kształcie rybek.
0: No, o, tak było, rzeczywiście.
4: Tak, tak.
0: A do popicia herbata. No,
4: i takie ciasteczka z takim dżemikiem czerwonym.
0: W środku. No, a to są takie jeszcze czasami.
3: No dobrze, to skoro starzy ludzie już coś powiedzieli, to przejdźmy do jeszcze starszych, ale takich, którzy są przystojni. Brad Pitt.
4: Kojarzę. No. Kibicował naszej tej paletkarce.
3: No, ja bym chciała, żeby mi kibicował. No, ale spokojnie, spokojnie. Natomiast jest mała skaza, ponieważ kolejne dziecko Brada Pitta odcina się od ojca i tym razem jego 21-letnia córka idzie do sądu, żeby...
2: Pieniędzy.
3: Uwaga! Nie! Właśnie nazwiska! Chce? Ona chce pozbyć się jego nazwiska!
2: Aha, zrozumiałe. To by chciał mieć nazwisko kojarzące się z urzędem skarbowym.
0: No, to prawda.
4: Może Speed zmieni

0: na ZUS.
1: Poranne prasowanie tylko w Radiu SK.
2: Dziękujemy ci, Jadzie. I co, jaki plan na dzisiaj?
3: Nie wiem.
2: O, będzie grzeszyć.
4: O, coś ci zorganizujemy.

0: Ale ja opony zimowe wymieniłam dwa dni temu.
1: To nie! Jankes,
0: Kama i Wiktor. I dzisiaj żałuję.
2: Gratulujemy.
3: Kamcia, Marcin Procki też nie zawodzi, za chwilę wpadnie z newsami.

0: Dorzucamy jeszcze 5 stów kieszonkowego.
1: Zgłoś się na SKPL.
2: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Masz ochotę na coś wyjątkowego? Kebab u braci to teraz również pizza u braci. Rozwijamy się dla Was. Jeszcze więcej smaku pod jednym adresem. Soczysty, kraftowy kebab z karkówki i kurczaka, świeże warzywa, autorskie sosy, a do tego prawdziwa włoska pizza na oryginalnych składnikach. Klasyczne smaki i hit. Pizza z mięsem kebabowym. Kebab i pizza u braci. Braniewo, ulica Gdańska 4. Smak, do którego będziesz wracać.

0: wiele.
1: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie poszukuje kandydatów na rodziny zastępcze. Kontakt 55 644 29 55. Podziel serce. Pomnóż szczęście. Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
2: Studiuj w Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu. Nowoczesne prosektorium oraz sale ćwiczeń i symulacji medycznej. Tu zdobywasz realne umiejętności. Psychologia, administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne i kierunek lekarski. Amisynsy, ulica Lutnicza 2. Rekrutacja trwa.
3: Wszystko, czego dziś chcę,
4: to Coca-Cola, butelka 1,5 litra, 5,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej rzepakowy lub słonecznikowy, olala, 3,99 kupując dwa.
5: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
6: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
9: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
14: W Braniewie szykuje się mokry dzień. Intensywne opady deszczu będą towarzyszyć nam od rana, a termometry pokażą maksymalnie 13 kresek. Do popołudnia spodziewajmy się burz z umiarkowanymi i silnymi opadami, a temperatura spadnie do 12 stopni. Parasole w dłoń.
13: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
15: Zbliża się 6.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Burze i ulewy nad Polską najmocniej pada w tej chwili na Mazurach i Podlasiu. Z kolei na południu Małopolski i Podkarpacia obowiązuje alert trzeciego stopnia przed burzami. A coraz mniej Polaków uważa, że należy oddawać długi. Tak

0: wynika z raportu Związku Przedsiębiorstw Finansowych. Za spłatą zobowiązań jest teraz 88% pytanych. To o 3 punkty procentowe mniej niż przed rokiem. Moralnego obowiązku oddawania długów najczęściej nie czują osoby młode.
1: SK Sport News.
0: Koszykarze Legii Warszawa wyrównali stan rywalizacji o złoto Mistrzostwa Polski. W drugim meczu finału stołeczna drużyna wygrała we własnej hali ze Stalem Zielona Góra 104-82. Rywalizacja w finale Orlen Basket Ligi toczy się do 4 zwycięstw. Kolejne 2 mecze w sobotę i poniedziałek w Zielonej Górze. A Hubert Hurkacz odpadł w pierwszej rundzie turnieju w Herzogenbosch. Polski tenisista wygrał pierwszego seta z Martonem Fuczowiczem w 2 kolejnych. Górą był jednak Węgier, a porażka oznacza, że Hurkacz wypadnie z czołowej setki rankingu ATP.
2: Przepraszam, gdzie grali? Jeszcze raz?
0: Z Herzogenbosch.
2: Jeszcze raz?
0: Już wystarczy.
3: Wiktor w Radiu SK.
2: Dzień dobry, witamy raz jeszcze w czwartek. Za kwadrans piątek już jest, super.
4: Ahoj.
2: Jeszcze raz?
5: Nie. Zawody. Jakie zawody są z nami?
6: Siema SK. Ratownicy medyczni nigdy nie zawodzą. Słuchają was w karetce. Pozdro.
2: No, to tam bezpiecznie tylko.
5: Kochamy was.
7: Taka wskazówka dla tych, którzy nie wiedzą, jak jedzie karetka na sygnale, to trzeba szybko zjechać, a nie wolno.

0: Przypomina mi się odnoty ściśle tajne.
1: Tę piosenka wyjazdu.
0: No, tą piosenką zaczęliśmy i tą piosenką skończyliśmy.
1: To był nasz hymn rzeczywiście.
2: No dobrze, nie o tym, bo co się działo na wyjeździe ściśle tajnym, zostaje na wyjeździe ściśle tajnym.
1: A co się działo na warszawskim balatonie, mowa o jeziorku, to zostaje w jeziorku. Bo
2: co właśnie się wydarzyło? Jakaś ryba.
1: Sprawę tego Suma, który został wyciągnięty, zabrany do samochodu i cała akcja związana z tymi ludźmi, którzy to zrobili?
0: To jest nieliczna sytuacja, kiedy mężczyzna mówi, że taka ryba i faktycznie była taka, bo to był sum gigant.
1: I teraz uwaga, jest plot twist w tej historii. Ten sum podobno przeżył i wrócił do tego jeziorka.
2: Ale czekajcie, ale co sobie samochodem pojeździł? No to przecież jego, prawda? No.
3: Jankes i Wiktor.
4: Reklama.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.

0: a na każdy z nich dostaniesz 50% rabatu. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
2: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki.

0: Jest mi niezmiernie przykro, że muszę dzwonić z taką nowiną. Pani pieniądze są zagrożone.
1: Jak to zagrożone? To czemu pan mówi, że mam się nie denerwować?
0: Zaraz wszystko wyjaśnię.
2: Nie daj się wkręcić cyberoszustom. Wykorzystaj wolne chwile. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o tym banku i przygotuj się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
3: To będzie ostatnia reklama. 22 urodziny Caudalo. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Caudalo Optyk i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Caudalo Optyk.
4: I po reklamie.

0: Braniewa.
1: Let's get it started in here.
2: And the bass keeps

0: 12 do 7. Happy
1: birthday to you. Jacek, Jacek.
2: Eska budzi w urodziny.
3: Kiedyś był Jacek i Placek, teraz jest Jacek i córa. Zaspaliście?
4: No, troszeczkę.
3: No dzień dobry, Jacku, jesteśmy na tej radio Jacka, cały świat nas słyszy. No witamy, witamy i zapraszamy czas na święto twoje, 40 urodziny.
1: Fantastyczna druga połówka napisała nam, że od dzisiaj możesz oficjalnie narzekać na pogodę, mówić kiedyś to było, zasypiać przed końcem filmu i wydawać dźwięki przy wstawaniu z kanapy.
5: O Jezu, jak mnie plecy bolą, jestem taki stary.
0: A wydawać dźwięki, to też nie są takie inne dźwięki, jak się
1: tak,
0: wstaje?
1: Tak, jak wstajesz, ci kolana skrzypią. To tak, co masz to normalnie na co dzień?
0: Ja pomyślałem o innych dźwiękach.
3: W krzyżu ci strzyka.
1: Jacek, ale żeby była jasność, ona również nam napisała, że nadal jesteś tym samym facetem, w którym się zakochała, tylko podobno tego żółtego sweterka już nie masz. Trochę włosów
4: no,
1: mniej.
4: Nie mam, tak.
3: I to jest ten moment, Jacek, kiedy ty zaczynasz mówić, przejmujesz antenę i oficjalnie dziękujesz swojej ukochanej. 3, 2, 1, start.
4: No dziękuję ukochanej za niespodziankę. Oczywiście to jest bardzo podobne do niej, że lubi robić takie właśnie niespodzianki. Mhm. Ale no... Nie czuję się jakoś mocno staro, nawet bym powiedział, że chyba coraz lepiej.
1: Dobrze, cieszymy się.
0: Czyli, stronę to
1: czyli aktualizacja weszła. A gdybyś miał faktycznie jakąś aktualizację sobie załadować, to co byś chciał, żeby się tak trochę upgrade'owało u ciebie? Mm-hmm.
3: Jest coś, co chcesz poprawić?
4: No może troszeczkę więcej aktywności fizycznej mi się przydało.
0: Dobrze.
3: Nie, no już nie przesadzajmy.
1: Tym oto sposobem, że ona zabierze ci klucz.

0: Czyki do auta i od dzisiaj tylko i wyłącznie na rowerze.
1: Tak. Dokładnie.
2: Słuchaj, no, prezent mamy dla ciebie jeszcze.
3: Tak jest, mały dylemat, na co wydać stówkę, bo 100 zł wpada na twoje konto.
4: Super, dziękuję.
2: Wszystkiego dobrego, Jacku. Baw się dobrze, fantastycznego dnia tobie życzymy i miłego biegania.
4: Dziękuję, dzięki nawzajem. Trzymaj się, pozdrawiam.
5: O Jezu, ale mnie plecy bolą.

0: można żyć bez powietrza, tak.
1: Tak, zgadza się.
2: Bo ty nic nie wiesz. Marta i Damian podobno poszli na terapię, a i Jacek ma nową dziewczynę.
1: No. A o czym mówicie, przepraszam?
0: Jezu, życia nie znasz,
1: człowieku,
0: panie,
1: no. Znowu jakieś takie te programy, takie.
2: Za dużo ci tłumaczyć.
3: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
4: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
5: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
4: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub sprawdź na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
9: Play.
10: Doktorze, syn znowu kaszle.
11: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
10: Co mogę zrobić?
11: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
12: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska, finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
13: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
14: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
15: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
18: Czy można powtórzyć pytanie?
17: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
18: Tak.
17: Brawo!
19: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
20: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
21: I po reklamie.

0: Na drogach, bo może być ślisko.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu jubilerskiego Agat, Centrum Obrączek, Galeria Handlowa Leclerc w Elblągu. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
2: Jest 7, zaczynamy SK News, Marcin Procki. Zapraszam, policjanci wyjaśniają tragedię na Dolnym Śląsku. W miejscowości Bardo kierowca wjechał na chodnik i śmiertelnie potrącił dwie osoby, mężczyznę i jego 12-letniego syna. Funkcjonariusze na miejscu zbierali dowody i przesłuchali świadków, a sprawca wypadku trafił do szpitala. Marcin Kierwiński zostaje na stanowisku. Sejm odrzucił wniosek PiS o odwołanie ministra spraw wewnętrznych i administracji. Opozycja zarzucała mu chaos w zarządzaniu służbami, niewystarczające działania w sytuacjach kryzysowych oraz spadek zaufania do instytucji państwa. Minister Kierwiński podkreślał z kolei, że wzrosła liczba policjantów, a granica z Białorusią została uszczelniona.
3: Im częściej składacie te wnioski, tym ja wiem, że lepiej wykonuję swoją robotę.
2: A był to drugi wniosek o odwołanie Kierwińskiego, który został odrzucony przez Sejm. Meksyk, RPA. Ten mecz dziś wieczorem otworzy piłkarskie Mistrzostwa Świata. Mundial na stadionach Kanady, USA i Meksyku potrwa ponad miesiąc, a zagra w nim 48 reprezentacji. Wśród nich nie będzie polskiej, mówi Jan Tomaszewski, były bramkarz reprezentacji.
4: Mamy naprawdę najlepszych piłkarzy w historii polskiej piłki. Jeśli chodzi o indywidualne jakieś umiejętności, to mówią eksperci angielscy, światowi eksperci. Ale dlaczego nie gramy? To jest żenujące.
2: A Polaków nie będzie, ale będzie czterech debiutantów. Jordania, Uzbekistan, Republika Zielonego Przylądka i Curaçao.
5: No to bardzo smaczna jest. To Curaçao.
6: SK Braniewo News.
7: Krzysiek Jaworski. Będzie można zagrać w piłkę nożną o Puchar Wójta Gminy Braniewo. Taka okazja nadarzy się w sobotę podczas turnieju sołectw w piłce nożnej. Mecze będą rozgrywane na Orliku w Szylenach. Całość startuje 13 czerwca o 9. 14 czerwca odbędzie się bieg piekarczyka. Dzień wcześniej jabłoński Mosir, organizator imprezy, zaprasza mieszkańców i zawodników na plac Jagiellończyka. Tu od 16 food trucki, dmuchańce dla najmłodszych i strefa relaksu. Od 17 DJ-e. Zapisy do biegu piekarczyka trwają do 10 czerwca.
8: I lecimy dalej w czwartek za kwadrans piątek, 2 minutki po godzinie 7.
9: Ach, no właśnie, witamy się z wami. Pamiętajcie o tym, że za momencik to, co kochamy najbardziej, czyli weekend.
8: Na razie pytamy, jakie zawody nie zawodzą, kto jedzie do pracy i gdzie.
10: Cześć, Jeska, kto nie może zawieść? Oczywiście kierowca z warzywozu. Za kierownicą już od 3, ale że dzisiaj luźny czwarteczek, to jeszcze ze 2 godzinki i do domu.
9: Pozdrowienia z Preston. Po bakłażanie i do domu.
8: To po ikonce bakłażana trzeba jeszcze dodać te takie kropelki wody.

0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu jubilerskiego Agat, Leclerc w Elblągu.
2: Poranek w Braniewie zapowiada się chłodno, termometry pokażą 12 kresek. Niestety deszcz nie odpuści, a intensywne opady mogą być niebezpieczne. Do popołudnia spodziewajcie się burz, więc warto mieć parasol pod ręką. Uważajcie.

0: Kolegu.
1: Kolego!
2: Ak si stopibisz, to najlepszy prezent. Ak si stopibisz, jest Boży
0: serca. Pamiętajcie, Krzysztof Ibisz to jest bardzo młody człowiek, coraz młodszy, więc on nie musi odmieniać dobrze wszystkich rzeczy. Ale tak zupełnie serio, słuchajcie, Krzysztof Ibisz 3 razy próbował się oświadczyć swojej ostatniej żonie.
1: A czy kiedyś, czy teraz?
0: Tak ogólnie. Nim stała się jego żoną, no. Wykupił nawet billboard w Warszawie.
1: A to fajne.
0: Ale jego obecna małżonka Asia, no po prostu wzięła była i go nie zauważyła.
1: No nie, w pakiecie z pierścionkiem polecamy jeszcze okulary. Jan

tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Zabawy, no to zabawmy się.
1: Siódme wygrywa w Radiu SK.
2: 664-402-302 to jest nasz numer telefonu, pod który można dzwonić, żeby zdobyć nasze eskowe gadżety. Natomiast bardzo ważne, trzymajcie, prosimy telefon przy uchu, żebyśmy się dobrze słyszeli, inaczej Bogaj będzie rozłączał,
0: no,
2: tak?
0: Nie bądźcie pogłosiarzami.
3: Pewnie, że tak.
0: Pogłosiarzami, mówimy nie.
2: A jak?
3: Szum mnie odstrasza.
2: Jedna sekunda na udzielenie prawidłowej odpowiedzi, no i oczywiście nagrody gwarantowane za dobrą odpowiedź na pytanie numer 7.
0: Wszystko się zgadza, formalności dopełnione, można grać. Dzień dobry.
4: No, dzień dobry, witam państwa.
0: No, witamy pana również. Uwaga, pierwsze pytanie. Z czego robi się marcepan?
4: Z pierników.
2: To... Kocham twoje eksperymenty kulinarne.
0: A to jest chyba ten słuch, który nas ostatnio chyba zaskoczył, jak pytaliśmy o to, kto gra, jeśli chodzi o Australię, Boże, o Rolanda Garrosa, chyba tak. To ty byłeś?
5: Boże.
4: Nie, tym razem nie ja, ale i tak wygrałem, bo się dodzwoniłem.
2: Ale no, cieszymy się. Oczywiście pięknego dnia ci życzymy, natomiast na pytanie, z czego robi się marcepan, trzeba powiedzieć, że z prażonych i posiekanych migdałów i drobnego cukru.
6: Dużo cukru, dużo lubimy.
4: Wiedziałem.
2: No,
0: dziękujemy. Dziękujemy, do widzenia. Druga osoba, halo, halo, dzień dobry.
7: Halo, halo, dzień dobry.
1: Drugie.
2: Z kim lub z czym walczył Don Kichot? Lub Kichot, jak niektórzy mówią.
0: A psik!
2: Z wiatrakami.
0: A słuchacz walczył sam ze sobą.
2: Trzymaj się, pięknego dnia.
7: Dzięki pan.
0: Dziękujemy, no przecież to było oczywiste, no.
5: Fajnie na razie, 100%
0: skuteczność. Aczkolwiek człowiek się dopiero się obudził, jeszcze nie jest, jest po kawie, no czy przed kawą, no to no, może tak się tak przymulić troszkę.
2: Halo?
7: Halo, halo?
1: Trzecie.
0: Dzień dobry, witamy serdecznie i od razu pytamy o trzy najpopularniejsze nazwy dla psa na polskiej wsi.
2: W sensie imiona.
0: Jak się
2: wabi? Jak się wabi?
7: Burek, Fundel i...
2: Hau,
7: hau. Hau,
2: hau. Nie, no. Reksio, Szarik, Burek.
0: No przecież to było proste. Dziękujemy pięknie, ale dzisiaj czarna seria, dobra, okej. Okay. Teraz będzie czwarte. Dzień dobry, witamy tu Radio SK i siódme wygrywa. Halo?
7: Tak?

0: ciebie już czwarte pytanie. Proszę bardzo.
1: Czy to prawda, że nie ma dzisiaj z nami Wiktora?
2: Pytanie zadał tobie Wiktor. Dziękujemy pięknie, moi drodzy, ale leźmy dalej.
0: Wiktor, nie martw się, popracujemy nad twoją rozpoznawalnością. No. Może w końcu się kiedyś nauczą twojego imienia.
3: Być może.
2: Janka jest kama Wiktor, dzień dobry.
4: Cześć, Kuba z tej strony.
2: Cześć, Kubuś, leźmy.
1: Piąte. Jaką funkcję sprawuje pan Jan Rodzeń, przewodniczący Warszawskiego Klubu Księgarza?
4: Jest przewodniczącym Warszawskiego Klubu Księgarza.
2: Nie bywa.
4: Się obudziłem.
0: Oj, oj. Słuchaj, jeszcze tylko dwa pytania przed tobą. Więc powiedz od tyłu, kobyła ma mały bok.
5: To jest podchwytliwe pytanie.
4: Bok mały ma kobyła.
0: Nie, no, ale ja bym mu uznała. Nie. Bo nie było powiedziane, że po literkach. Powiedział od tyłu.
1: Kobyła ma mały bok od
4: tyłu.
1: Kobyła ma mały bok. Uznajemy, czy
0: ja
1: nie?
0: Ja bym uznała.
1: Dobra, niech będzie.
2: Uznajemy. Rzeczywiście. I uwaga, siódme, uważaj teraz. Jesteś gorylem, kłócisz się ze swoją żoną gorylicą. Jak to brzmi?
4: Moja żono.
0: W ogóle polecamy, jest faktycznie w internecie taki filmik, który robi teraz furorę, jak pan goryl...
2: Tak rozmawia, no.
1: Pokłócił się z żoną.
0: Nie, no to żona się z nim kłóciła.
1: A potem siedzi i rozkminia.
0: Po co mnie to było? Słuchaj, fantastycznie, bardzo się cieszymy, że zadzwoniłeś. Cieszymy się, że udało ci się odpowiedzieć na nasze pytania. Bogaj się trochę mniej cieszy, bo on lubi, jak nie odpowiadacie.
6: Ale akurat te trzy ostatnie pisał Wiktor.
0: No i proszę, by się udało.
1: Frontem do klienta.
0: Nasze eskowe gadżety lecą do ciebie, no jeszcze orędzie do narodu.
4: Chciałbym pozdrowić serdecznie moją żonę, nie gorylicę.

0: niby Zara, a Gratera. Zara Larson i Midnight Sun, 26 minut po siódmej.
1: Za chwilę u nas Marcin Brodzki, zabieramy się za porcję newsów. Proszę być blisko radia, ważne, żebyście byli na bieżąco.
2: No, szczególnie jeżeli jesteście teraz w trasie i będziecie jechać A4, to posłuchajcie, bo są tam utrudnienia.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro!
2: Emocje rosną!
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 85 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4499 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Link

0: agenta lub pod 227-4. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
3: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
4: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja

0: obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
3: Poranek w Braniewie zapowiada się deszczowo, z intensywnymi opadami i chłodniejszymi 12 stopniami na termometrach. Do popołudnia niebo pozostanie zasnute chmurami, a deszcz może przejść w burzę. Mimo to jakość powietrza będzie w normie, więc nie ma powodów do obaw.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
4: 7.30 to czas na SK News. Marcin Procki. Zapraszam, a zaczynamy od ważnych informacji dla kierowców na Podkarpaciu. Są utrudnienia na autostradzie A4 w Trzebownisku na odcinku między węzłami Rzeszów Północ i Rzeszów Wschód, to w kierunku Przemyśla. Samochód osobowy uderzył w bariery. Zablokowany jest lewy pas, ruch odbywa się prawym. Zamiast plaży, poligon. W Kielcach sporo chętnych do udziału w kolejnej odsłonie programu Wakacje z WOT. Ten jest też sposobem na zarobek, wylicza rzecznik świętokrzyskiej brygady Daniel Woś.
5: Tak, w przybliżeniu otrzymuje kwotę około 7000 zł. A później służąc już podczas szkoleń terytorialnych, w weekendy mniej więcej za miesiąc takiego szkolenia plus gotowości do tego szkolenia to jest około 1000 zł.
4: A kolejna szansa na wakacje w mundurze w lipcu.
2: SK Sport News.
4: Piłkarska reprezentacja Portugalii wygrała u siebie z Nigerią 2-1. To w ostatnim meczu towarzyskim przed wylotem na Mistrzostwa Świata w Ameryce Północnej. Cristiano Ronaldo wystąpił w pierwszym składzie. Pewne zwycięstwo w sparingu rozegranym już w Orlando odniosła Anglia, która 3-0 wygrała z Kostaryką. A dziś wieczorem mecz otwarcia mundialu. Meksyk zagra z RPA. Natalia Bukowiecka wróciła do rywalizacji w biegu na 400 metrów. Podczas diamentowej ligi w Oslo Polka zajęła trzecie miejsce. Kolejny meeting odbędzie się 19 czerwca. W Dausze.
6: Pół do ósmej, pół do piątku, wszystko się zgadza. Czwartek, 11 czerwca.
7: Czy wam się zgadza z samego rana? Co robicie? Gdzie jedziecie? Gdzie pracujecie?
8: Oczywiście Elbląg. Właśnie jadę z synkiem otworzyć przedszkole, żeby rodzice spokojnie mogli iść do pracy.
9: Szkoda, że nie widzieliście, jak Jankes kiwa głową z aprobatą. Tak, tak, dziękujemy, dziękujemy.
6: Dziękujemy ci, przedszkole.
7: Kolorowe krętki.

Braniewo. Czułem SK w ten deszczowy czwartek, zaraz piąteczek. Ja właśnie spakowana w delegację, jadę do pracy ostatni raz biurowej w tym tygodniu. Także życzę Wam spokojnego czwartku, udanego piątku i spokojnego dzionka.

0: 7.39. Cieszymy się, że jesteście z nami od samego rana. Samochody, auta, drogi.
1: I pojawił się temat przedszkola. Mhm. Okazuje się, że... no właśnie.
2: Czarek, jedziesz do przedszkola?
3: Nie ma przedszkola.
2: Dziękujemy bardzo.
0: Nie ma przedszkola.
4: No właśnie, że jest przedszkola.
1: Nie ma przedszkola.
5: Jak nie ma przedszkola, to rodzice nie mają wolnego. No ale na momencik zabieram was na wycieczkę do Niemiec. Mhm. Tam, proszę państwa, pewien Niemiec pobił rekord w jedzeniu miodu.
1: Są takie zawody?
0: Zawody w jedzeniu miodu? Mhm.
1: Okay. Kto więcej, kto szybciej?
5: Wciągnął ponad kilogram w jedną minutę.
1: Oż ty.
0: A to tak się musiało mocno kleić rzeczywiście.
1: To było duże, co nieco.

0: Do Niemiec.
1: Mm-hmm.
0: Tam, proszę państwa, pewien Niemiec pobił rekord w jedzeniu miodu.
1: Są takie zawody?
2: Zawody no. W jedzeniu miodu?
0: Mm-hmm.
1: Okay. Kto więcej, kto szybciej?
0: Wciągnął ponad kilogram w jedną minutę.
1: Oż ty.
2: A to tak się musiało mocno kleić rzeczywiście.
1: To było duże, co nieco.

0: Reklama.
1: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły w tym regulaminy promocji w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo. Twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
7: I po reklamie.

0: 11 minut do godziny 8. Mamy sygnał kolejowy, czy nie mamy? Mamy, oczywiście, że mamy.
1: O. Jeszcze raz serdecznie przepraszamy za utrudnienia w podróży.
2: Nie ma problemu.
3: A dzisiejszym utrudnieniem będzie nosel.
4: Nosel wkręca. Nosel wkręca. Nosel wkręca w Radio SK.
5: Dzień dobry.
2: Pabrzyka Monika po tej stronie. Telefon jest z działu reklamacyjnego. Ja bym chciała porozmawiać z panią Martyną. Mhm. Ukoleję państwo po tej stronie. Dział reklamacji. Proszę pani, dostaliśmy reklamację na opóźnienie 130-minutowe pociągu. Proszę mi powiedzieć tam, jakie pani ma roszczenia, bo dwie sprawy muszę z panią tutaj załatwić. Żeby uwzględnić, proszę pani, reklamację.
5: Chciałabym zwrot za bilet.

0: Aha. Które tutaj opłaciłam.
1: Bo wie pani co, zwrot by był, ja bym uwzględniła reklamację w przypadku, gdyby pani mogła mi udokumentować, chyba że pani gdzieś tam ma, wodę mineralną plus wafelek, czyli poczęstunek na czas opóźnienia.
0: Nic nie dostałam takiego.
1: To skąd pani wie, że jest opóźnienie?
0: No bo ja miałam opóźnienie. Było opóźnienie.
1: Jakby było opóźnienie, to by poczęstunek był, proszę pani. I na podstawie tego
0: no to nie
1: my
0: dostałam.
1: Już... No to na podstawie tego my już wiemy, że było opóźnienie i uwzględniamy reklamację.
0: Na jakiej podstawie nagle teraz nie miałam opóźnienia z uwagi na to, że nie stałam wafelka, jakby.
1: No bo każde opóźnienie równa się, proszę pani, poczęstunek, zgodnie z przepisami prawa. I jeżeli ten poczęstunek jest, to my wiemy, że jest opóźnienie.
0: No ale przecież mają państwo rozkład, wiedzą państwo, ile było opóźnienia i że pociąg się spóźnił, ten, na którym byłam.
1: No to więc proszę udokumentować, proszę pani, butelkę wody plus wafelek i my będziemy wiedzieli, że to jest opóźnienie.
0: Nic nie dostałam, nie miałam żadnych informacji.
1: No więc chce pani, wyłudzić, proszę pani, reklamację teraz, tak?
0: No ale przecież było opóźnienie, macie wszystko to w swoich systemach.
1: To może inaczej, proszę pani. Dałaby pani radę, proszę pani, zdobyć w jakimś pociągu, proszę pani, wafelek plus wodę i udokumentować to nam? Ja bym, proszę pani, przetrzymała pani reklamację jeszcze tydzień na dostarczenie tego elementu i wtedy bym ewentualnie uwzględniła.
0: Ale ja mam kłamać i pójść na jakiś inny pociąg i dać wafelek
1: i wodę. Pani, ja pani mówię, jak to inni ludzie robią.
0: Ale ja tak nie chcę robić, bo ja nie zależy mi na takim czymś. To nie jest, nie jestem...
1: No to bez dokumentacji, proszę pani, bez dokumentacji wafelkowo-butelkowej ja pani tego nie uwzględnię.
0: No ale w tym momencie będę kłamać i jeszcze ma pani większą podstawę do tego, żeby jeszcze mi bardziej...
1: Proszę pani, to zostanie między nami, ja tylko pani powiedziałam, jak to inni ludzie robią.
0: Dobrze, ja to przemyślę i odzwonię do pani.
1: To może Rafał by pani w tym pomógł?
2: Cześć Martyna, zostałaś kręcona w Radiu SK.
0: Okej. No dziękuję bardzo.
3: No self kręca w Radiu SK.
4: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
5: Szyny były złe, a podwozie też było złe. Dłoni mi...

0: musiał. No musiał się odezwać i jest. Maciej Musiałowski w Radiu SK, 6 minut do godziny 8.
1: To jest ten aktor z tych aktorów?
0: Blisko nie. byłeś, ale nie? Znam Maćka Musiała.
1: Słuchajcie, za chwilę 5 słów, 5 stów, czyli szansa na gotówkę żywą, tylko trzeba połączyć się mózgowo z Kamą, z Jankesem albo ze mną, dopasować słówka, no i potem liczyć na pieniążki.
2: Faktycznie, za każde dobre skojarzenie będziemy płacili stówkę, a mamy 5 stów do wydania. Natomiast najpierw musicie się zgłosić. Zgłaszacie się na jaskowym Messenger.

0: początku, wysyłając nam wiadomość ze swoim numerem telefonu. I uwaga, we wtorek były ładne widoczki, to może teraz brzydkie widoczki.
1: Tak, zgłaszajcie się brzydkimi widoczkami, chętnie przyjmuję wszystkie na Messengerze.
2: I ktoś znowu wyśle zdjęcie kamy? Nie powiedziałem tego. 500.
3: Autopromocja. Cześć, tu Sławomir Peszko, mam dla was coś naprawdę.
4: Sławek, spokojnie, powiedz, o co chodzi.
3: Chodzi o to, że w Radiu SK będziecie mogli...
4: Aha, a co, można wygrać?
3: No wiem, co do wygrania jest.
4: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
3: Dokładnie, ale będzie się...
5: Wkrótce w Radiu SK. SK Karniakika.
3: Strzelisz coś?
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert, taniej
9: masz. Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
10: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.

0: 9,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Radio SK oraz wójt gminy Buczek zapraszają na 10. Krajowe Święto Truskawki w Buczku wraz z SK Music Tour. 20-21 czerwca. Plac przy ulicy Parkowej. W sobotę wystąpią Dżamal, Mesaja i Piersi. W niedzielę zagrają Julia Żugaj, Kuba i Kuba i Kleo. Partner wydarzenia Województwo Łódzkie. Organizator gmina Buczek oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Buczku.
2: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
3: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
4: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
5: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.

0: transport u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu jubilerskiego Agat, Leclerc w Elblągu.
2: Dziś w Braniewie czeka nas chłodniejszy dzień z temperaturą około 12 kresek. Od rana przewidujemy intensywne opady deszczu, które mogą być przerywane burzami. Do popołudnia deszcz nie odpuści, a wiatr będzie umiarkowany. Jakość powietrza pozostanie w normie.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu jubilerskiego Agat.

0: Centrum Obrączek. Galeria Handlowa Leclerc w Elblągu. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
1: Jest 8, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. A na początek tragiczny wypadek w Łódzkiem. Na Krajowej 70 w Arkadii niedaleko Łowicza doszło do zderzenia busa i samochodu ciężarowego. Jedna osoba nie żyje, a 5 zostało rannych. Na miejscu cały czas pracują służby ratownicze i prokurator, a policja wyznaczyła objazdy drogami lokalnymi. Prezydent w niedzielę poleci do Stanów Zjednoczonych. Karol Nawrocki otrzymał zaproszenie na urodziny Donalda Trumpa. Szczegóły ustala reporter SK Michał Skolimowski. Michale, co wiemy o tej wizycie?
2: Będzie miała charakter nieoficjalny. Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz, który będzie towarzyszył prezydentowi, przekazał, że Karol Nawrocki leci do Stanów Zjednoczonych na zaproszenie Donalda Trumpa i weźmie udział w zorganizowanej w Białym Domu gali UFC, czyli gali mieszanych sztuk walki. Ma ona upamiętnić 250. rocznicę powstania Stanów Zjednoczonych i uczcić Dzień Flagi, ale będzie też częścią obchodów 80. urodzin prezydenta Donalda Trumpa. Wizyta, jak czytamy, będzie też okazją do rozmów w zakresie bezpieczeństwa i relacji dwustronnych.
1: A według naszych informacji Karol Nawrocki spędzi za oceanem 2 dni. Teraz ważna zmiana przepisów dla kierowców. Kupując używany samochód, nie musimy już zdejmować tablic rejestracyjnych i iść z nimi do urzędu, mówi Maciej Kulka, ekspert do spraw przepisów drogowych.
3: Jeżeli państwo kupujecie samochód i nie zamierzacie zmienić tablic rejestracyjnych, to w tym momencie nie musicie podczas rejestracji tych tablic do Wydziału Komunikacji zanosić, pod warunkiem, że tablice są czytelne, oznakowane i podpisujecie oświadczenie, że spełniają warunki, i to ułatwia życie.
1: A zmienione przepisy dotyczą osób rejestrujących używane samochody zarejestrowane wcześniej w Polsce.
4: SK Braniewo News.
5: Rafał Maliszewski. Dla miasta i dla zdrowia ruszyła rywalizacja o Puchar Rowerowej Stolicy Polski. Do końca czerwca każdy miłośnik dwóch kółek może nabijać kilometry dla swojego miasta. Wystarczy pobrać na telefon aplikację Aktywne Miasta.
6: Włącza tą aplikację, ona zlicza kilometry.
5: Mówi Marek Kam. Te zmagania to oczywiście zabawa, a główny cel to zachęcenie ludzi do aktywności. Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku dołączyło do Stowarzyszenia Muzealników Polskich. To organizacja integrująca społeczność muzealną i zrzeszająca tych, którzy w oparciu o muzealne zasoby objaśniają świat współczesny.
7: Jan Jankes. I Wiktor.
8: Wiktor.
9: Dzień dobry, cześć, siemano, jest 8 rano, konkretnie 2 po.
10: Jest 20 rano.
9: A to za chwilkę.
11: No właśnie, a za chwilkę u nas 5 słów, 5 stów. Ostatnia chwila na to, żeby się zgłosić do naszej zabawy na eskowym Messengerze.
9: Zapraszamy. Co robicie teraz?
12: Cześć, Eska. Nauczycielki przedszkola nie zawodzą. Właśnie jadę do pracy i dzisiaj idziemy na wycieczkę. Pozdrawiam.
9: I słychać, że deszcz pada.
13: Co się robi na takiej wycieczce z dziećmi?
14: Przelewa się wodę z lewej na prawą. Proszę bardzo.
11: Chyba i mokni.

0: Pamiętam, jak Dua Lipa no, odwołała swój występ na festiwalu w Gdyni. To wtedy wyszedł Tako i śpiewał ten utwór, ale w wersji polskiej. To dopiero był hiciem. Takie były czasy.
1: Pięć słów.
0: Ciekawe, czy będzie wśród tych pięciu słów na

0: przykład taco i trzeba będzie dopasować coś do tego.
1: Co byś powiedziała, Kama?
2: Ja bym powiedziała, że jestem głodna, ale miło, że pytasz.
3: Tak od razu Hemingway!
0: Dzień dobry, kto przy telefonie, kto się z nami bawi? Witamy serdecznie.
4: Cześć, z tej strony Klaudia.
0: Klaudia jest osobą, która znajduje się na najbrzydszej stacji benzynowej w kraju, bo Bogaj prosił o brzydkie zdjęcia i dostaliśmy zdjęcie stacji.
2: A dokładnie dostaliśmy zdjęcie cen paliw.
4: Dokładnie tak.
2: Ojejku, Klaudia, to w takim razie, żeby cię nie bolało, to postaramy się zdobyć 5 stów dla ciebie. Najpierw powiedz, kogo z naszej trójki wybierasz? Masz do wyboru Jankesa, Wiktora lub Jankesa?
4: Wiesz co, Kama, wybieram ciebie.
3: I to nam się podoba! Dokładnie!
2: Ja osiwieję przez was wszystkich, ja się tak
1: ale
2: stresuję za każdym.
1: 400 dziewczyna wygrała.
0: Jesteś
4: ja też! No,
0: jesteś gwarancją pieniędzy.
2: Klaudia, to my nie siwiejmy, w takim razie lepiej się poznajmy.
1: Wiesz, ja mam długów? Wiesz, ja mam kredytów?
2: Klaudia, opowiedz mi, do jakiej pracy codziennie chodzisz?
4: Ja pracuję w sprzedaży i aktualnie właśnie jestem w drodze do pracy z moją 3-letnią niespełna córką w foteliku z tyłu pod żłobeczkiem.
2: No to cudownie, w takim razie
1: sprzedajecie
2: całujemy.
1: Ale czy sprzedajecie z córką jakiś towar?
4: Proszę?
0: Czy córka w tym biznesie bierze udział?
4: Tak, oczywiście, tak.
1: Wprowadza 800 do firmy.
2: Chciałam się zapytać,
4: dokładnie.
2: Chciałam się zapytać o twoje hobby, ale jak powiedziałeś, że masz 3-letnią córkę, to domyślam się, że czasu na hobby nie masz żadnego.
4: Raczej moje hobby jest podobne do twojego, więc chodzę na siłownię, jeżdżę na rowerze, trochę biegam.
2: Jejku, moi ludzie,
0: dobra,
2: ekstra,
0: Kama,
2: Klaudia, to ja wychodzę.
0: Wypad ze studia.
2: Pamiętaj, im prościej,
0: dziękujemy,
2: tym lepiej.
0: Kama, dobra. Kama wychodzi, a my możemy przejść do części zasadniczej.
3: Niech telefon zostawi.
0: Będziemy dopasowywali słówka.
1: Właśnie, Kama, nie słuchaj tam, nie posłuchuj.
0: Czy ona już wyszła na pewno ze studia?
3: No wyszła.
0: Czy na pewno już nie słyszy? Dobra.
1: O, jest okej, dobra, mamy. No dobra, to co, gotowa?
4: Tak, jak najbardziej.
1: Pierwsze słowo.
0: Ogłoszenie.
4: Reklamowe?
1: Mhm. O, to ładne.
0: No, fajne.
1: Uwaga, lećmy dalej.
0: Drugie słowo.
1: Partner.
4: Biznesowy.
1: No, to też fajnie, ładnie, może tak być, no.
0: Trzecie słowo to ćma.
4: Noc.
1: Dobra jest. Uważaj, figura.
4: Szachowa?
1: Oj, ja bym od razu powiedział Kasia, jakby tak mi się wydaje.
0: I na koniec coś ekskluzywnego, czyli czereśnie.
4: Drogie.
0: Mamy to.
1: Też ładnie. Ogłoszenie.
0: Partner. Ćma, figura i czereśnie.
1: Bardzo dobrze. Ogłoszenie reklamowe, partner biznesowy, ćma, noc, figura, szachowa i czereśnie. Drogie to... No tak to wygląda. Za chwilę po króciutkiej przerwie pojawi się Kama. No i zobaczymy, posłuchamy jej skojarzenia. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. 5 słów, 5 stów. Two ships in the night.

0: nie ma cię tu, to okamie, no bo nie ma jej w studiu. Wyszła i dobrze.
1: Pięć słów, pięć stów.
0: Ale Klaudia jest za to z nami. Dzień dobry.
2: Jestem, dzień dobry, cześć.
3: Zabawa pod tytułem pięć słów, pięć stów polega na tym, że my podajemy pięć słów, wy je kojarzycie, później jedna z nas, jedna z osób, która tutaj siedzi w studiu albo wychodzi właśnie, kojarzy tak samo. Im więcej tych samych słów, tym więcej kasy.
0: No i przypomnijmy, Klaudia, przed chwilą dla tych, którzy się dopiero włączyli, na ogłoszenie powiedziałaś...
2: Reklamowe.
0: Partner.
2: Biznesowy.
0: Ćma.
2: Noc.
0: Figura.
2: Szachowa.
0: I czereśnie.
2: Drogie.
3: Wczoraj jadłem, tak. Ale tyle kosztowało, że kupiłem sobie na sztuki. Kama wchodzi, halo, dzień dobry. Chodź, Kama. Kama, chodź, zapraszamy oczywiście.
0: Dobrze, że takie mamy grube drzwi w tym nowym studiu.
3: Klaudia, żeby cię wzmocnić, powiedziała, jeśli nie zgarnę trzech stów, znajdę Kamę. No tak, żeby cię, wiesz, tak trochę, no.
4: Jaka jest pożyczka z trzy stówy?
2: Albo z cztery od razu.
4: No.
3: Albo pięć.
0: Kama, pierwsze słowo, które musisz mieć zgodne z Klaudią, to ogłoszenie.
4: Klaudia,
2: na pewno wiesz.
4: Czy to będzie takie

0: Związane z tym, że potem jest mąż i żona?
1: Nie. Tak jak czasami w radiu, jak jest pauza.
2: O nie, no ja po takich odpowiedzi to bez sensu mówiłem. Ale no możemy iść tą drogą, no.
0: No dobra, to strzelam.
3: No, dawaj.
0: Ogłoszenie, reklama?
4: No słowo się nie zgadza tak naprawdę.
0: Reklamowe?
2: No, no. Dobrze!
3: Ogłoszenie reklamowe.
0: Bo wiecie, że w urzędzie skarbowym powinni zatrudnić. Wiesz, ty taki skrupulatny
5: Klaudia,
0: jesteś.
5: Dostajesz żółtą kartkę za załatwe podpowiadanie.
3: Ale niełatwo.
5: Uwaga, Kama, drugie słowo.
3: Partner.
4: Bez podpowiedzi.
3: Partner.
1: Jestem cicho.
0: Czy tutaj będzie właśnie coś związane z drugą połówką płci męskiej?
1: Nie, absolutnie.
5: I to tyle z podpowiedzi.
0: Dobrze, to czy coś jest związane z twoją pracą?
1: Tak.
0: Handlowy?
3: Ajajajajaj.
5: Partner było.
3: Biznesowy.
0: Aj.
5: Ale dobra, słuchajcie, stówę mamy, lecimy dalej po kolejną.
0: Ja bym uznała.
5: Ja nie.
1: Ja też.
2: To sobie róbcie inne radio.
5: Trzecie słowo, proszę o skupienie. To jest ćma.
3: Ćma.
5: No.
1: Kurczę.
0: No. Rzuć mi jakąś tutaj transfer ratunkową.
2: Jak cię wspiera, wierzę w ciebie.
0: Dziękuję ci, Klaudia. Musisz jakąś transfer ratunkową mi rzucić.
5: No pomyśl sobie, ćmy, no. Co to są za zwierzęta?
2: Zwierzęta.
0: No, nocne takie, no. Latające. No.
5: Czyli odpowiedzią jest co?
0: Nocna.
5: Ćma.
0: Latająca, nocna.
1: Prawie,
5: to też jest podpowiedź.
3: Ostatecznie. Ćma, Kama, dawaj, ćma.
5: Jakie jest twoje słowo? Co mam zaznaczyć?
3: Kama, nie patrz na mnie, bo wiesz dobrze, że ja tobie nie podpowiem.
0: No ja wiem, no dlatego tak się wpatruję w Wiktora, no.
2: Wiktor, nie mrygaj tymi oczami.
5: Jak zamykam oczy, to jest?
0: Ciemno.
2: Jezus.
3: Ale wy się rozumiecie bez słów.
5: No. Noc to było to hasło.
0: No Jezu, powiedziałam nocna, mówiłam nocna,
3: mówiłam
0: nocna.
3: Ale to mówiłaś tyle tych rzeczy, że wiesz, no to nie była ostateczna odpowiedź.
5: Nie uznajemy tego.
2: Uwaga, no, lećmy dalej.
5: Czwarty wyraz i szansa na drugą stówę.
3: Figura.
1: Na pewno wiesz.
0: No dobra, ale to teraz chodzi o to, co się w szkole uczyliśmy?
1: Mm-mm. Chyba nie. Mhm.
0: Okay. Czyli nie, że geometryczna, no dobra.
5: Bardziej w stronę dziadka bym poszedł, wiesz?
0: Dziadka, nie wierzę mu. On dobrze podpowiada, Klaudia?
3: Dobrze.
1: Dawaj. Tak, dobrze.
2: Figura,
1: dobrze.
2: Dawajcie, no.
0: Szachowa.
2: Ha!
0: Tak?
3: Rewelacja.
5: Ostatnia
3: dziewczyny,
5: stuwa.
3: Macie już dwie stówki, jest okej? Okay? Uwaga, ostatnie słowo, czereśnie.
5: Czereśnie. Dwie stówy na razie. Trzy to będą, jak odpowiesz dobrze na czereśnie.
0: Mhm. To ja bym poleciała w stronę cen, czy to będzie dobry kierunek,
1: tak,
0: Klaudia?
1: Tak.
0: Że drogie.
2: Tak! I co?
5: Klaudia, mamy dla ciebie informacje.
6: Zgarniasz.
2: 300!
1: Ale super, dzięki!
5: Ale weszło, dobre.
3: Bardzo ładnie.
5: Klaudia, czy chciałabyś coś przekazać wszystkim innym, którzy są po drugiej stronie głośnika i nie zgarnęli 300 tak jak ty?
1: No. Zgłaszajcie się, to było moje 10. zgłoszenie i w końcu zadzwoniliście.
6: 5 słów, 5 stów.
5: Mam wrażenie, że teraz każdy będzie zawsze wybierał Kamę.
0: Au.
3: No ale jak nas wybiorą, to będą mieli 5 stów.
0: To się nagrało?

0: momencik będziemy mówić o tym, co się dzieje po drugiej stronie globu, bo dokładnie w Chinach nasi siatkarze niebawem wygrają.
1: No, po co nam mundial, jak w tę drugą piłkę nam idzie dobrze?

0: dorzucamy jeszcze 5 stów kieszonkowego.
1: Zgłoś się na SKPL.
2: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Wiadomo, że gdy niskie ceny są w grze, to masz wsparcie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A wszystkie paczkowane parówki, kabanosy i kiełbasy Tarczyński. 2+1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego lody familijne Grycan od 900 do 1100 ml. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
12: W Braniewie szykuje się mokry dzień. Intensywne opady deszczu nie dadzą nam wytchnienia, a temperatura spadnie do 12 kresek. Wiatr z północy przybierze na sile. Do popołudnia możliwe są burze, które mogą jeszcze bardziej utrudnić nam życie. Pamiętajcie o parasolach.
11: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
13: 8.30 to jest SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Krajowa 70 w Łódzkiem zablokowana to po tragicznym wypadku w Mysłakowie koło Łowicza. Bus zderzył się tam z ciężarówką. Zginęła jedna osoba, a 5 zostało rannych. Policja wyznaczyła objazd. Najwyższy, trzeci stopień ostrzeżeń przed burzami dla Małopolski i Podkarpacia. W tych regionach Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało mieszkańcom alerty przed ulewami i silnym wiatrem. A polscy siatkarze zaczęli grę w Lidze Narodów. Turniej w Chinach zaczęli od zdecydowanej wygranej 3-0 z Kubą. Biało-czerwoni rządzili w tym meczu na siatce, notując 11 punktowych bloków. A już dziś drugi mecz. O 14 Polacy zmierzą się ze Słowenią, a w piątek czeka ich starcie z Japonią.
14: Kama
15: i Wiktor.
16: W radiu SK.
17: Jankes, 300 i Wiktor.
18: Kama.
19: No.
18: Piszą słuchacze, że będą dalej ciebie wybierać.
19: No pewnie, bo ja jestem gwarantem sukcesu.
17: Już nowy przydomek, Złota Kama. A kto z nami? Dzień dobry.
20: Cześć, Tyska. Koleżanka tutaj na antenie wspominała, że już jutro piątek, a ja mam taki fajny tydzień, bo dla mnie jest dzisiaj poniedziałek, wracam po zwolnieniu lekarskim, więc lubię takie tygodnie.
19: No, słychać było ten entuzjazm, słychać.

0: Przepraszam bardzo, która godzina?
1: 37, ósma, proszę bardzo.
0: 37:08.
2: Najwyższa pora na to, żeby ogłosić bardzo ważną informację, bo wyciekły pierwsze zdjęcia z planu nowego rancha. Bogaj, to się tak wzruszył, że aż się prawie popłakał.
1: To jest kultowy serial, który...

0: Przepraszam bardzo, która godzina?
1: 37:08, proszę bardzo.
0: 37:08.
2: Najwyższa pora na to, żeby ogłosić bardzo ważną informację, bo wyciekły pierwsze zdjęcia z planu nowego rancha. Bogaj, to się tak wzruszył, że aż się prawie popłakał.
1: To jest kultowy serial, który

0: miliony Polaków.
1: No, aktorzy zaczęli wrzucać na Instagrama mnóstwo postów z pierwszego dnia na planie. Pani Ilona Ostrowska się normalnie wzruszyła, rozemocjonowała.
2: Gazety też o tym piszą. Wszędzie trąbią o tym, słuchajcie. No niesamowite.
1: To po prostu trochę jakby nasze dobro narodowe.
0: Tak się trochę nawet rozmarzyłem i jakby człowiek na tej ławeczce posiedział, napił się herbaty.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje?
4: To w euro!
5: Emocje rosną!
4: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 85 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4499 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11. A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
4: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum dwa produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. A piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: I po reklamie.

0: Daj to mnie. 13 minut do 9. Sean Paul.
1: Ach, wszystko się zgadza.
2: Słuchajcie, no to już dzisiaj Shakira rozpali mundial, a Shakira będzie śpiewała na otwarciu, jeśli chodzi o mundial tegoroczny.
0: Właśnie, mundial mamy. Jakoś w ogóle nie czuję tego klimatu.
3: Ty, nie uwierzysz. Ja też nie.
0: O, proszę. No.
2: Słuchajcie, ale są niesamowite historie. No takie historie w futbolu kocham najbardziej. Reprezentacja Curaçao.
0: To jest takie coś do picia.
2: Tak, jedzie na mundial, przyjechała na mundial, zapisuje się tą sytuacją w dziejach najbardziej prestiżowej imprezy sportowej świata.
0: I oni się dostali, a my się nie dostaliśmy.
2: No
0: tak?
2: Właśnie, to karaibska wyspa zamieszkana przez 160 tysięcy ludzi.
0: Czechy się też dostały, a my nie.
2: No, ale Czechy tak.
3: Ale my mamy morze, a oni nie.
2: Ale to już dzisiaj rzeczywiście, słuchajcie, mecz otwarcia Meksyk RPA, godzina 21, będą to pokazywać w telewizorze.
0: Jankę, zapytaj się mnie, czego na tych mistrzostwach na pewno nie usłyszymy.
2: Słuchajcie, mam do was pytanie, tak teraz mi przyszło do głowy, czego na tych mistrzostwach z pewnością nie usłyszymy.
0: Lewo!

0: Jesteśmy gotowi na mundiale. To jest to, pięknie.
1: Przypominamy, 21
2: ja
1: dzisiaj.
2: Ja bardzo,
3: Meksyk RPA.
0: A komu będziemy kibicować no, w tych mistrzostwach?
2: Wszystkim. I to jest najpiękniejsze, bo nieważne komu będziesz kibicował, i tak wygra.
0: Ja zawsze będę kibicował tym, którzy będą przegrywać w trakcie meczu.
1: O. Ja no dzisiaj ryśkom kibicuję, bo dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Rysia, słuchajcie, w kalendarzu.
0: Rysia? No. Tego rysia?
1: Tego rysia. Tego z klanu i...
4: Wszystkie ryśki to porządne chłopy.
5: Jankes, Kama i Wiktor. Autopromocja.
6: Legenda powróciła w Radiu SK. W każdy piątek o 20. Mixują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
7: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
8: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
6: SK Mix już w piątek po 20:00 i przez cały czas w naszej eskowej apce.
5: Autopromocja.
9: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Ale patrz!
14: Ale co?
13: Ale niskie ceny!
15: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
16: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
17: Sposób na twój dobry dzień?
15: Mamy to w Lewiatanie.
16: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: Kto zwalcza ból? Kto?
18: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
19: Jedziemy?
18: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
2: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny. Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
14: Studio Disney i Pixar prezentuje Toy Story 5.
20: Kopelatko w boju.
21: Ty ducha we mnie masz.
14: Wasze ulubione zabawki. Buzz, Woody, Jessie i reszta paczki powracają w kolejnej części kultowej serii Toy Story 5. Tylko w kinach od 17 czerwca.
22: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Suki

0: burzami i ulewami. Mateusz Gołębiewski ze szczegółami.
1: Dziś najgorsza sytuacja znów będzie na Podkarpaciu. IMGW wydało ostrzeżenia trzeciego najwyższego stopnia przed burzami w powiecie gorlickim i jasielskim, a ostatnie godziny też nie były spokojne. Otrzymujemy informacje od słuchaczy, że zalania wystąpiły m.in. w Żychlinie i Ozorkowie w Łódzkiem, Zabrzu na Śląsku czy w Krośnie. Na Podkarpaciu, mimo że w nocy padało, strażacy interweniowali tylko 10 razy. Zgłoszenia dotyczyły powalonych drzew na drogach, uszkodzonych przewodów telekomunikacyjnych czy wody w piwnicach. Dziś niestety może być gorzej.
0: Decyzja prezydenta możliwa jeszcze dziś. Ważą się losy orderu Orła Białego Władimira Zełenskiego po politycznej burzy wokół wojskowej jednostki imienia bohaterów UPA. Karol Nawrocki chce odebrania odznaczenia, ale czeka z decyzją, a tak sprawę komentuje rzecznik ukraińskiego MSZ-u Georgii Tychyj. Z przykrością obserwujemy tę eskalację, która, jestem przekonany, budzi jedynie radość w Moskwie. Łączy nas więź z Polską, z naszymi sojusznikami i przyjaciółmi. A Władimir Zełenski otrzymał order z rąk Andrzeja Dudy w 2023 roku. A za oceanem dziś początek piłkarskich mistrzostw świata i pierwsza z trzech ceremonii otwarcia. Te odbędą się w każdym z trzech krajów gospodarzy. Gwiazdą wieczoru w stolicy Meksyku będzie Shakira, a po ceremonii boisko będzie już należało do piłkarzy. W meczu otwarcia zagrają reprezentacje Meksyku i RPA, a pierwszy gwizdek o 21:00.
2: SK Braniewo. News.
3: Rafał Maliszewski. Noc świętojańska w braniewskim amfiteatrze. Uczniowie szkoły podstawowej nr 6 od lat prezentują mieszkańcom Braniewa spektakl nawiązujący do słowiańskiego święta letniego przesilenia. Mówi Mirosława Szulchan, dyrektor SP6.
4: Oczywiście będzie taniec z kwiatem paproci. Będą same niespodzianki. Zapraszam serdecznie.
3: Braniewska noc świętojańska w czwartek o 20:00. Inwestycja w zdrowie. Systemy Holter, aparaty USG, defibrylatory, kardiomonitory i wiele innego sprzętu o łącznej wartości przekraczającej 2 miliony złotych trafiło do szpitala miejskiego w Elblągu. Większość zakupów sfinansowano z KPO.
5: Naprawdę wiele razy w ciągu ostatnich dni usłyszałem, jakoś nie czuję tego piłkarskiego mundialu. No naprawdę to już? I ja się wcale nie dziwię, ale my mamy coś, żebyście poczuli jednak te piłkarskie emocje. O tym dosłownie za chwilę. Alex Warren, Fever Dream będzie na pewno, będzie też Wiktor Waligura, a na początek Margaret. Michu Sapkowski, witajcie, zapraszam.

0: Can't Fight This Feeling, czyli Junior Cardera i Sophie Ellis Bextor.
1: W czasie mundialu możesz ustrzelić nawet 10 tysiaków. SK Karniaki Cup w Radiu SK.
0: Dokładnie tak, a to razem ze Sławkiem Peszko, który jest gospodarzem tego wszystkiego, no współgospodarzem razem z nami, dokładnie tak, już wkrótce rozpoczynamy kompletowanie naszego eskowego teamu, który będzie walczył, w sensie nie wspólnie, ale już między sobą, na PGE Narodowym w wielkim finale 4 lipca o 10 tysięcy złotych, a jako, że gospodarzem zabawy jest właśnie Sławek Peszko, no to pewne jest jedno, że to się skończy karniakami. Nawet jeżeli nikt się nie spóźni, tego możecie być pewni. Szczegóły i zgłoszenia macie na sk.pl. Tak to będzie można poczuć atmosferę mundialu właśnie na antenie Radia SK w najbliższych tygodniach. PZ, Hour i piękny Dom nad Wodą w Radiu SK. Już za moment, a później Kygo i Save My Love.
2: Radio SK. Reklama.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
8: Potrzebujesz solidnego auta dostawczego? Opel Combo Van już od 69 900, a Movano od 97 900 zł netto. I ubezpieczenie AC OC od 0,5%, ochrona Proker do 4 lat i leasing 101,8% dla firm. Opel HDM Gramatowski. Elbląg, ulica Warszawska 87.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Jaka matka taki synek, szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? Co będzie następny? Nigeryjski książę?
11: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dębanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
12: I po reklamie.

0: się wszyscy!
1: Coraz więcej wiemy na temat przyszłorocznej zorzy od Dawida Podsiadło. Wiemy, że w każdy zorzowy piątek ma pojawić się Soblem, z którym wcześniej ma wejść do studia i nagrać co nieco. Ale zanim to wszystko, no to oczywiście

0: Nicki Minaj na antenie Radia SK. Skoro Starship to statki kosmiczne, to nie można się dziwić, że pojawiła się ostatnio Nicki Minaj właśnie na odpaleniu jednego ze statków Ilona Muska w ramach projektu SpaceX oczywiście. Nicki Minaj, no muzycznie u niej nie za dużo, ale z różnych innych wypowiedzi można wnioskować, że momentami to ona mocno odlatuje. Ed Sheeran is on fire, weste za moment, później Calvin Harris i Dua Lipa. Obiecuję takie duo. Radio
1: SK. Autopromocja. Cześć, tu Sławomir Peszko, mam dla was coś naprawdę.
2: Sławek, spokojnie, powiedz, o co chodzi.
1: Chodzi o to, że w Radiu SK będziecie mogli...
2: Aha, a co, można wygrać?
1: No wiem, co do wygrania jest.
2: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
1: Dokładnie, ale będzie się...
3: Wkrótce w Radiu SK. SK Karniaki K.
1: Strzelisz coś?
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
9: Kaufland.

0: tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
2: Masz ochotę na coś wyjątkowego? Kebab u braci to teraz również pizza u braci. Rozwijamy się dla Was. Jeszcze więcej smaku pod jednym adresem. Soczysty, kraftowy kebab z karkówki i kurczaka, świeże warzywa, autorskie sosy, a do tego prawdziwa włoska pizza na oryginalnych składnikach. Klasyczne smaki i hit? Pizza z mięsem kebabowym. Kebab i pizza u braci. Braniewo, ulica Gdańska 4. Smak, do którego będziesz wracać.
3: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
4: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
5: To będzie ostatnia reklama. 22 urodziny Codano. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Codano Optyk i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Codano Optyk.
6: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.
1: SK.

0: Jesteś moim przeznaczeniem? Możemy być legendarni? I takie sformułowania padają w tekście tego numeru. Czy Justin Trudeau, były premier Kanady, mógł się spodziewać, że kiedyś usłyszy takie rzeczy na swój temat? Bo to chyba o nim, co? Katy Perry, Legendary Lovers w Radiu SK tuż przed 10:00. Po 10:00 Andy Dust i Zokaria.
1: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.
0: Razem z Harrisem.

0: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku ser Rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. A Jakob Skronung, kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 27,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach o moda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 000 zł z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz

0: nasz salon Omoda J.Q. Margo. Elbląg, ulica Rawska, 2 myślnik 4. Zapraszamy!
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Zobacz, jak wygląda praca w Rockwin. 21 czerwca zapraszamy do nowiny koło Elbląga na Dzień Dziecka połączony z dniami otwartymi. Przyjdź z rodziną i weź udział w wycieczce po zakładzie. Zobacz nowoczesne środowisko pracy i sprawdź, czy Rockwin to miejsce dla Ciebie. Oferujemy bezpieczne warunki pracy, możliwość zdobywania nowych uprawnień i realną szansę na awans. Sprawdź nas i przekonaj się sam. Rockwin, firma, z którą budujesz przyszłość.
3: I po reklamie.
4: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: W Braniewie przed południe zapowiada się chłodno, z temperaturą około 12 kresek. Możliwe są przelotne opady deszczu, ale jakość powietrza pozostanie w normie. W miarę zbliżania się popołudnia deszcz się nasili, a słupki rtęci sięgną 13 stopni. Możliwe burze.
4: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Braniewo na czasie.
8: Krzysiek Jaworski. Bezpłatna strefa dziecka, strefa fit i grill rodzinny, czyli Braniewskie Dni Rodziny. Będzie dużo zabawy i rodzinna atmosfera. Dni Rodziny w sobotę przy Stadionie Miejskim w Braniewie od 11 do 15. Nieważne czym jeździsz, liczy się pasja. W sobotę na parkingu pod Górą Chrobrego w Elblągu odbędzie się zlot motoryzacyjny. Wspólna zabawa, konkursy, rozmowy pasjonatów, motoryzacyjne perełki, strefa gastro, stoiska partnerskie i działania charytatywne. Parking przy Górze Chrobrego w Elblągu, sobota od 15. Dla pasjonatów motoryzacji akcja obowiązkowa. A więcej informacji znajdziecie oczywiście na sk.pl.
9: Minęła 10, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Wielka akcja Policji i Straży Granicznej. Zatrzymano ponad 2000 osób. Na celowniku znalazły się osoby poszukiwane listami gończymi i nakazami doprowadzenia. W trakcie ogólnopolskiej akcji ujęto także 140 cudzoziemców przebywających w Polsce nielegalnie. Reporterski Mateusz Gołębiewski zna szczegóły. Mateuszu, jak wyglądała ta akcja?
10: Akcję przeprowadzono na początku czerwca i wzięło w niej udział ponad 24 tysiące policjantów w całej Polsce. Wśród zatrzymanych są osoby poszukiwane za najpoważniejsze przestępstwa, m.in. udział w zorganizowanych grupach przestępczych oraz ułatwianie nielegalnego przekraczania granicy obywatelom państw trzecich. Służby podkreślają, że takie akcje przeprowadzane są cyklicznie.
9: Andrzej Poczobut we wrześniu chce wrócić na Białoruś. Taką deklarację działacz Związku Polaków

0: Polaków na Białorusi złożył podczas wizyty w Białymstoku. Podkreśla, że chce wesprzeć tamtejsze środowisko Polaków.
1: To, co robię, to robię dla Polaków, którzy mieszkają na Białorusi. Związek Polaków działa i jestem potrzebny dla Związku Polaków.
0: Na Poczobut w białoruskim więzieniu spędził 5 lat. Wrocław ma krasnale, Kraków smoki, a Przemyśl spiżowe niedźwiadki. W mieście jest ich już 28, a w wakacje w ich odnalezieniu ma pomóc mapka.
2: Mapka to będzie bardzo łatwy format, tak zwany kieszonkowy. Będą figurki niedźwiadków i na odwrocie zarys planu miasta z ulicami i zaznaczone będą niedźwiadki, gdzie stoją.
0: Mówi przewodnik turystyczny Marta Kroczek, a mieszkańcy i turyści znajdą takie mapy w instytucjach kultury czy w hotelach.
3: SK Braniewo News.
4: Rafał Maliszewski. 2700 zawodników na listach tegorocznego biegu piekarczyka. To absolutny rekord. Najstarszy ma 82 lata, a najmłodszy 5 miesięcy. Na starcie obok Elblążan, biegacze z Trójmiasta, Warszawy, Kutna czy Braniewa oraz goście z Kąpień we Francji, miasta partnerskiego Elbląga oraz z Danii, Litwy, Hiszpanii, a nawet Kenii. Start głównego biegu w niedzielę o 10. Zmiana w SP12. Rozstrzygnięto konkurs na dyrektorów dwóch elbląskich podstawówek. SP numer 12 pokieruje Katarzyna Kurek-Raszlińska, obecna wicedyrektor. Natomiast w SP numer 23 bez zmian stanowisko zachowała Anna Sobolak.
5: Czwartek, 11 czerwca i fajne granie w Esce po godzinie 10, bo będzie Benson Boone, będzie Jay-Z i Alicia Keys, Thomas Gray również, nowy Gips także pojawi się na antenie Radia SK. A teraz Zokaria, 10:03 na zegarach. Michał Sobkowski, witajcie, zapraszam.

0: Thomas Gray i Rumors na antenie Radio SK. Wcześniej Jay-Z, Alicia Keys i Empire State of Mind. Jeden z najbardziej nowojorskich numerów, jakie znam. Jeśli ktoś ma ochotę na jeszcze bardziej nowojorski, to jest Empire State of Mind, część druga na płycie Elements of Freedom od Alicia Keys. A skoro Nowy Jork, no to finały NBA i to, co się stało dziś w nocy, to są niesamowite rzeczy. San Antonio prowadziło w kolejnym spotkaniu, w drugiej kwarcie już 71-42. 71-42. 29 punktów straty, które New York Knicks odrobiło i wygrało i są o krok od mistrzostwa, prowadząc w tej rozgrywce 3-1. Niesamowite fragmenty można sobie w social mediach wyhaczyć tego właśnie spotkania. Enrique Iglesias, Pitbull, I Am Chino, Temo Bien w Radiu SK. Za moment później będzie Terry Swims u nas. A ten powrót to największy, najwyższy, najlepszy powrót w historii finałów NBA, jeśli chodzi o odrobienie tych 29 punktów straty.
1: Autopromocja.
2: A gdyby w tym roku zacząć lato w tropikach?

0: Dorzucamy jeszcze 5 stów kieszonkowego.
1: Zgłoś się na SKPL.
2: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
3: To będzie ostatnia reklama.
6: No, to jedziemy.
7: Tato, czy dziś ja prowadzę?
6: Jasne, w końcu to twój dzień.
7: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
8: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy.

Avicii, Hey Brother na antenie Radia SK. Oj, braciszku i siostrzyczku, bo to było tak, że pierwszy straszny film to był rok 2000, później dwójka w 2001, 2003, 2006, piąta część w 2013 roku i od tego momentu mieliśmy przerwę. I straszny film, czyli Scary Movie, powrócił w 2026 roku. Nieoficjalnie mówi się na niego, że to jest część szósta, ale tak naprawdę tytuł to jest

2001, 2003, 2006, piąta część w 2013 roku i od tego momentu mieliśmy przerwę i straszny film, czyli Scary Movie, powrócił w 2026 roku. Nieoficjalnie mówi się na niego, że to jest część szósta, ale tak naprawdę tytuł to jest...

0: Części powrót do korzeni, więc sam tytuł bez numeru miał podkreślać nowy początek. Wy ten nowy początek oczywiście możecie zobaczyć z Eską. Zaproszenia do Cinema City na Scary Movie dla Was mam, albo SMS-owo 664-402-302, albo oczywiście Eskowy Messenger do Waszej dyspozycji. Bledka za chwilę, a później Maneskin Wesce.
1: Reklama.

0: wiele.
1: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie poszukuje kandydatów na rodziny zastępcze. Kontakt 55 644 29 55. Podziel serce, pomnóż szczęście. Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
2: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
3: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej, już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
4: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
5: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
9: I po reklamie.

0: Takie fajne granie mam za was tuż przed godziną 11. Alefarben, René Miller i Body Talk. To koniec tej godziny hitów, ale to oznacza początek następnej. Już za chwilę po newsach Damiano David i Born with a Broken Heart.
1: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: SK.
1: Reklama.
2: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie karma dla kotów Gourmet Gold. Kup 5 puszek, 5 dodatkowych dostaniesz gratis. A ręcznik papierowy Velvet Turbo, opakowanie tylko 11,99 lub 1 grosz z kuponem Kaufland Card Extra za 850 punktów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku ser Rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 27,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: I po reklamie.
7: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Sponsorem programu jest właściciel salonu jubilerskiego Agat Leclerc w Elblągu.
10: Dziś w Braniewie chłodno, termometry pokażą 12 kresek, możliwe drobne, przelotne opady, więc parasol może się przydać. Wiatr słaby, ale wyczuwalny. Do popołudnia spodziewane są umiarkowane i silne opady deszczu z burzami, a temperatura wzrośnie do 13 stopni.
9: Sponsorem programu jest właściciel salonu jubilerskiego Agat, Centrum Obrączek, Galeria Handlowa Leclerc w Elblągu.
7: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
11: Jest 11, zaczynamy SK News, Marcin Procki, zapraszam. Burze i ulewy, synoptycy ostrzegają, w pogodzie będzie dziś niebezpiecznie. Alerty pierwszego stopnia wydano dla województw zachodniopomorskiego, lubuskiego, kujawsko-pomorskiego, podlaskiego i lubelskiego. W Świętokrzyskiem przez nawałnicę ranna została jedna osoba, na jedący samochód spadło tam drzewo.
12: Kobieta bez widocznych obrażeń została zabrana na obserwację do szpitala.
11: Mówi nam Marcin Żarek ze Straży Pożarnej w Pińczowie. Strażacy interweniowali też przy usuwaniu powalonych drzew i zalanych drogach. Kolejna niespokojna noc w Belfaście. 12 policjantów zostało rannych, a 16 osób zatrzymano po kolejnych zamieszkach w stolicy Irlandii Północnej. Uczestnicy zamieszek podpalili m.in. ciężarówkę, rzucali koktajle mołotowa i cegły. Przypomnę, zamieszki wybuchły po brutalnym ataku, którego dokonał obywatel Sudanu. A godziny zostały do pierwszego meczu piłkarskich Mistrzostw Świata. Mundial otworzy spotkanie Meksyku z RPA. Turniej z udziałem 48 reprezentacji odbędzie się w trzech krajach, co w ostrych słowach ocenia były reprezentant Polski Tomasz Hajto.
13: Niemcy grają trzy mecze w trzech różnych państwach. Czy to jest jakaś abstrakcja? Przytoczył Uliego Hynesa, który powiedział, że nie jedzie na ten turniej, mimo że ma zaproszenie. To jest mundial dla bogaczy, nie dla kibiców. O ile w Katarze mundial był drogi, to tutaj już jest ekstremalnie drogi.
11: A początek dzisiejszego meczu o 21:00.
14: SK Braniewo News.
15: Rafał Maliszewski. Centrum Sztuki Galeria L zaprasza na wystawę I tylko wysp tych nie ma. Autorką jest pochodząca z Malborka Martyna Czop. Wystawa jest pokłosiem nagrody przyznanej przez Radę Programową Galerii L podczas ubiegłorocznego salonu elbląskiego. Wernisaż dzisiaj o 18:00. Zielone przystanki, Aleja Lipowa to tylko część projektów zgłoszonych do zielonego budżetu Elbląga. Sami elblążanie zdecydują, które będą zrealizowane.
16: Program ten ma na celu włączenie mieszkańców w przemyślane zazielenianie miasta.
15: Mówi Alicja Ciereszko z elbląskiego ratusza. Głosowanie trwa do 14 czerwca. Szczegóły na stronie miasta.
17: W tej godzinie muzyczny przegląd gorącej 20 Radia SK, bo na miejscu trzecim Talk to You, czyli Another 54 i Ultra. Zagram. Potem Justin Bieber i Nicki Minaj, czyli Beauty and the Beat, czyli numer 2 z gorącej 20 Radia SK.

0: Reszko z Elbląskiego Ratusza. Głosowanie trwa do 14 czerwca. Szczegóły na stronie miasta.
1: W tej godzinie muzyczny przegląd gorącej 20 Radia SK, bo na miejscu trzecim Talk to You, czyli Another 54 i Ultra. Zagram. Potem Justin Bieber i Nicki Minaj, czyli Beauty and the Beat, czyli numer 2 z gorącej 20 Radia SK.

0: ależ to jest granie. Hit zawsze na czasie na naszej antenie i piękny wehikuł czasu Evanescence i Bring Me To Life na antenie Radio SK. Wehikuł czasu czeka nas też za tydzień już niecały, bo tyle pozostaje do występu The Black Eyed Peas w ramach Warsaw Music Festival. Zresztą to jest impreza trzydniowa. W ten weekend, właśnie w przyszłą środę i w kolejny weekend. I ta przyszła środa to jest właśnie spotkanie z Black Eyed Peas, ale nie tylko, bo z Kacperczykami, z Tripsem, będzie też Alien i Mighties i nie tylko. I mamy dla Was w imprezce zaproszenia właśnie na ten dzień festiwalowy. To dziś po godzinie 18, a jutro po godzinie 18 w gorącej 20 Radia SK do zgadnięcia spotkanie z Black Eyed Peas. Meet and greet z zespołem. Zgłaszacie się oczywiście za free na sk.pl. Za chwilę Justin Bieber, Nicki Minaj, tak jak obiecałem, Beauty and the Beat, a później Wesce, coś o Stanach.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Legenda powróciła
3: w Radiu SK. W każdy piątek od 20.
4: SK
3: Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hype i inni.
2: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
5: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
3: SK Mix już w piątek po 20:00. I przez cały czas w naszej eskowej apce.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Kalafior cena przed obniżką 9,99, a teraz tylko 4,99 za sztukę. I polskie pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99, teraz 5,99 za kilogram.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Studiuj w Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu. Nowoczesne prosektorium oraz sale ćwiczeń i symulacji medycznej. Tu zdobywasz realne umiejętności. Psychologia, administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne i kierunek lekarski. Amisynsy, ulica Lutnicza 2. Rekrutacja trwa.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
12: I po reklamie.
13: Eska.

0: Jonathan Pezetini w kanale Antenie Radio SK i obejmuje noce. Za chwilę wycieczka muzyczna do Skandynawii, konkretnie do Szwecji. Ma Zelmer Love, a później Swedish House Mafia. Wielkie dzięki za wszystkie próby przekonania mnie, że bilety na Scary Movie powinny trafić właśnie do was. Dużo głosówek, dłuższych, krótszych, a wystarczyło tym razem, tak jak Krzysiek, nagrać naprawdę krótką.
1: Łada!
2: Siema SK. Ja bardzo chętnie po bilecik na Scary Movie się zgłaszam. Pozdrawiam.
0: Krzysiek, łaza! Dostaniesz nawet dwa. A co?
3: Yo!
1: Łaza!
4: Promocja.
5: Cześć, tu Sławomir Peszko. Mam dla was coś naprawdę...
6: Sławek, spokojnie, powiedz, o co chodzi.
5: Chodzi o to, że w Radiu SK będziecie mogli...
6: Aha, a co, można wygrać?
5: No wiem, co do wygrania jest.
6: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
5: Dokładnie, ale będzie się...
7: Wkrótce w Radiu SK. SK Karniakika.
5: Strzelisz coś?
4: Autopromocja.
8: Reklama.
9: RTV Euro AGD.
10: Jak okazje?
9: To w euro!
10: Emocje rosną!
9: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 85 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4499 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Łopatka wieprzowa 50% taniej. 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Cena przed obniżką 15,99.
12: 22 urodziny Kodano. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Kodano Optyk i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
13: To będzie ostatnia reklama.
9: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum dwa produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. A piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.

Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: Tak w naszym studiu wyobraźcie sobie, że są, jest chudy i baza astral. No i generalnie jest bardzo mocno to historowo i przypominam, że SK to History Radio wciąż gra. Jeśli macie ochotę przenieść się i wasze pociechy w świat właśnie to history, no to bardzo mocno polecamy. Wszystko w aplikacji Radia SK oczywiście. Mati Fuchiwo razem z wami po godzinie 12 i hity na czasie. Selena Gomez, Kill 'Em Kindness. Od niego, ode mnie to już wszystko na dziś. Michu Sapkowski, mam nadzieję, że słyszymy się jutro w gorącej 20 Radia SK. Przypomnę, do wzięcia zaproszenia nie tylko na koncert Black Eyed Peas, ale również na spotkanie z artystami. Szczegóły na sk.pl.
1: Radio SK. Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu. SK.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Poznaj nowego hybrydowego 7-osobowego SUV-a MGS9. Nagłośnienie Bose, fotele z masażem oraz panoramiczny szyberdach. Teraz od 172 900 zł z 7-letnią potrójną gwarancją oraz w atrakcyjnym finansowaniu. HADM Gramatowski, Elbląg, ulica Warszawska 87.
5: Masz ochotę na coś wyjątkowego? Kebab u braci to teraz również pizza u braci. Rozwijamy się dla Was. Jeszcze więcej smaku pod jednym adresem. Soczysty, kraftowy kebab z karkówki i kurczaka, świeże warzywa, autorskie sosy, a do tego prawdziwa włoska pizza na oryginalnych składnikach. Klasyczne smaki i hit, pizza z mięsem kebabowym. Kebab i pizza u braci. Braniewo, ulica Gdańska 4. Smak, do którego będziesz wracać.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
8: I po reklamie.
9: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: W Braniewie czeka nas deszczowe popołudnie. Przelotne opady mogą przerodzić się w burze, więc warto mieć parasol pod ręką. Temperatura utrzyma się na poziomie 13 kresek, a umiarkowanie

0: Zdecydowany wiatr może momentami przybrać na sile. Przygotujcie się na kapryśną aurę.
1: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
2: Południa, Agata Chruściak, zapraszam. 3 lata więzienia dla kierowcy, który znacznie przekroczył prędkość, rok w zawieszeniu dla tego, który wiózł ofiary wypadku. Jest wyrok za tragedię w Chodlu w Lubelskiem. Zginęły wtedy 3 starsze kobiety. O szczegółach Aleksandra Waszczyńska.
3: Według sądu do wypadku doszło w wyniku nieprawidłowości, które popełnili obaj kierowcy. Ten, który przewoził pasażerki, nie upewnił się wystarczająco, czy może bezpiecznie wyjechać z drogi podporządkowanej i wymusił pierwszeństwo. Drugi natomiast jechał z prędkością 2 razy większą niż dozwolona, przez co nie był w stanie wyhamować i uniknąć wypadku.
2: Wyrok jest nieprawomocny, a o sprawie było głośno z powodu zamiany ciał 2 ofiar. Prawie 2000 osób poszukiwanych listami gończymi zatrzymane. To w ramach wielkiej akcji Policji i Straży Granicznej. Wpadło 140 obcokrajowców, którzy przebywali w Polsce nielegalnie. W 2-dniowych działaniach udział wzięło blisko 650 funkcjonariuszy Straży Granicznej i ponad 24 tysiące funkcjonariuszy Policji. Jeden dzień dla branży, drugi dla zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa. Za tydzień, w piątek i sobotę, warszawskie targi obronne. Będzie sprzęt wojskowy, ale nie tylko.
4: Już na samych targach będą punkty rekrutacyjne, zarówno policji, jak i wojska, więc będzie można porozmawiać z rekruterami.
2: Mówi redaktor naczelny Superekspresu Grzegorz Zasępa. Warszawskie targi obronne w centrum targowym Expo 21.
5: SK Braniewo News.
6: Rafał Maliszewski. Najlepszy zwrot w Polsce? Zwrot podatku. Wiedzą o tym i oszuści, którzy rozsyłają fałszywe maile. Podają się za skarbówkę, informując o przysługującym zwrocie, ale wymagają podania danych do konta i osobowych. Gdy je podacie, w mig wyczyszczą wam konto.
7: Się nie udaje tu odzyskać tych pieniędzy, dlatego że one zostają od razu wypłacone w innym państwie czasami.
6: Ostrzega Krzysztof Nowacki z elbląskiej policji i apeluje. W takich sprawach zawsze zachowujmy czujność. Do 15 czerwca przyjmowane są zgłoszenia do festiwalu Rozśpiewany Frombork. Prezentacje konkursowe dzieci i młodzieży w sobotę 20 czerwca na Fromborskiej Promenadzie.
8: Ja wiem, że pogoda nie sprzyja, ale czy humory dzisiaj sprzyjają? Dajcie znać głosówkami na Messengerze Radia SK, a ja sprzyjam w takim razie hitami. Selena Gomez, Kill 'Em With Kindness, a do tego męskie granie orkiestra. No i Mati Wuczyło. Cześć, dzień dobry.

0: trzeci wymiar, dla mnie masz styla. A teraz wyobraźcie sobie, że lecicie właśnie na wakacje, a potem lądujecie w wymarzonym miejscu. I okazuje się, że wasz pilot wcale nie miał licencji. Coś takiego wydarzyło się naprawdę w Kanadzie. Był pan, który latał największymi samolotami świata przez 16 lat dodatkowo. No i przewiózł tysiące pasażerów, a potem okazało się, że miał podrobioną licencję. To jest przypadek, gdy ktoś naprawdę poleciał za daleko. Radio SK. To jest SK, zaraz Kungs.
1: Autopromocja.
2: A gdyby w tym roku zacząć lato w tropikach?

0: stacji Mój Lewiatan.
1: Radio SK oraz wójt gminy Buczek zapraszają na 10. Krajowe Święto Truskawki w Buczku wraz z SK Music Tour. 20-21 czerwca. Plac przy ulicy Parkowej. W sobotę wystąpią Dżamal, Messiah i Piersi. W niedzielę zagrają Julia Żugaj, Kuba i Kuba i Kleo. Partner wydarzenia Województwo Łódzkie. Organizator gmina Buczek oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Buczku.
2: Wszystko, czego dziś chcę,
3: to z kartą Moje Intermarché. Ketchup pudliszki aż 990 gramów, 8,69 kupując 2. A kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów, druga 70% taniej.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. To będzie ostatnia reklama.
5: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
6: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
7: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji Konto Oszczędnościowe na Start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
8: I po reklamie.

0: to Stromae, Allo on Danse. A ja mam pytanie, kiedy ostatnio wylegiwaliście się na plażę? Muszę wam powiedzieć, że bałem się tego słowa, ale udało się. No ale zakładam, że jak wszyscy, ostatni raz na plaży był zbyt dawno temu. Więc teraz wyobraźcie sobie, że moglibyście to bardzo łatwo zmienić. Wrzucić na luz. Już, jeszcze w tym tygodniu mamy dla was zgłoszenia do akcji SK in the Sun. Możecie razem ze swoją ekipą wybrać się na rozpoczęcie lata z SK w Parku Wodnym Santago. To 20 czerwca. Z noclegiem, z koncertem Messiah, a do tego jeszcze zgarnąć 5 stówek kieszonkowego. Brzmi dobrze? Jasne, że tak, więc opowiedzcie nam tylko, jaki macie sposób na najgorętsze lato przez cały rok. SK.pl, tam znajdziecie zgłoszenia.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Niektórzy nie dowierzają.
3: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No, zabijecie po prostu.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
6: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzi.

0: Sprzedaż podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach CTC, aplikacji i na ctc.eu.
1: Disney Plus.
2: To jest mój czas.
1: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
3: Mam propozycję.
4: To nie jest jakaś wkrętka?
1: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
5: Teraz w Biedronce coś specjalnego. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet do 100 zł na voucher. Od 11 do 13 czerwca zrób zakupy za minimum 99 zł i odbierz 10% ich wartości w formie vouchera. Wykorzystasz go od 28 czerwca do 1 lipca na wakacyjne zakupy za minimum 99 zł. I tak rosną Twoje oszczędności. Akcja dotyczy jednorazowej transakcji. Limit: jeden voucher o maksymalnej wartości 100 zł na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.

0: będzie ostatnia reklama.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz pionowy 2 w 1, 20 V marki Bosch. Aż 30% taniej, 489 zł. Najniższa cena z 30 dni, 699 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: I po reklamie.

0: Hugo Email Angel, 180 Move Into The Sun. 6 minut przed 13. Miło byłoby mieć 250 milionów złotych, co? Słuchajcie, po ostatnich sukcesach Mai Chwalińskiej na tyle wyceniono jej wartość reklamową. Chodzi o to, ile trzeba byłoby wydać kasy, żeby tyle osób dowiedziało się o czymś. A więc w 3 tygodnie Maja zebrała tak ogromną moc. No i pewne są teraz dwie rzeczy. Po pierwsze, wszyscy kochamy Maję. I po drugie, ja właśnie odkryłem, że jestem warty trochę mniej.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.

0: Reklama.
1: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły w tym regulaminy promocji w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days.
6: Teraz konsola Xbox Series X 1TB za 2479 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2759 zł. Allegro Days do 15 czerwca.
7: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotypy tej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg, kapsułki do pochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacja Industria Chemica Farmaceutica SPA.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na Warszawie.

0: warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
1: I po reklamie.
2: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Sponsorem programu jest właściciel salonu jubilerskiego Agat Leclerc w Elblągu.
5: W Braniewie popołudnie zapowiada się chłodno, termometry pokażą maksymalnie 13 kresek. Możemy spodziewać się umiarkowanych do silnych opadów deszczu, a nawet burz. Na szczęście jakość powietrza pozostanie w normie. Nie zapomnijcie parasoli, bo może być mokro.
4: Sponsorem programu jest właściciel salonu jubilerskiego Agat, Centrum Obrączek, Galeria Handlowa Leclerc w Elblągu.
2: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Już prawie 13. Agata Chruściak, zapraszam. Jutro ma się odbyć sekcja zwłok ofiar tragedii w centrum Barda na Dolnym Śląsku. Kierowca, który śmiertelnie potrącił 9-latka i jego ojca, wciąż jest w szpitalu. Wiadomo, że 52-letni mężczyzna był trzeźwy.
7: Problemy zdrowotne mógł mieć ten mężczyzna. Zwrócono się o tą stosowną dokumentację lekarską z jego leczenia.
6: Tłumaczy Mariusz Pindera z prokuratury w Świdnicy. Zabezpieczono nagrania z kamer monitoringu. Działania mogą potrwać jeszcze wiele godzin. Strażacy pracują w Hucie Szkła w Turze w Kujawsko-Pomorskiem. Rozszczelnił się tam piec i doszło do wycieku szkła. Zdaniem służby sytuacja jest pod kontrolą i nie ma zagrożenia dla mieszkańców. Wielkie piłkarskie emocje, czas zacząć. Pierwszy gwizdek na mundialu. Kibice usłyszą na Estadio Azteca w Mexico City podczas meczu Meksyk-RPA. O puchar powalczy 48 drużyn w Meksyku, Kanadzie i USA.
8: Na takim poziomie piłkę zawsze warto oglądać.
9: Macie jakiegoś faworyta?
10: Portugalia, ponieważ gra tam Cristiano Ronaldo.
11: Moim zdaniem Hiszpania wygra. Ma najbardziej jakby zrównoważony skład, na każdej pozycji dobra jest i nie ma braków w składzie.
6: Z kibicami rozmawiał Darek Brombosz, a mistrza świata w piłce nożnej poznamy 19 lipca.
12: SK Braniewo
13: News. Rafał Maliszewski. Siłacz Zalewu Wiślanego. Kto zdobędzie ten tytuł, okaże się w najbliższą sobotę podczas pikniku sołeckiego w stylu żeglarskim w Nowej Pasłęce, który zainauguruje sezon letni. W programie atrakcje dla dzieci i dorosłych oraz prezentacje służb mundurowych. Sołtys Jacek i Joanna Januszczyk.
14: Piękna woda, piękne okoliczności przyrody.
13: Zapraszamy. Piknik startuje o godzinie 16. To będą ostatnie akordy. W niedzielę w Katedrze Świętego Mikołaja finałowy koncert Elbląskiego Festiwalu Organowego. Usłyszymy znakomitych artystów Bogusława Grabowskiego i Macieja Sikałę. Początek o godzinie 19, wstęp wolny.
15: Może i chmury nie pomagają, może i deszcz nie pomaga, może i tak będzie przez kilka najbliższych dni, może i nie ma nas na mundialu, ale wszystko jeszcze będzie dobrze, prawda? Mamy hity na przykład. Alex Warren, Fever Dream. Uśmiechnijmy się trochę, Mati Puczyło, cześć.

oka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda.

Wale Call of Duty, tęsknię za quattro formaci z Diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: My zbieramy naszą jedenastkę. Pytanie tylko, czy strzelisz coś? Chodzi o SK Karniaki Cup. Czeka was strzelanie karniaków, uwaga, ze Sławkiem Peszką. On jest w tym całkiem niezły. Ale jeżeli wy też jesteście, to czeka was oglądanie mundialu ze Sławkiem w loży VIP na Stadionie Narodowym, a wcześniej też finał naszej akcji na PGE Narodowym. Do tego kaska i nocleg w Warszawie. Przekonajcie nas tylko, że powinniśmy powołać właśnie was i to na sk.pl.
1: Reklama.
2: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 000 zł z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz

Bauza, Magneryk i 17 minut po 13. To jest SK. Wspomniałem przed chwilką o tym, że kilku rzeczy teraz nie ma. Pogody na przykład. Ale jedna rzecz może sprawić, że trochę będzie lepiej w serduszku. U sąsiada też pogody nie ma. I dla niego naszej kadry też nie ma na mundialu. Ale wy możecie w kadrze być. W kadrze Radia SK, bo...

0: salon Omoda J.Q. Margo. Elbląg, ulica Rawska, 2-4. Zapraszamy!
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7 F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z Eleven Sports na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
3: Play.
4: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Zobacz, jak wygląda praca w Rockwin. 21 czerwca zapraszamy do nowiny koło Elbląga na Dzień Dziecka połączony z dniami otwartymi. Przyjdź z rodziną i weź udział w wycieczce po zakładzie. Zobacz nowoczesne środowisko pracy i sprawdź, czy Rockwin to miejsce dla Ciebie. Oferujemy bezpieczne warunki pracy, możliwość zdobywania nowych uprawnień i realną szansę na awans. Sprawdź nas i przekonaj się sam. Rockwin, firma, z którą budujesz przyszłość.
6: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki, 2 opakowania plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Ser Gouda XXL mlekowita. Cena przed obniżką 29,89. Teraz tylko 14,99 za kilogram.

wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Ser Gouda XXL mlekowita. Cena przed obniżką 29,89. Teraz tylko 14,99 za kilogram.

0: wiedzieć, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
1: I po reklamie.

0: się w Esce.
1: 29 minut do 14. Mam takie pytanko, czy lubicie dostawać niespodzianki? Kto nie lubi? Najtrudniejsze jest tylko to reagowanie na nią, wiecie. Ojej, dziękuję. Nie wiem, czy was też to stresuje, że na przykład ktoś pomyśli, że wam się nie podoba tak, jak wam się podoba. Ale my bez niespodzianki mamy naprawdę sprawdzone, bo to najlepsze muzyczne nowości od waszych ulubionych artystów. Tym razem przenosimy się do Włoch. Ach, byłoby miło, prawda? Stamtąd jest też ekipa Meduza, którą znacie z elektronicznych, klubowych brzmień. Oni zaprosili do współpracy panią Rani i nagrali Ciszę, to znaczy Silence. Tak nazywa się ich najnowszy hit. To posłuchajcie, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce.

0: A podobno TikTok to dopiero od kilku lat. A to jednak Kesha w Radiu SK, 22 minuty przed 14, ale z TikToka przenosimy się teraz do kina. Co wy na to? Kto chciałby poprawić sobie humor? Uważam, że to jest dobra opcja, wybrać się do kina i troszkę sobie ten humor poprawić. Możemy wam to ogarnąć. Mam dla was 4 wejściówki do kina na film Władcy Wszechświata. Musicie mnie tylko przekonać. Czekam na wasze głosówki na Messengerze Radia SK. Wysyłajcie je i przekonujcie, a ja czekam. Joe, End of Beginning, to już za chwilę Westy.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławomir Peszko, mam dla was coś naprawdę.
3: Sławek, spokojnie, powiedz, o co chodzi.
2: Chodzi o to, że w Radiu SK będziecie mogli...
3: Aha, a co, można wygrać?
2: No wiem, co do wygrania jest.
3: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
2: Dokładnie, ale będzie się...
4: Wkrótce w Radiu SK. SK, karniaki K.

0: strzelić coś?
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje?
3: To w euro!
4: Emocje rosną!
3: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 85 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4499 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Ale patrz!
6: Ale co?
5: Ale niskie ceny!
7: Mamy to od Lewiatanie tanie!
8: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
9: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie!
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w super cenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatów w Media Expert.
11: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
13: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
14: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
15: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji Konto Oszczędnościowe na Start, 9 edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
16: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
17: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
16: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
18: 3, 17, 41.
19: Co tak liczysz?
18: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
19: O, ja też umiem liczyć.
1: 8, 11.
12: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
22: Czy można powtórzyć pytanie?
21: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
22: Tak.
21: Brawo!
23: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
24: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
25: I po reklamie.

0: BB Dexa, David Guetta i Sad Girls. To jest hit o smutnych dziewczynach, ale trudno jest być przy nim smutnym, prawda? Trudno jest być też smutnym oglądając film w kinie, szczególnie gdy nie jest to bardzo smutny film, więc może by tak zrobić wam dzień? Marietta nagrała się na eskowym Messengerze.
1: Cześć wam, słuchajcie. Może przydałyby mi się w końcu te bilety. Mąż od pół roku mnie zapraszał do kina. Wyciągał mnie i wyciągał, a ja ciągle nie chciałam. Może w nagrodę już bym w prezencie sprezentowała mu takie bileciki i w końcu byśmy gdzieś razem wyskoczyli bez dziecka sami. Pozdrawiam. A jeszcze dodatkowo mamy 10. rocznicę ślubu, więc to by był fajny prezent.
0: Mhm, rocznica, mąż, który zapraszał. Marietta, ja jestem przekonany. 4 wyjściówki na Władców Wszechświata w Cinema City są twoje. A skoro chcecie oglądać bez dzieci, to najwyżej obejrzycie 2 razy.
2: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.

0: Reklama.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się serowa uczta, bo sery Camembert, Turek, Valbon lub Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
3: No, to jedziemy.
4: Tato, czy dziś ja prowadzę?
3: Jasne, w końcu to twój dzień.
4: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
5: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
6: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie ryż na mleku Miller Rizzo. Kup 2 opakowania z Kaufland Card Extra, 2 dodatkowe gratis, 4 opakowania na osobę. A kawa mielona MK Cafe Premium opakowanie 500 gramów tylko 27,99. Tak, tylko 27,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę.

0: obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
1: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
2: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Ser Gouda XXL mlekowita. Cena przed obniżką 29,89. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Z wygraną w Euro

0: Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
3: W Braniewie po południu chłodno, bo termometry pokażą 13 kresek. Początkowo spodziewamy się umiarkowanych i silnych opadów deszczu z burzami, ale później deszcz osłabnie, stając się przelotnym. Ciśnienie stabilne, więc nie powinno wpływać na samopoczucie.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
4: Już prawie 14. Agata Chruściak, zapraszam. Za zamkniętymi drzwiami ruszył proces za zbrodnie w Toruniu. Na ławie oskarżonych Wenezuelczyk, który rok temu zaatakował 24-latkę w parku Glazia. Młoda kobieta zmarła wskutek odniesionych ran. A w sądzie okręgowym w Toruniu jest nasza reporterka Marta Łazarska.
5: Tak, jestem właśnie pod salą 204, gdzie usłyszeliśmy akt oskarżenia. Trzy zarzuty, które usłyszeliśmy, to zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem, usiłowanie gwałtu, a także grożenie śmiercią świadkowi, który próbował pomóc ofierze. Tutaj mówi się o takim geście podcinania gardła, który miał wykonać Jomer Kert RS. Okoliczności sprawy są naprawdę bardzo brutalne, bardzo drastyczne i między innymi dlatego sąd wyłączył jawność tego posiedzenia.
4: Ma być zakazany i surowo karany, chodzi o pato streaming. Sejm uchwalił ustawę o zakazie rozpowszechniania w sieci takich treści. Nowe prawo zakłada kary więzienia za celowe rozpowszechnianie treści, które przedstawiają na przykład przestępstwa hazardu, znęcania się nad zwierzętami czy poniżanie ludzi. Może za to grozić do 5 lat więzienia. Mimo deszczu atmosfera jest bardzo gorąca. Na stadionie w Gdańsku trwa gala Football Free Changemakers.
6: Fajna bardzo gra była. Widać to, jak się tam strzelali, kiwali.
7: Taka sama gra, piłkę jak na zwykłym meczu, jednakże dzieci same sobie wymyślają zasady.
8: Na pewno jesteśmy też podekscytowani tym, że gramy na tym samym stadionie co Lechia Gdańsk.
4: A w turnieju piłkarskim biorą udział uczniowie z 16 szkół z Polski.
9: SK Braniewo News.
10: Rafał Maliszewski. Uczestnicy rejsu Daru Pomorza z 1976 roku poszukiwani. Planowany jest zlot załogi, którego celem jest utrwalenie wspólnych wspomnień.
11: Chcemy powspominać, spotkać się z kolegami, których nie widzieliśmy, niektórych nie widziałem 50 lat.
10: Mówi Jerzy Pawłowicki, uczestnik rejsu. Zgłoszenia od byłych załogantów przyjmuje Narodowe Muzeum Morskie. Kiedy ożyje port? Wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka zapewnił, że prace na torze wodnym w Elblągu są na tyle zaawansowane, że na przełomie roku powinny wpływać pierwsze jednostki. Mają tu wpływać nawet 100-metrowe jednostki.
12: Dzisiaj pierwszy mecz tegorocznego mundialu. Ciekawe, kiedy pierwszy mecz Polaków na Mistrzostwach Świata. Coś mi mówi, że nie dzisiaj, ale jeszcze będzie pięknie. Polacy, nic się nie stało. No i Polacy, gramy. Summer, back to friends, to na początek. Mati Futyło, cześć. Yeah.

0: Low, low, low. Florida, T-Pain i Radio SK 18 minut po 14. Zdarzyło się wam kiedyś ucieszyć się czymś, a potem wyszło jak zawsze? Kto tego nie przeżył, prawda? A to ja mam teraz dla was historię z serii Inni też tak mają. Będzie można poczuć, że nie jesteście w tym sami. Słuchajcie, na plaży w Niemczech ktoś zebrał naprawdę dużo bursztynu, a potem okazało się, że to wcale nie jest bursztyn, tylko fosfor, który wygląda totalnie tak samo jak bursztyn, tylko że jest bardzo niebezpieczny, a do tego nic nie warty. No i to jest ten moment, w którym już się cieszysz i już układasz sobie życie na nowo, a los mówi: ha, dobre. Radio SK. Zuccaria, Andy Dusty i Harry Styles zaraz.
1: Autopromocja.
2: A gdyby w tym roku zacząć lato w Tropika?

0: dorzucamy jeszcze 5 stów kieszonkowego.
1: Zgłoś się na sk.pl.
2: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Masz ochotę na coś wyjątkowego? Kebab u braci to teraz również pizza u braci. Rozwijamy się dla was. Jeszcze więcej smaku pod jednym adresem. Soczysty, kraftowy kebab z karkówki i kurczaka, świeże warzywa, autorskie sosy, a do tego prawdziwa włoska pizza na oryginalnych składnikach. Klasyczne smaki i hit. Pizza z mięsem kebabowym. Kebab i pizza u braci. Braniewo, ulica Gdańska 4. Smak, do którego będziesz wracać.

0: wiele.
1: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie poszukuje kandydatów na rodziny zastępcze. Kontakt 55 644 29 55. Podziel serce, pomnóż szczęście. Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Miejski Dom Kultury i Radio SK zapraszają na Dni Zduńskiej Woli 2026 wraz z SK Music Tour.
5: Cześć, Radio SK, tutaj Mary z Polski. 20 czerwca gram na Dniach Zduńskiej Woli, ale to będzie projekt specjalny pod tytułem Mary z Polski gra kontrolę W i kosmetyki Mrs. Pinky. Czy coś Wam mówi nazwa tego zespołu z lat 80? Chodźcie się przekonać i do zobaczenia.
4: Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje prezydent miasta Zduńska Wola. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
6: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
7: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
8: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
9: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: 22 urodziny Kodalo. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Kodalo Optyk i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodalo Optyk.
12: I po reklamie.

0: czy da się lepiej trafić muzycznie? Ordinary to Alex Warren. Jakiś taki kojący ma głos ten Alex, prawda? Coś jak rosołek w niedzielę. Ale nie o rosole teraz. Mówi się, że w Wigilię zwierzęta potrafią przemówić ludzkim głosem, podobno. I okazuje się, że nie tylko w Wigilię. W Chinach powstał model sztucznej inteligencji, który tłumaczy szczekanie psów. Nie wiem, jak to działa i nie wiem, czy to działa, ale trochę się boję, że gdybym to sprawdził, to dowiedziałbym się, co szczekało mnie mój pies, kiedy wracam z pracy i nie wiem, czy chciałbym to wiedzieć. A wy byście chcieli?
1: Autopromocja.
2: Legenda.
3: Powróciła. W Radiu SK. W każdy piątek od 20. SK. Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
4: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
5: What's up Radio SK? It's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
3: SK Remix. Już w piątek po 20:00. I przez cały czas w naszej eskowej apce.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
8: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Szukasz auta dostawczego? Citroen Berlingo Van od 69 900, a Jumper od 97 900 zł netto. I ubezpieczenie ACOC od 0,5%, ochrona Proker do 4 lat i leasing 101,8% dla firm. Citroen HADM Gramatowski, Elbląg Warszawska 87.
11: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błąd śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po

0: konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny rekordacji Industria Chimica Farmaceutica S.P.A.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
3: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
4: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start, 9 edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
5: I

0: 5 minut przed 15. Olivia Rodrigo i jej Drop Dead. W ostatni piątek to było 12 miejsce gorącej 20 i wtedy to była nowość. Już jutro odliczamy 20 waszych ulubionych hitów. No, ostatnim razem numerem 1 było nareszcie od tegorocznej orkiestry męskiego grania. SKPL, wpadajcie tutaj i głosujcie. Możecie tak zdecydować, jak będzie jutro po 18. Michu Sobkowski zaprasza wtedy, ale Michał Hanczak zaprasza już teraz na Wrzuć na luz. Więc można odpinać wrotki i wrzucać na luz.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.

0: worth it.
1: Reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
4: Wszystko, czego dziś chcę,
5: to z kartą Moje Intermarché. Ketchup pudliski aż 990 gramów, 8,69 kupując 2. A kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów, druga 70% taniej.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
8: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
10: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 20.

0: 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonu jubilerskiego Agat, Leclerc w Elblągu.
4: W Braniewie czeka nas deszczowy dzień. Już wkrótce termometry pokażą około 13 kresek, a wiatr, choć słaby, będzie wyczuwalny. Do popołudnia spodziewajmy się opadów deszczu, a miejscami mogą wystąpić burze. Pamiętajcie o parasolach, bo pogoda może być kapryśna.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonu jubilerskiego Agat, Centrum Obrączek, Galeria Handlowa Leclerc w Elblągu.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
5: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Jest prawomocny wyrok po dramacie w Świebodzinie. 26 lat więzienia za zabicie synka i znęcanie się nad rodziną. Sąd zdecydował w sprawie Roberta P. po apelacji prokuratury i obrony. A o szczegółach tej sprawy Ari Habir.
6: Sąd apelacyjny w Poznaniu utrzymał w mocy wyrok za tragiczną śmierć małego Wojtka ze Świebodzina. Do zbrodni doszło w marcu zeszłego roku, gdy ojciec został sam z dziećmi i skatował niemowlę, bo te obudziło się w nocy. Chłopczyk zmarł w wyniku dotkliwych ciosów w głowę. Prokuratura domagała się dożywocia, argumentując, że mężczyzna od lat stosował agresję. Sędzia uznał, że 26 lat więzienia to odpowiednia kara.
5: Akcja może potrwać jeszcze nawet kilkanaście godzin. Strażacy działają w Hucie Szkła w Turze w Kujawsko-Pomorskim. Doszło tam do rozszczelnienia pieca hutniczego.
7: Ratownicy pracują w bezpośredniej bliskości pieca. Są często wymieniani, ponieważ jest jeszcze tam wysoka temperatura.
5: Relacjonuje Bartosz Walkowiak ze Straży Pożarnej w Nakle. W chwili zdarzenia w zakładzie przebywało ponad 50 osób. Wszystkie ewakuowano. Przed nami wielkie koszykarskie święto 6 lipca. Reprezentacja Polski mężczyzn zmierzy się z Holandią. To w krakowskiej Tauron Arenie. To będzie mecz eliminacyjny do Mistrzostw Świata w koszykówce mężczyzn, które w przyszłym roku odbędą się w Katarze.
8: SK Braniewo News.
9: Krzysiek Jaworski. Tradycyjne letnie widowisko. Szkoła podstawowa nr 6 zaprasza mieszkańców Braniewa na spektakl nawiązujący do słowiańskiego święta związanego z letnim przesileniem słońca. Mówi Mirosława Szulchan, dyrektor braniewskiej szóstki.
10: Oczywiście będzie taniec z kwiatem paproci. Będą same niespodzianki. Zapraszam serdecznie.
9: Noc świętojańska w Amfiteatrze Miejskim w Braniewie dzisiaj od 20. Muzeum Mikołaja Kopernika we Fronborku zostało przyjęte do grona członków instytucjonalnych Stowarzyszenia Muzealników Polskich. To organizacja integrująca społeczność muzealną, wspierająca muzealników.
11: Wrzuć na luz!
12: W Radiu SK.
13: Ten dżingiel, ta czołówka, jak zwał, tak zwał, już sugeruje jedno. Już jest takie zaawansowane popołudnie i jesteśmy coraz bliżej końca pracy. A może już nawet po? 3 minuty po godzinie 15, Hanczak z tej strony. Mam też bardzo ładny hit na dobry początek naszego spotkania. I ciebie też bardzo zachęcam do posłuchania.

0: Bounce It Out to Sugar Babes na antenie Radia SK, zawsze na czasie, dziewczyny. Miu i Zalia, Thomas Gray już za kilka chwil na antenie Radia SK w programie Wrzuć na Luz. Niektórzy już czekają na ostatni dzwonek albo ostatni gwizdek, żeby wyjść z pracy, ale są też tacy, którzy czekają dzisiaj na pierwszy gwizdek, no bo faktycznie ruszają Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Wieczorem pierwszy mecz i chociaż nie ma Polaków w tym razem na Mundialu, to ja dzisiaj trochę o wasze historie piłkarskie was popytam. Poszukam Mistrzów Świata w piłce nożnej, ale tak w cudzysłowie troszeczkę, bo podejrzewam, że większość z was ma jakąś historię związaną z piłką nożną. W tym kraju nie da się nie mieć takiej historii. To może być historia związana z czasami szkolnymi, może bardziej profesjonalna, może to są jakieś super wyniki, a może po prostu jakieś historie związane luźno z piłką nożną. Zachęcam do nagrywania głosówek na Messengerze Radia SK, żeby ktoś zaczął zawsze najtrudniej, to ja zacznę. Ja mam dwie historie. Jedna jest taka, że kiedyś w szkole, jak graliśmy w piłkę nożną, to kolega tak kopnął, że ja chciałem zrobić główkę, tak zwaną, i dostałem w nos, który mam lekko krzywy chyba do dziś przez to właśnie. A druga moja historia jest taka, że kiedyś, w dawnych czasach szkolnych, gimnazjalnych, rywalizowałem o dziewczynę z piłkarzem. No takim młodym chłopakiem, który grał tam w jakichś młodzikach, juniorach czy coś tam takiego. No i zgadnijcie, kogo ona wybrała? Do dzisiaj mam alergię na piłkarzy. Radio SK. I nie tylko. To czekam na wasze głosówki.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławomir Peśko, mam dla was coś naprawdę.
3: Sławek, spokojnie, powiedz, o co chodzi.
2: Chodzi o to, że w Radiu SK będziecie mogli...
3: Aha, a co, można wygrać?
2: No wiem, co do wygrania jest.
3: Dobra, czyli na razie nic.

0: wiadomo.
1: Dokładnie, ale będzie się...
2: Wkrótce w Radiu SK. SK Karniakika.
1: Strzelisz coś?
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
10: Studiuj w Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu. Nowoczesne prosektorium oraz sale ćwiczeń i symulacji medycznej. Tu zdobywasz realne umiejętności. Psychologia, administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne i kierunek lekarski. Amisynsy, ulica Lotnicza 2. Rekrutacja trwa.
3: To będzie ostatnia reklama.
11: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
12: I po klamie.

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Formacja Maneskin na antenie Radia SK, 15.31 w tej chwili, wrzucamy razem na luz, Hanczak z tej strony. No ja nie jestem mistrzem w piłkę nożną i dzisiaj w sumie do takich mistrzów też szukam z okazji rozpoczęcia mundialu bez Polaków, ale za to na antenie Radia SK dzisiaj możecie opowiedzieć o swoich historiach, w których tak naprawdę piłka nożna odegrała ważną rolę i czasami zmieniła życie, czasami po latach, jak w przypadku Adama, który nagrał głosówkę na Messengerze SK.
1: Ja to po wielu latach spotkałem się ze znajomymi na piłeczkę, dawne czasy się przypomniały. No i co? W połowie meczu, dach, operacja, pół roku wyjęte z życia. A co tam? Mówią, że sport to zdrowie.
0: Zerwane wiązadło. No tak, tak, no sport to zdrowie, ale w pewnym momencie swojego życia, żeby nie powiedzieć w pewnym wieku, to jednak z kolegami w piłkę lepiej grać na konsoli. To jeszcze w takim razie Grzesiek i jego historia.
2: Ja pamiętam, jak za czasów szkolnych nasz WF i stab na zbiórce rzucił hasłem: no to dzisiaj mata. Wszyscy tacy zaskoczeni. Mata? Jaka mata? No mata piłkę i grata.
0: Radio SK. A dzisiaj to w sumie można by było zapytać, jaki mata?
3: Kocham cię mała, skradłaś moje serce. No, i
0: w sumie mata jest trochę jak piłkarz, może czasami nawet lepszy, bo dwukrotnie pojawił się na Stadionie Narodowym w Warszawie i jeszcze miał pełną publiczność.

0: Była będzie też Bibi Rexa z Davidem Guettą i New Religion, ale że mundial nam się zaczyna, to ja was pytam o wasze historie z piłką nożną, która zmieniła wasze życie. Jeszcze żaden piłkarz się nie odezwał się piłkarz, Szymon.
1: Kiedyś graliśmy na boisku, gdzie wcześniej był sad, no i wiadomo, były niepowycinane pnie do końca. I leciała tak fajnie piłeczka w moją stronę, myślałem, że będzie gol stulecia, ale niestety piłka się tak niefortunnie odbiła, że zamiast piłkę uderzyłem w korzeń. I ta historia skończyła się na sorze z nogą w gipsie.
0: Tu noga w gipsie, brawo, brawo, naprawdę. Wcześniej zerwane więzadło, jeszcze ktoś tam mi nagrał też o tym, że też się połamał. Naprawdę, ja dzisiaj tworzę tutaj ze słuchaczy Radia SK jakąś pierwszą ligę mistrzów świata w piłce nożnej. Ale przekonujecie mnie tylko i utwierdzacie w przekonaniu, że rzeczywiście z tą piłką nożną to trzeba uważać.
2: Autopromocja.
3: Niektórzy nie dowierzają.
4: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
3: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
5: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
3: A są tacy, którzy po prostu grożą.
4: No zabijecie po prostu.
6: Nosem wkręca w Radiu SK.
7: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
8: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
2: Autopromocja.
9: Reklama. Kaufland.

wracamy. Wracamy powoli do domu z pracy i wrzucamy na luz. No chyba, że ktoś na home office, no to wraca z biurka do kuchni na przykład, żeby coś zjeść. Beat Freaks już za nami, za chwilę Wiktor Dydu.

0: Wybieram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Wiadomo, że gdy niskie ceny są w grze, to masz wsparcie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A wszystkie paczkowane parówki, kabanosy i kiełbasy Tarczyński. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego lody familijne Grycan od 900 do 1100 ml. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz pionowy 2 w 1, 20 V marki Bosch. Aż 30% taniej, 489 zł. Najniższa cena z 30 dni, 699 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. A piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: I po reklamie.

0: Katy Perry. Dzisiaj w Radiu SK, a jutro będzie można ją zobaczyć i usłyszeć przed pierwszym mundialowym meczem rozgrywanym na terenie Stanów Zjednoczonych, w Los Angeles konkretnie. Legendary Lovers na 4 minut przed godziną 16. Otwarcie mundialu przed nami, to już dzisiaj w Meksyku. Natomiast otwarcie lata też przed nami. W ramach SK in the Sun zabieramy was do Santiago 20 czerwca. Będzie dużo basenów, dużo palenek, będzie dużo leżaków, będzie do tego fajny koncert, spotkanie z ekipą Eski, no i prezenty oczywiście. I jeszcze do tego mogę komuś dorzucić nocleg na miejscu i 5 stówek kieszonkowego. To po godzinie 16, więc jeżeli chcecie jechać z nami, to zgłaszajcie się już na sk.pl, bo niedługo dzwonię.
1: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.

0: Reklama.
1: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego.

0: wiele.
1: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie poszukuje kandydatów na rodziny zastępcze. Kontakt 55 644 29 55. Podziel serce. Pomnóż szczęście. Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
2: Uwaga! Zabawki przejmują Eskową antenę.
3: Wszyscy tutaj to zabawki.
4: Znowu będziemy mogli dawać dzieciakom radość.
2: Wejdź do muzycznego świata Disneya i Pixara.
5: Eska Toy Story Radio.
6: Słuchaj w aplikacji Radia Eska.
7: A potem ruszaj obejrzeć Toy Story 5 Disneya i Pixara.
8: Tylko w kinach od 17 czerwca.
9: To będzie ostatnia reklama. 22 urodziny Kodano. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Kodano Optyk i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
12: Czwartkowe popołudnie w Braniewie czeka nas chłodniejsza aura. Termometry wskażą 13 kresek, a niebo zasnują chmury, więc słońca raczej nie zobaczymy. Na szczęście ciśnienie pozostanie stabilne, co nie wpłynie na nasze samopoczucie. Wiatr umiarkowany, bez opadów.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
13: Minęła 16, Agata Chruściak, zapraszam. Prezydent Karol Nawrocki po raz trzeci zawetował rządową ustawę, która miała uregulować rynek kryptoaktywów. Przepisy m.in. upoważniały Komisję Nadzoru Finansowego do nakładania kar na podmioty tego rynku. Proces toczy się za zamkniętymi drzwiami. Zakończyła się pierwsza rozprawa w sprawie zbrodni w Toruniu. Na ławie oskarżonych Wenezuelczyk, który rok temu zaatakował 24-letnią Klaudię w parku Glazia. Młoda kobieta zmarła na skutek odniesionych ran.
14: Oskarżony krótkie wyjaśnienia złożył, natomiast to do ich treści nie mogę się wypowiadać. Świadkowie zostali przesłuchani.
13: Mówi prokurator Cezary Krause, Wenezuelczykowi grozi dożywocie. Finał głośnej sprawy na Uniwersytecie w Siedlcach. Uczelnia na Kolegium Elektorów odwołało profesora Mirosława Aminkina z funkcji rektora. Z wyniku głosowania cieszą się sygnaliści, m.in. dr Marcin Chrząścik z Wydziału Nauk Społecznych.
15: Przyznam, że nie wierzyłem w to. Jestem bardzo szczęśliwy, że to się wydarzyło.
13: Aminkina miał m.in. wysyłać do podwładnych wiadomości o charakterze seksualnym. Uczniowie z 16 polskich szkół, piłka i zasady, bardzo fair play. Na gdańskim stadionie zorganizowano dziś galę Football Free Changemakers. Uczniowie sami ustalali zasady rozgrywek.
16: Na przykład, że musimy kopać lewą nogą,
17: rękę na głowie jak się strzela, żeby był zaliczony gol na przykład.
18: I po każdym golu musi być cieszynka, przed meczem no piątki, po meczu.
13: A równocześnie na gdańskim stadionie odbywały się także warsztaty z aktywną szkołą.
19: SK Braniewo News.
20: Krzysiek Jaworski. Ognista burza to kryptonim szkolenia, które w powiecie braniewskim realizować będą Wojska Obrony Terytorialnej. Ćwiczenia prowadzone będą od 13 do 19 czerwca, mówi sierżant Sabina Mazurek.
21: W czasie trwania ćwiczenia w przestrzeni publicznej oraz na drogach mogą być widoczni żołnierze.
20: Działania będą miały charakter wyłącznie ćwiczebny. Droga do sportowego sukcesu może zacząć się już dzisiaj. W piątek w Liceum Ogólnokształcącym w Braniewie odbędą się testy do klasy sportowej o profilu piłki siatkowej dziewcząt. Testy ruszają o 17 w sali sportowej przy Sikorskiego.
22: Wrzuć na luz.
23: Radio SK.
24: Kilka chwil temu dzieci powiedziały, że po golu musi być cieszynka. Cieszynka to też, mam nadzieję, u was teraz po pracy. Mam nadzieję, że to był dobry dzień w pracy, ale że przed wami jeszcze lepsze popołudnie i wieczór. Razem wrzucamy na luz. Michał Hanczak z tej strony. No to co? Puk, puk, puk i lecimy z nowym męskim graniem.

0: Sebastian napisał, że wraca do domu z pracy, słucha w samochodzie Eski. Bardzo się cieszę. Pozdrowienia oczywiście dla wszystkich, którzy nas słuchają wracając z pracy. Wrzucamy razem na luz. No, dzisiaj jestem za mikrofonem Han Solo, czyli sam. Kasi Węsierskiej nie ma, ale wróci spokojnie. Za chwilę też Sanach, za chwilę Milki i David Guetta, a tymczasem możemy być dumni z siebie, ponieważ w naszym kraju, jak donoszą zagraniczne media, rośnie liczba miliarderów. I to jest taka rosnąca liczba najszybciej w Europie, a nasz kraj coraz bardziej kojarzy się z luksusem, o czym świadczy chociażby coraz więcej takich światowych marek luksusowych, które otwierają swoje podwoje właśnie na przykład w Warszawie czy innych polskich miastach. I podobno ten wzrost liczby miliarderów w naszym kraju będzie jeszcze nabierał tempa. I teraz to jest taki moment, kiedy powinniście się dookoła siebie rozejrzeć, bo nikt się wam nie przyzna do tego, że został milionerem, ale będą znaki. I teraz zobaczcie i zastanówcie się nad tym, kto z naszego radiowego duetu nie przyszedł dzisiaj do pracy. Radio
1: SK. Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana. I mamy to! Media Expert, taniej
2: masz. Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7 F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
6: Play. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie.

0: Przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. Oliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
3: I po reklamie.

0: 10 lat razem, a 3 lata po ślubie.
1: Okej, okay, ale no to długi staż ogólnie, bo ja mam takich kolegów, co mówią, że wakacje są wtedy, kiedy można wyjechać bez żony na przykład w delegację, a u ciebie to jeszcze kwitnie miłość, widzę, pełna, gorąca.
0: Oczywiście, oczywiście, na delegację też zapytam żonę.
1: Na drewno do lasu. Dobrze, a powiedz mi w takim razie, Mikołaj, jak już z żoną gdzieś jedziecie, to co lubicie robić, żeby jednak ten z jednej strony żar uczuć podtrzymać, a z drugiej trochę się schłodzić?
0: Generalnie na sportowo. Chodzimy po górach, jeździmy nad jezioro, na jakiś sup, pływamy, bierzemy supa do bagażnika, pompujemy i płyniemy po prostu.
1: Okej, czyli widzę, że lubicie aktywności wszelkie. No to powiem ci tak, 20 czerwca też jakieś aktywności będziesz mógł uskutecznić, dlatego że zapraszam ciebie, twoją żonę i jeszcze dwie osoby, no całą twoją ekipę tak naprawdę, na rozpoczęcie lata w Santiago.
0: Super, bardzo dziękuję. Rewelacja.
1: Bardzo proszę, można tam sobie popływać, można się poopalać. Przede wszystkim można spotkać się wtedy z ekipą Radia SK. Będzie Michu Sobkowski, będzie Kama Ryciak, będą konkursy z nagrodami i koncert Mesai. A do tego wszystkiego jeszcze my fundujemy ci nocleg i dajemy 500 kieszonkowego.
0: Super. Żona się bardzo ucieszy.
1: No, mam nadzieję. Ciekaw jestem, kto tam jeszcze do was dołączy. Wy możecie dołączyć, dlatego że SK.pl to jest właściwy kierunek i jeszcze tam można się zgłosić, bo jutro jeszcze kogoś na to rozpoczęcie lata w Parku Wodnym Santiago wyślemy.
2: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel Parku Wodnego Santiago. www.santago.com

0: ani Dawida Podsiadły nie mogą narzekać na nudę i marazm, bo po hicie sezon przyszedł czas na nowość. Na błysk! To jest nowy hit, który gramy na antenie Radia SK. Ostatnio też Dawid zaczął trasę obrotowy tour, no i zapowiedział współpracę z Soblem. A tymczasem inny raper, Oki, ogłosił, że nagrał kawałek z Dawidem Podsiadło. I ten kawałek swoją premierę będzie miał już dzisiaj o północy. No ciekawy jestem, który raper kolejny zaprosi Dawida do współpracy, albo którego rapera Dawid zaprosi. A za kilka chwil w Radiu SK Dawid i Damiano w jednym, czyli Damiano Dawid.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje?
2: To w euro!
3: Emocje rosną!
2: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 85 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4499 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Jedziemy?
9: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
10: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
11: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca. Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
12: Studio Disney i Pixar prezentuje Toy Story 5.
13: Kopelatko w boju.
14: Ty ducha we mnie masz.
12: Wasze ulubione zabawki. Buzz, Woody, Jessie i reszta paczki powracają w kolejnej części.

0: Braci, to teraz również pizza u braci. Rozwijamy się dla was. Jeszcze więcej smaku pod jednym adresem. Soczysty, kraftowy kebab z karkówki i kurczaka, świeże warzywa, autorskie sosy, a do tego prawdziwa włoska pizza na oryginalnych składnikach. Klasyczne smaki i hit, pizza z mięsem kebabowym. Kebab i pizza u braci. Braniewo, ulica Gdańska 4. Smak, do którego będziesz wracać.
1: I po klamie.

0: 5 minut nam zostało do godziny 17, a że wszystkie hity zaczynają się w Estę, to z przyjemnością wam gram Body Talk, to Ale Farben i René Miller na naszej antenie. Za kilka chwil po 17 między innymi Dawid Podsiadło i jego sezon, wcześniej oczywiście newsy z kraju i ze świata, a tymczasem pytanie, przez jaką książkę płakaliście najbardziej? Bardzo mnie to rozbawiło, kiedy przeczytałem odpowiedzi na to pytanie w internecie. Przez jaką książkę płakaliście najbardziej? Zbiór zadań z chemii do liceów i techników. Podpisuję się pod tym.
1: Sponsorem programu jest raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.

0: 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
1: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
2: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu jubilerskiego Agat, Leclerc w Elblągu.
8: Wieczorem w Braniewie niebo pokryje się chmurami, więc słońca raczej nie zobaczymy. Temperatury będą oscylować wokół 15 kresek, co sprawi, że będzie całkiem przyjemnie, choć nieco chłodniej niż w ciągu dnia. Wiatr będzie słaby, dlatego parasole raczej nie będą potrzebne.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu jubilerskiego Agat, Centrum Obrączek, Galeria Handlowa Leclerc w Elblągu.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
9: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Trzecie weto prezydenta do ustawy o kryptoaktywach. Te wyznaczały KNF jako organ nadzorczy dla tego rynku. Karol Nawrocki znów odrzucił przepisy przygotowane przez rząd.
10: Rząd z uporem maniaka uprawia walkę z kryptocieniem, zamiast realnie rozwiązywać problem.
9: Brzmi niewiarygodnie, ale prezydent znów zawetował ustawę o kryptowalutach. Jest to chyba bardziej uwikłane niż wszyscy myśleli, napisał w mediach społecznościowych premier Donald Tusk. 100 tysięcy złotych, tyle kosztowało dostarczenie surowicy drogą lotniczą z Monachium do Krakowa. Preparat uratował życie 16-latka, którego ukąsiła żmija lewatyńska. Teraz pozostaje pytanie, kto za to zapłaci.
11: O zwrot kosztów będziemy się zwracać kompleksowo po zakończeniu leczenia. Nie przewidujemy, aby wtedy miały zajść okoliczności niepozwalające na zwrot kosztów leczenia.
9: Mówi Katarzyna Pokorna-Hreniszyn, rzecznik szpitala w Prokocimiu. NFZ odpowiada, że nie zwróci kosztu transportu surowicy, bo nie finansuje działań LPR. Może za to zapłacić za samoleczenie nastolatka. O 21.00 rusza mundial rozgrywany na boiskach USA, Kanady i Meksyku. W zmaganiach bierze udział aż 48 drużyn. Zdaniem ekspertów największe szanse na zwycięstwo ma Hiszpania. Są reprezentacje, które celują tylko w złoto, mówi Jerzy Engel, były selekcjoner reprezentacji Polski.
12: I one po to tam jadą, jak Argentyna, Brazylia, czy Anglia, czy Hiszpania, Francuzi. Dotychczas tylko 8 narodowości zdobyło Mistrzostwo Świata.
9: A zwycięzcę poznamy 19 lipca.
13: SK Braniewo News.
14: Krzysiek Jaworski. Sportowe emocje, zdrowa rywalizacja i imponujące wyniki młodych zawodników. Tak w telegraficznym skrócie wyglądały zawody w trójboju i czwórboju lekkoatletycznym, w których udział wzięli uczniowie szkół podstawowych Braniewa i powiatu braniewskiego. Młode talenty sportowe rywalizowały na stadionie miejskim w Braniewie. Piknik w stylu żeglarskim na początek sezonu letniego w Nowej Pasłęce. Odbędzie się on w sobotę na miejscowym placu zabaw, start o 16:00. W programie atrakcje dla dzieci i dorosłych, prezentacja służb mundurowych, także zawody siłaczy.
15: Wrzuć na luz!
16: Wrzuć na luz!
17: Wrzuć na luz!
18: Wrzuć na luz!
19: Wrzuć na luz!
20: W Radiu Wiosko!
21: No właśnie, i teraz znowu brakuje mi Kasi Wejsierskiej, która powiedziałaby, że to jest międzynarodowa godzina szczęścia, tłumby wiwatował, prawie jak na boisku mundialowym. No bo mamy 3 po godzinie 17 i większość z nas jest już po pracy. Oczywiście o tych, co w pracy też myślę bardzo ciepło, wysyłam dużo ciepła, pozdrowień i tak dalej, no i oczywiście fajnych hitów. Tate McRae, Just Keep Watching na dobry początek tej godziny. Tu Hanczak, witajcie.
22: I wanna love you.

0: 14 minut po godzinie 17 to Jazzy Candy Night, wrzucamy na luz. Słuchajcie, no co za niespodzianka, takie odwiedziny to ja lubię, bo ja nie lubię, kiedy ktoś przychodzi bez zapowiedzi do mnie, bo z reguły to się wiąże ze stresem, ale kiedy przychodzi pani Jadzia, to oczywiście, że się cieszę.
1: Dzień dobry,
0: tęskniliśmy za panią.
1: Tęskniliście za mną,
0: oczywiście.
1: Ja za pani też.
0: No i dobrze, że pani przyszła do nas dzisiaj. Będzie pani oglądała mecze?
1: Ja, przepraszam, jakie mecze?
0: Mundial się zaczyna. Mistrzostwa Świata.
1: Ja nic nie widziałam.
0: A to spokojnie, ja tak samo. Ja wiem, bo pracuję tutaj, mam internet, kolegów, koleżanki, co się znają, ale ja pewnie nie obejrzę ani jednego. Zwłaszcza, że nas...
1: A Polska gra?
0: Nie gra.
1: No nie będę oglądać.
0: Macie odpowiedź, ale do zobaczenia. Ale za to, słuchajcie, my szykujemy specjalną akcję z okazji Mundialu. SK Karniaki Cup. O, dokładnie tak to się nazywa. A w roli głównej, no nie pani Jadzia, chociaż bardzo bym chciał, ale za to Sławomir Peszko. No i już od poniedziałku będziemy zbierać naszą drużynę, która w wielkim finale 4 lipca zagra na PGE Narodowym. Słuchajcie, to będzie naprawdę niezła akcja. Zaglądajcie na SK.pl, słuchajcie nas uważnie, zwłaszcza, że nagrodą główną w tym całym mundialowym szaleństwie w Radiu SK będzie 10 tysięcy złotych.
2: Autopromocja. Legenda. Powróciła. W Radiu SK. Każdy piątek od 20. Miksują Lost Frequencies, Robbie Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
3: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
2: SK Live Remix już w piątek po 20:00. I przez cały czas w naszej eskowej apce.
4: Autopromocja.
5: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Potrzebujesz solidnego auta dostawczego? Opel Combo Van już od 69 900, a Movano od 97 900 zł netto. I ubezpieczenie AC OC od 0,5%, ochrona Proker do 4 lat i leasing 101,8% dla firm. Opel HDM Gramatowski. Elbląg, ulica Warszawska 87.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: To będzie ostatnia reklama.
10: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża?
11: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
10: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
5: I po reklamie.

0: Może i mamy w kraju małe ochłodzenie, ale od hitu Karol G od razu jakoś tak cieplej się robi. 28 minut po godzinie 17, Hanczak z tej strony, wrzucamy razem na luz, no i teraz mam nadzieję, że razem, bo czas na was. 664-402-302, dzwonicie do mnie, no i odpowiadacie na moje pytania. Słowami, które zaczynają się na pierwszą literę waszego imienia. Zobaczymy, jak u was dzisiaj z refleksem i formą. 664-402-302, dzwońcie. Tylko pamiętajcie, żeby słuchać mnie w słuchawce telefonu i mieć przyciszone radio i nie mieć żadnych głośników powłączonych, bo wtedy komfort naszej rozmowy i słuchania tego wszystkiego będzie dużo większy. Halo, witam serdecznie na antenie.
1: Darek, siema.
0: No, od razu imieniem lecimy, Darek. No dobrze, to już wiemy, jaka
1: litera. Marek.
0: Dobra, jednak jestem głuchy. Może być Marek. Słuchaj, możesz sobie wybrać. Marek w takim razie. No to co można robić w trakcie oglądania meczu na pierwszą literę twojego imienia? Dzisiaj zaczyna się mundial.
1: Kurczę.
0: No, na M. 3, 2, 1.
1: Mleko pić.
0: Dobra, zaliczam. Mleko pić. No dobrze, dobrze. W kibice jakieś inne napoje też piją, ale o mleku jeszcze nie słyszałem po raz pierwszy. Dobra, to lecimy dalej. Przedmiot, którego często używasz na pierwszą literę twojego imienia. Tylko nie mów, że
1: miska.
0: Mleko. Miska! Okej. Okay. Czy to jest miska wielofunkcyjna, że w zależności od pory roku, albo pory dnia, albo pory tygodnia spełnia bardzo różne funkcje?
1: Tak.
0: Nie będę pytał jak.
1: Uniwersalna.
0: Dokładnie, uniwersalna, wielofunkcyjna. No to jeszcze jedno. Słowo, którego nie chcesz już dzisiaj słyszeć na pierwszą literę twojego imienia.
1: Marudzenia.
0: A to ładne. No to ja nie będę już dłużej marudził, tylko gram nowość od Gipsa i Kukona. To jest hit pod tytułem Ty masz. A ty masz ode mnie eskowe gadżety, Marek.

0: Italo Disco The Colors na antenie Radia SK. 24 minuty nam zostały do godziny 18. W sprawie mundialu poniekąd odezwała się słuchaczka na Messengerze Radia SK.
1: Jestem chyba jedyną na świecie osobą, która jest w stanie podbiec, kopnąć powietrze obok piłki, potknąć się o nie i przywrócić.

0: dzisiaj naprawdę tutaj w programie Wrzuć na Luz popołudniowym miałem całą ligę mistrzów, jeśli chodzi o piłkę nożną. Ale nie, droga słuchaczko, nie jesteś absolutnie jedyna. Mam wrażenie, że jesteś żeńskim odpowiednikiem mnie. Dracula, Tame Impala i Jenny, już za kilka chwil będzie jeszcze Katy Perry przed godziną 18:00. No i jeszcze nowość od Kuby i Kuby wam zagram. Radio
1: SK. Autopromocja. Cześć, tu Sławomir Peszko. Mam dla was coś naprawdę...
2: Sławek, spokojnie, powiedz, o co chodzi.
1: Chodzi o to, że w Radiu SK będziecie mogli...
2: Aha, a co, można wygrać?
1: No wiem, co do wygrania jest.
2: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
1: Dokładnie, ale będzie się...
3: Wkrótce w Radiu SK. SK Karniakika.
1: Strzelisz coś?
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
7: Yeah.

0: wiele.
1: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie poszukuje kandydatów na rodziny zastępcze. Kontakt 55 644 29 55. Podziel serce. Pomnóż szczęście. Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
2: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
3: Też AI. Na Otomoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
5: To będzie ostatnia reklama. 22 urodziny Codano. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Codano Optyk i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Codano Optyk.
6: I po reklamie.

0: Przestań grzebać tym mikrofonem w ogóle, bo przekręcisz.
1: Lubię czasem sobie pomajstrować.
0: Kuba i Kuba na antenie Radia SK. Stygnie Lato, to jest ich nowy hit. No u nas jest zróżnicowanie imiona, jeśli chodzi o imiona.
1: Ale nazwiska
0: Michał i Rafał. Hanczak Adamczak.
1: Hanczak Adamczak.
0: Dwa kije.
1: Nie idźmy w to.
0: Nie idźmy w to, nie. A w sumie patrz, jakby no. Na przykład twoja siostra, bo moja, wyszła za jakiegoś Amerykanina o nazwisku Norris, to by było Hanczak Norris i Adamczak Norris.
1: Mogłoby tak być.
0: Imprezka za chwilę. Zostańcie ze Eską. Hanczak, do usłyszenia, do jutra.
2: Sponsorem programu jest raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Disney Plus.
5: To jest mój czas.
4: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczeństwo.

0: mocną grę.
1: Mam propozycję.
2: To nie jest jakaś wkrętka?
0: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
3: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
4: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
10: Wieczorem w Braniewie temperatura utrzyma się na poziomie 15 kresek. Możemy spodziewać się przelotnych opadów, więc parasole mogą się przydać. Ciśnienie pozostanie stabilne, a wiatr będzie łagodny. Zachmurzenie umiarkowane, ale chwilami może się przejaśniać.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
11: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Ewakuacja Pentagonu to po tym, jak doszło do incydentu z niebezpiecznymi materiałami, informuje agencja Reutera. Budynek Departamentu Obrony USA został zamknięty, a na miejscu są służby. Duże utrudnienia na A1 w Łódzkiem. Droga w kierunku Łodzi jest zablokowana. Ruch odbywa się jedynie pasem awaryjnym. To po tym, jak w miejscowości Brodowe doszło do zderzenia kilku pojazdów.
12: SK Sport News.
11: Już o 21.00 początek Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Mundial rozpocznie się od spotkania Meksyk-RPA, ale zanim sportowcy wybiegną na murawę, czeka nas część artystyczna.
13: Tak część oficjalna brzmiała 4 lata temu, kiedy rozpoczynał się mundial na boiskach między wydmami Kataru. Jak będzie teraz? FIFA nie chce zdradzać za dużo. O nieoficjalne przecieki też wyjątkowo trudno, bo każdy detal wydarzenia jest ściśle chroniony. Wiadomo, że ceremonia odbędzie się w wyjątkowym miejscu dla futbolu, czyli Estadio Azteca w Mexico City. Stadionie, który już trzeci raz będzie gościł Mistrzostwa Świata. Jest to 8 co do wielkości stadion Globu, na którym wcześniej puchar dla najlepszej drużyny wznosili m.in. Pele i Maradona.
11: O czym informował Mateusz Gołębiewski.
12: SK Braniewo News.
14: Krzysiek Jaworski. Generał poczytał dzieciom. To była niecodzienna wizyta w klubie wojskowym Braniewie. Grupa przedszkolaków spotkała się z Dariuszem Lisem, autorem książki dla dzieci Zwierzęta z domu pod Kasztanowcem. Fragmenty powieści przeczytali żołnierze, w tym dowódca braniewskich czołgistów, generał brygady Roman Brudło. Trwa nabór do 5. edycji festiwalu Rozśpiewany Frombork. To konkurs dziecięcej i młodzieżowej twórczości artystycznej, przeznaczony wyłącznie dla solistów. Zgłoszenia przyjmowane są do 15 czerwca w Centrum Kulturalno-Bibliotecznym we Fromborku.
12: Imprezka. Imprezka. Imprezka.
15: Imprezka. Prawie 3 minuty po godzinie 18 rozpoczynamy imprezkę w Radiu SK. Rafał Adamczak, dzień dobry. No to co, to rozpoczynamy razem ten mundial wspólnie, ale my nasze skowy, taki swój, też będziemy mieli. Andy Dust, Charity, Zakaria, taki jest muzyczny początek.

Swedish House Mafia i Wait So Long w Radiu SK w naszej imprezie 11 po 18. Czwartek już mamy. Wiadomo, że w czwartek jest zdecydowanie lepiej o tej porze niż w poniedziałek. Wiadomo, że jeszcze tylko piąteczek, a nawet może nie cały, bo może jutro coś się wydarzy, że wcześniej wyjdziemy do domu. No i już witamy się z kolejnym weekendem, a mam nadzieję, że ten weekend, który się zbliża, to dla was będzie czas pełen przyjemności. Mam też taką nadzieję, że wydarzenie sportowe, mimo że bez udziału biało-czerwonych, które rozpoczyna się dzisiaj, tutaj mam na myśli Mundial, Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, też was jakoś tak trochę optymizmem napawają, no bo wiadomo, to się nam zawsze kojarzy z czasem wolnym, z latem, z wakacjami, a te też już za chwilę. Łapmy kontakt, dajmy sobie znać, co tam u nas, jak ten czwartek w pracy minął, jak minął w szkole, jak minął na uczelni, ewentualnie jak jeszcze będzie mijał, jakie macie pomysły na kibicowanie, w ogóle jakie macie przeczucia co do tych Mistrzostw Świata, kto będzie mistrzem, kto może finalnie sięgnie po główne trofeum, też możemy sobie poprzewidywać trochę. Dajcie znać, krótko mówiąc, w każdej sprawie, w jakiej tylko chcecie, bo od tego tutaj jesteśmy, żebyśmy się jakoś razem wspierali, jeżeli takiego wsparcia potrzebujecie. 664-402-302, tutaj można SMS-owo, można też, a nawet trzeba, z głosówkami na naszym Messengerze. A jeżeli chodzi o plan muzyczny na najbliższe chwile, to będzie Dua Lipa, Training Season, to za moment, bo teraz już Eminem i Lose Yourself w Radiu SK.

0: To jest imprezka w Radiu SK i hity na czasie. Ilenium i Ellie Goulding na wokalu. Don't Want Your Love już za nami. 22 minuty po godzinie 18. Okazuje się, że pomysły na weekend są też inne niż takie, o których ja mogłem w ogóle pomyśleć. Kto by w ogóle przewidział, że można i tak szlachetnie? Radek w tej sprawie.
1: Siema SK, a jeśli ktoś dzisiaj oddał krew, jutro ma wolne, bo są dwa dni przecież przewidziane, to już ma weekend teraz. Tak można żyć.
0: No pewnie, że można. Pozdrawiamy. Trudno się nie zgodzić. Radek w ogóle wielki szacun za oddawanie krwi, niskie ukłony, ale mało tego, że już dzisiaj ma wolne, już ma weekend, to ten ktoś ma jeszcze dużo czekolady.
2: Reklama.
3: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica Farmaceutica SPA.
4: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
7: I po reklamie.

0: tabletka, ona nas tak czaruje, robi te rewelacyjnie i my to lubimy, prawda? A komu miałabym powiedzieć w Radiu SK w imprezce? To są hity na czasie, 23 minuty pozostały do godziny 19. Jeżeli jest w was jakiś taki wielki dąs na rzeczywistość mundialową tych oficjalnych mistrzostw świata, że nasi nie dali rady, że się nie zakwalifikowali, że co to za mistrzostwa świata bez biało-czerwonych, komu my tam będziemy kibicować? To słuchajcie, nos do góry, bo są inne mistrzostwa nasze eskowe, które sobie sami zorganizowaliśmy i nazywa się to SK Karniaki Cup, a z nami jest Sławek Peszko, czyli to będzie naprawdę fajna impreza. Moi drodzy, o co w tym wszystkim chodzi? Chodzi o to, żebyście weszli na sk.pl, no i tam oczywiście napisali nam, dlaczego właśnie wy zasługujecie na to, żebyśmy was powołali do naszej eskowej ekipy. I jak do was zadzwonimy i traficie na antenę eskową, to będzie zadanie od Sławka Peszki, czyli tekst Sławka z wygwizdanym jednym słowem, które wy będziecie musieli odgadnąć. O, to na przykład może brzmieć tak.
1: Ja swoje już się nabiegałem, teraz jedyne co mogę robić, to podawać piłki, albo...
0: No i jak odgadniecie, co tam zostało wygwizdane, to macie szansę na udział w finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowym w Warszawie z nagrodą główną 10 tysięcy złotych na wspólną zabawę z nami SK w loży VIP-owskiej, na tysiaka kieszonkowego i jeszcze nocleg dla dwóch osób w hotelu w Warszawie. No to jest chyba niezła sprawa, co? Więc zachęcam, wchodźcie, sprawdzajcie temat sk.pl, no i tutaj się oczywiście zgłaszajcie, a co najważniejsze, te zgłoszenia są za darmo. Zaczynamy już w poniedziałek.
2: Reklama.
3: Wielki sport zawsze w TVP. Zaczynamy Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Już dziś o 18.30 w TVP Sport ceremonia otwarcia, a zaraz po niej mecz Meksyk-RPA. Oglądaj od 20.25 w TVP1.
4: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
5: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
6: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
8: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
9: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji Konto Oszczędnościowe na Start 9 edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
12: Czy można powtórzyć pytanie?
11: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
12: Tak.
11: Brawo!
13: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: I po reklamie.

0: Mam nadzieję, że obowiązki tego czwartku jakoś was tak nie wypłukały z energii totalnie i jeszcze teraz na powrocie do domu, ewentualnie jeszcze w tej fajniejszej części dnia będzie ogień, prawdziwy fire, fire, tak trochę w temacie. To jest SK, to jest imprezka, 5 minut i będzie godzina 19, dzisiaj startuje mundial, to jest wydarzenie sportowe, które wiąże się z jakimiś emocjami i przeżyciami. Każdy z nas ma jakieś wspomnienia z którymś tam z mundiali, a tych historii no już trochę było. Ja pamiętam ten z 1998 roku, finałowy mecz Francja-Brazylia, kiedy Francja pokonała Brazylię 3-0 i nawet minuty tego meczu nie widziałem, ale jakoś tak go kojarzę tylko dlatego, że właśnie tego dnia i właśnie o tej porze miałem 18 urodziny i wiecie, co się działo, jak się ma 18, nie? To chyba nie muszę wam tłumaczyć. Ale jeszcze jest wspomnienie mundialowe, Żanety.
1: Dokładnie pamiętam mistrzostwa w 2006, czyli 20 lat temu, gdy wygrali Włosi, byłam wtedy w ciąży i wytypowałam ten właśnie wynik. W ogóle wcześniejsze wyniki też, każdy mój typ był 100% trafny, a w tych mistrzostwach typuję Meksyk, bo to będzie nieco Meksyk, jak wygrają. Pozdrawiam, Żaneta.
0: No to zobaczymy, czy to się sprawdzi. Jeżeli chcecie tutaj, moi drodzy, pójść tym typem Żanety, to uwaga, bo ona potem doprecyzowała i dosłała jeszcze wiadomość. Uwaga, teraz nie jestem w ciąży.

0: Reklama.
1: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
2: Doktorze, syn znowu kaszle.
3: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
2: Co mogę zrobić?
3: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
4: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
7: I po reklamie.
8: SK Braniewo. Na czasie.
9: Rafał Maliszewski. Piłkarze Zatoki Braniewo w najbliższą sobotę zmierzą się z Polonią Iłową. Wprawdzie sezon się jeszcze nie skończył, ale Zatoka śmiało może zaliczyć go do udanych. Zespół wywalczył awans do czwartej ligi. Noc świętojańska w braniewskim amfiteatrze. Uczniowie szkoły podstawowej nr 6 od lat prezentują mieszkańcom Braniewa spektakl nawiązujący do słowiańskiego święta letniego przesilenia. Mówi Mirosława Szulchan, dyrektor SP6.
10: Oczywiście będzie taniec z kwiatem paproci. Będą same niespodzianki. Zapraszam serdecznie.
9: Braniewska Noc Świętojańska w czwartek o 20:00. Ruszyła rywalizacja o Puchar Rowerowej Stolicy Polski. Do końca czerwca każdy miłośnik dwóch kółek może nabijać kilometry dla swojego miasta. Wystarczy pobrać na telefon aplikację Aktywne Miasta.
11: Muzyką się żyje.
12: To już jest ten wieczór. Zaczynają się Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. I chociaż to sportowa impreza, to ma też swój muzyczny akcent, a w sumie to nawet nie jeden. Tym razem mundial odbywa się w trzech krajach i praktycznie każdy z nich będzie miał swoje otwarcie zawodów. Razem z koncertami. Lada chwila w Meksyku mistrzostwa rozpocznie m.in. Shakira, która razem z Burnaboyem nagrała hymn tego mundialu, czyli piosenkę Die Die. Oprócz nich na stadionie wystąpi wiele innych latynoskich gwiazd, m.in. J Balvin czy Tyla. Jutro pierwsze mecze w Stanach i Kanadzie i tu też będą koncerty gwiazd. W Stanach, a konkretnie w Los Angeles wystąpi na przykład Katy Perry czy raper Future, z kolei w kanadyjskim Toronto zaśpiewają Alanis Morissette i Michael Bublé. Muzyka rządzić będzie też 19 lipca podczas finału mundialu. Piłkarskie mistrzostwa będą miały coś na kształt Halftime Show znanego z finału Super Bowl. Wiadomo, że wystąpi wtedy Madonna, Shakira, BTS, a wszystkie szczegóły mamy dla Was na naszej stronie, na sk.pl. I jeszcze pst, mam dla Was niespodziankę. To już w tej godzinie do kogoś z Was trafią bilety, nie, spokojnie, nie na mundial, ale na koncert Black Eyed Peas.

który w najbliższą środę w ramach Warsaw Music Festival. Imprezka. Gdybyście mieli chrapkę na te bilety, zapraszam na sk.pl, tam są szczegóły i tam się możecie zgłosić do zabawy. A gdybyście mieli chrapkę na kolejne imprezkowe hity na czasie, bardzo proszę. Damiano Dawid, Kygo, Billie Eilish i Alok z The Chainsmokers. Taki jest plan na początek tej godziny. Rafał Adamczak, dobry wieczór, dzień dobry.

się możecie zgłosić do zabawy, a gdybyście mieli chrapkę na kolejne imprezkowe hity na czasie, bardzo proszę. Damiano Dawid, Kygo, Billie Eilish i Alok z The Chainsmokers. Taki jest plan na początek tej godziny. Rafał Adamczak, dobry wieczór, dzień dobry.

0: nazwa mnie umknęło. Dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Zabawy, no to w to możemy iść na ślepo. Każda zabawa jest dobra, prawda? I każdą lubimy. Alok, The Chainsmokers, May Stevens i Jungle. Już za nami Toreska imprezka i hity na czasie i 15 po 19.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Ludzie, którzy przed nami muzycznie, czyli Mighties i Alien BSC, nie sami, bo z nimi jeszcze For Money, tym razem dadzą nam utwór zatytułowany Deszcz. Wcześniej poznaliśmy Mightiesa i Aliena oczywiście z takiego numeru jak chociażby VIP, a telewizyjnie dali nam się poznać z udziału w programie Must Be The Music. Kojarzycie? Kojarzycie? No to teraz ta nowość właśnie od nich, o której już wspomniałem, jako że wszystkie hity zaczynają się w Esce, no właśnie. Może to będzie wielki hit? No to już zależy w sumie od was, ale róbcie głośniej.

0: 29 minut zostało do godziny 20. To jest Radio SK, to jest imprezka, to są hity na czasie. Wiktor Waligura i Dry School 4 pory roku, a my teraz się absolutnie bezwstydnie wpraszamy do kuchni Moniki, skąd pachnie kolacją, ale taką, moi drodzy. Cześć Monia, witam cię serdecznie.
1: Cześć, cześć.
0: To co tam przyrządzasz, co tam pichcisz w swojej klimatycznej kuchni? Opowiadaj. Narób nam ochoty na to.
1: Jajeczka poszedł ze szparagami.
0: O matko. Co za uczta. Słuchaj, no dobrze, to już wiemy, co jest u ciebie w kuchni i czym ta kuchnia pachnie i wszystkim teraz ślinka cieknie, ale wiemy, że w twoim pokoju, w tym rodzinnym domu, czas się zatrzymał. On przypomina czasy gazetki Brawo i podobno tam cały czas wisi plakat z Black Eyed Peas. Czy to prawda?
1: Tak, tak, jeszcze z Fergie.
0: O proszę, ale słuchaj, jaki ty masz, bo ty wiem, że masz więcej wspomnień związanych z tym zespołem, opowiadaj.
1: Tak, mieliśmy w szkole kiedyś konkurs taneczny i właśnie do piosenki Pump It tańczyłyśmy układ z koleżanką.

0: Warsaw Music Festival. Kogo ze sobą zabierzesz?
1: No właśnie ją bym zaprosiła. Mam nadzieję, że pojawi się w Warszawie.
0: Słuchaj, no oczywiście, że tak, bo takie podwójne zaproszenie na Black Eyed Peas podczas Warsaw Music Festival jest twoje.
1: O Jezu, super! Mam nadzieję, że Daria nas słucha i że już wie, że pojedzie.
0: A ja mam nadzieję, że będziecie mogły sobie dziewczyny ten układ przypomnieć i go odtworzyć pod sceną, kiedy Black Eyed Peas na scenie, wiadomo.
1: Ja również.
0: Wszystkiego dobrego, dobrej zabawy życzę. Widzimy się na Black Eyed Peas na Warsaw Music Festival już w środę. Dzięki pięknej, do usłyszenia.
1: Dzięki również, do usłyszenia.
0: A komu się nie udało dzisiaj, proszę się nie smucić, może się udać jutro. W gorącej 20 będą do zgarnięcia jeszcze takie bilety, ale nie tylko, bo też do zgarnięcia, uwaga, szansa na spotkanie z zespołem, więc cały czas działajcie na sk.pl.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławomir Peszko, mam dla was coś naprawdę.
4: Sławek, spokojnie, powiedz, o co chodzi.
3: Chodzi o to, że w Radiu SK będziecie mogli...
4: Aha, a co, można wygrać?
3: No wiem, co do wygrania jest.
4: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
3: Dokładnie, ale będzie się...
5: Wkrótce w Radiu SK. SK Karniakika.
3: Strzelisz coś?
2: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Wielki sport zawsze w TVP. Zaczynamy Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Już dziś o 18.30 w TVP Sport ceremonia otwarcia, a zaraz po niej mecz Meksyk-RPA. Oglądaj od 20.25 w TVP1.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: I po reklamie.

Jak świat filmowy splata się ze światem muzycznym, to wychodzą właśnie takie przyjemne rzeczy. Maciej Musiałowski, Flora w Radiu SK, to są hity na czasie, to jest imprezka 12, nie no dobra, bądźmy dokładni, 11 minut i będzie godzina 20. Pamiętajcie, że my, SK i Sławek Peszko, będziemy mieć dla was SK Karniaki Cup, czyli na PGE Narodowym będziecie mogli zgarnąć 10 tysięcy złotych w ramach tego wydarzenia, ale najpierw, żeby dołączyć do naszej ekipy, do naszej jedenastki, no to musi wam się udać, a wy musicie chcieć. Szczegóły macie na sk.pl i tam też możecie się zgłaszać. Tymczasem ja rzucam prawym okiem na to, co dzieje się w Meksyku. Ceremonia otwarcia Mistrzostw Świata w piłce nożnej 2026 właśnie się rozpoczęła, właśnie ruszyła. Słuchajcie, może wam takie skojarzenie przyszło do głowy, no bo to wiadomo, mistrzostwo mamy i w Kanadzie, i w Stanach, i w Meksyku, że o, Meksyk, no właśnie, meksykańska fala znana ze stadionów i imprez piłkarskich, a tutaj okazuje się, że wbrew swojej nazwie, meksykańska fala narodziła się w Stanach Zjednoczonych na początku lat 80. Po raz pierwszy została zorganizowana i sfilmowana 15 października w 1981 roku na stadionie w Oakland, a spopularyzowana nieco później na całym świecie właśnie dzięki transmisjom z mundialu. 86 rok to był mundial w Meksyku, tak, tak, oni już mają wprawę w organizacji tego rodzaju wydarzeń. No, coś mi się wydaje, że meksykańskiej hali na stadionach brakować nie będzie. A u was w domu? Teraz nie będzie nam brakować Lady Gagi. The good girl in your dream.

Radek, który odezwał się do nas wcześniej, który dzisiaj krew oddawał, szlachetny czyn, popieramy. No ja powiedziałem, że pewnie jest mu fajnie, bo mnóstwo czekolady dostał i on nam podesłał sprostowanie. Dwie paczki orzechów, jedną czekoladę i soczek jabłkowy w kartoniku. No, na moim głodzie w tym momencie to i za to bym złoto oddał. Bibi Rexa, David Guetta, Seth Gerrard, to jest SK, to jest imprezka. 4,5 minuty i będzie godzina 20.

0: Autopromocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji Autopromocja.

0: informacje.
1: SK Braniewo na czasie.
2: Rafał Maliszewski. Szukają uzdolnionych solistów. Do 15 czerwca przyjmowane są zgłoszenia do festiwalu Rozśpiewany Frombork. Prezentacje konkursowe dzieci i młodzieży w sobotę 20 czerwca na Fromborskiej Promenadzie. Szczegóły w sieci. Siłacz Zalewu Wiślanego. Kto zdobędzie ten tytuł, okaże się w najbliższą sobotę podczas pikniku sołeckiego w stylu żeglarskim w Nowej Pasłęce, który zainauguruje sezon letni. W programie oprócz wyciskania sztangi, atrakcje dla dzieci i dorosłych oraz prezentacje służb mundurowych. Zapraszają organizatorzy Sołtys Jacek i Joanna Januszczyk.
3: Piękna woda, piękne okoliczności przyrody. Mam nadzieję, że również piękna pogoda. Zapraszamy serdecznie.
4: Zapraszamy.
2: Piknik startuje o godzinie 16.
5: Muzyką się żyje.
6: Dosłownie przed momentem na ceremonii otwarcia mundialu tegorocznego wystąpiła Shakira i zaśpiewała hymn mundialu Daj, Daj. A co u nas w Polsce? A u nas Oki ogłosił, że nagrał kawałek z Dawidem Porsiadło. Na premierę nie trzeba będzie długo czekać. Ten kawałek usłyszymy już o północy. Jeszcze kilku artystów dołączyło do line-upu tegorocznego openera. To przede wszystkim polscy wykonawcy, m.in. Zaria, Sokół, Kasia Sienkiewicz czy Ralf Kamiński. Całą listę znajdziecie na sk.pl. Opener startuje w Gdyni 1 lipca. Wśród najważniejszych gwiazd są Calvin Harris, Teddy Swims, Zara Larsson, The Cure, Florence and the Machine, Jenny czy Martin Garrix. Także w lipcu do Polski przyjadą autorzy hitu, który zna cały świat. 10 lipca na letniej scenie Progressive w Warszawie zagra zespół Hertz. Na żywo usłyszymy m.in. wielki hit Wonderful Life. Słuchajcie uważnie, Eski, bo będziemy mieli dla Was bilety. Żadne bilety z kolei nie są potrzebne na koncerty z cyklu SK Music Tour. W najbliższy weekend będziemy w Czeladzi, a tam na scenie m.in. Beata i Baim czy zespół Piersia. Więc będzie zabawa, będzie się działo. No i w sobotę i w niedzielę koncerty poprowadzi nasz człowiek, Kasia Węsierska.
5: Imprezka.
7: Imprezka.
5: Imprezka.
6: A ja nazywam się Rafał Adamczak i jestem z wami tutaj dzisiaj w Esce, w imprezce. Dajcie znać, co u was słychać, jak ten czwartkowy wieczór się układa. Czekam na głosówki na Messengerze, no i gram Eben Hearts. Tak zaczynamy później męskie granie tegorocznych hymn.

kto odpiął wrotki, to bardzo proszę przywrócić się teraz do porządku. James Hype, ten, który zagra w SK Live Remix dla was jutro. Jego set od godziny pierwszej w nocy, SK Live Remix. W każdy piątek odpalamy o godzinie 20. Przypominam, o pierwszej w nocy będzie grał dla was James Hype, właśnie gość, który za nami w eskowej imprezce. Kwadrans po godzinie 20. Oczywiście Mistrzostwa Świata. To jest teraz to, o czym mówi cały świat, nie tylko ten piłkarski. Oczywiście są różne zakłady związane z tym wydarzeniem. Można obstawiać wszystko. Bukmacherzy się prześcigają, mam wrażenie, w wymyślaniu różnych dziwnych zakładów. Wyniki meczów to jest jedno, ale wyobraźcie sobie, że nawet można było obstawiać, czy podczas ceremonii otwarcia Shakira będzie miała na głowie sombrero, czy kibice wykonają meksykańską falę oraz czy na scenie pojawi się pies Chihuahua. No, to ceremonia otwarcia za nami. Teraz już wiecie, jakie są odpowiedzi na te pytania. Jedni są smutni, inni może uśmiechnięci, jeżeli w ogóle w to weszli. Sombr i 12 to 12 muzycznie już teraz w Radiu SK. Później będzie Sean Paul razem z Alexis Jordan, Got to Love You.

0: 20.30, imprezka w Radiu SK. Marisa J, kochaj, już za nami, cały czas kątem oka spoglądam, co się dzieje w studiu mundialowym telewizyjnym i widzę, że już atmosfera taka dość mocno podgrzana przed pierwszym meczem, który na tym mundialu, czyli Meksyk kontra RPA. Tak w ogóle, jeżeli chodzi o statystyki i liczby, to wszystko wygląda dość imponująco. 48 reprezentacji, 104 mecze, wszystko w 39 dni. Już o tym mundialu mówi się, że jest rekordowy. Z trzema gospodarzami, Kanadą, Meksykiem i Stanami Zjednoczonymi. Teraz rozpoczynamy. Finał będzie 19 lipca. Podobno ten mundial jest ogromnym wyzwaniem logistycznym również dla samych kibiców, no bo przemieszczać się, jeżeli chcą zobaczyć kilka meczów, a odległości ogromne, no to rzeczywiście. Słuchajcie, Meksyk RPA, to jest 121. Pierwszy mecz otwarcia tego mundialu, ale jak my jutro rano otworzymy oczy, to już będziemy po drugim meczu, który o 4 rano dokładnie naszego czasu Korea Południowa grać będzie z Czechami. Tak to dokładnie wygląda. Co tam mundial? Co tam Mistrzostwa Świata? My tutaj ze Sławkiem Beszko też robimy niezłe zamieszanie. Słuchajcie, możecie do nas dołączyć, do ekipy, do naszej ekipy, która weźmie udział w SK Karniaki Cup. To wydarzenie planowane jest na 4 lipca na PGE Narodowym. Tam będziecie mogli zawalczyć o 10 tysięcy złotych, ale najpierw dajcie znać, zgłoście się na sk.pl i przekonajcie, że to wy zasługujecie na powołanie do naszej ekipy, więc działajcie, sk.pl, tu macie wszystkie szczegóły, tutaj sprawdzicie, o co chodzi w naszej zabawie i tutaj się zgłosicie, a zaczynamy od poniedziałku. I ja mam teraz taki pomysł, słuchajcie, ponieważ Sławek Peszko dołącza jakoś na ten czas naszych mistrzostw eskowych do naszej drużyny, to co by wy byście Sławkowi powiedzieli tak na powitanie i na zachętę? Nagrajcie to w głosówce, sprawdzimy. Na pewno Sławkowi przekażemy. Co byście powiedzieli Sławkowi Peszce właśnie na powitanie w naszej eskowej drużynie? A zaczynamy z nim zabawę już w najbliższy poniedziałek. Ja czekam na głosówki.
1: Autopromocja.
2: A gdyby w tym roku zacząć lato w Tropika?

0: podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Miejski Dom Kultury i Radio SK zapraszają na Dni Zduńskiej Woli 2026 wraz z SK Music Tour. 18-21 czerwca. Na Stadionie Miejskim wystąpią m.in. Maciej Skiba, Ich Troje, Kabaret Paranienormalni, Wiktor Dyduła, Spięty i Mary z Polski, która zagra utwory Kontroli W i Kosmetyków Mrs. Pinky. Dodatkowo scena alternatywna w ratuszu. Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje prezydent miasta Zduńska Wola. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: I po reklamie.

Na takie klasyki u nas zawsze będzie miejsce, bo to hity zawsze na czasie w Esce, w imprezce. Kwadrans przed godziną 21. Zaraz Smith & Tell i Swedish Jam Factory. Będzie też Jonathan Bledka i Gibbs i na pewno jeszcze w imprezce dzisiaj Olivia Rodrigo. A jako, że my zbliżamy się do fajnego wydarzenia i naszych mistrzostw, gdzie Sławek Peszko będzie z nami i oczywiście wielkiego finału Esca Karniaki Cup 4 lipca na Narodowym, gdzie będziecie mogli zgarnąć 10 tysięcy złotych. No to postanowiłem, żebyśmy Sławka w naszych szeregach powitali i poprosiłem was o takie powitania i wasze wiadomości, które Sławkowi będziemy mogli przekazać. I Bartek wysłał wiadomość pod 664-402-302. Forma przemija, twoje anegdoty nigdy witamy. I jeszcze Zbyszek. Twoja kariera jest jak dobry serial. Nie każdy ogląda, znają wszyscy. I trudno się nie zgodzić. Do tego oczywiście wielkie oklaski powitalne, ale mam nadzieję, że Sławek będzie miał okazję przywitać i powitać was osobiście niebawem, więc zasłuchujcie koniecznie. Na temat SK Karniaki Cup koniecznie zgłębiajcie na sk.pl, badajcie, no i nie czekajcie, zgłaszajcie się. Bo po co czekać, prawda? 14 minut i będzie 21.

To jest taki pierwszy moment na tym mundialu, kiedy właśnie reprezentacje Meksyku i RPA wychodzą na boisko, żeby rozegrać mecz otwarcia, czyli pierwszy mecz Mistrzostw Świata 2026. A my powoli naszą imprezkę czwartkową zamykamy, ale to nie znaczy, że ten dzień się kończy. Ja wam życzę, żeby jeszcze mnóstwo przyjemności was spotkało, żeby jeszcze było fajnie, a wierzę, że tak będzie. Olivia Rodrigo muzycznie Drop Dead już za nami. Hitów na czasie Radio SK nigdy nie brakuje. Rafał Adamczak, ja wam dziękuję za dzisiaj i naprawdę fajnego w dalszym ciągu czwartkowego wieczoru wam życzę.

0: to promocja.
1: Legenda powróciła w Radiu SK. W każdy piątek od 20. SK Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
2: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Remix już w piątek po 20:00.
0: I przez cały czas w naszej eskowej apce. Autopromocja.
1: Reklama. Jedziemy?
3: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
4: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
5: Niskie ceny są codziennie.

0: Wiejskie Gronie 500 ml 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
1: Wielki sport zawsze w TVP. Zaczynamy Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Już dziś o 18.30 w TVP Sport ceremonia otwarcia, a zaraz po niej mecz Meksyk-RPA. Oglądaj od 20.25 w TVP1.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: I po reklamie.
10: SK Braniewo. Na czasie.
11: Rafał Maliszewski. Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku dołączyło do Stowarzyszenia Muzealników Polskich. To organizacja integrująca społeczność muzealną i zrzeszająca tych, którzy w oparciu o muzealne zasoby objaśniają świat współczesny. Dla miasta i dla zdrowia ruszyła rywalizacja o Puchar Rowerowej Stolicy Polski. Do końca czerwca każdy miłośnik dwóch kółek może nabijać kilometry dla swojego miasta. Wystarczy pobrać na telefon aplikację Aktywne Miasta.
12: I podczas każdej aktywności rowerowej w dniach od 1 do 30 czerwca włącza tą aplikację, ona zlicza kilometry, te wszystkie kilometry na koniec czerwca się sumują, no i pokażą nasze miejsce w rankingu.
11: Mówił Marek Kam. Te zmagania to oczywiście zabawa, a główny cel to zachęcenie ludzi do aktywności.

jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię trochę kotek.

0: Niewo News.
1: Droga Elbląga do Metropolii Pomorskiej otwarta. Senat przyjął odpowiednią ustawę, mówi senator z Elbląga Jerzy Wcisła.
2: Będzie to drugi ustawowy związek metropolitarny w Polsce, bo już funkcjonuje Związek Górnośląsko-Zagłębiowski. Teraz powstanie Pomorski. On musi powstać jako nowy twór. W projekcie ustawy była taka możliwość, aby przekształcić istniejące stowarzyszenie w związek, ale zmieniono ten punkt. Uznano, że to nie jest dobra droga, czyli samorządy będą musiały podjąć uchwały o przystąpieniu do związku i ten związek powstanie. Dla mnie, myślę także i że dla Was, najważniejsze jest chyba i to, że obroniliśmy punkt, który pozwala Elblągowi przystąpić do tego Związku Metropolitarnego, bo były bardzo silne zakusy z różnych stron, aby wykreślić punkt, o który walczyłem od 2020 roku, aby Elbląg, mimo że jest w innym województwie, mógł do tego związku przystąpić.
1: Teraz ustawa o utworzeniu Pomorskiego Związku Metropolitalnego trafi na biurko prezydenta. Spotkania literackie, debaty, koncerty, atrakcje. W piątek startują w Elblągu Ogrody Polityki. W Kamieniczkach Elbląskich spotkania z autorami i dyskusje. A w Stali Świętego Ducha Biblioteki na Starówce koncert. Szczegóły na stronach Biblioteki Elbląskiej. Były urzędnik z elbląskiego ratusza, oskarżony m.in. o przestępstwa seksualne wobec małoletniej, opuścił areszt. Sąd zastosował dozór policyjny i zawiesił postępowanie na czas specjalistycznego leczenia oskarżonego. Po jego zakończeniu wróci on do aresztu. 4 sceny, kilkanaście koncertów, kopuła z muzyką elektroniczną i muzyczna platforma na rzece. 20 i 21 czerwca odbędzie się Elbląskie Święto Muzyki.
3: Stare miasto, uliczki, skwery, trawniki, place, bawimy się z muzyką w dobrze znanej lokalizacji.
1: Mówi Wojtek Milkiewicz ze Stowarzyszenia Kulturalnego Co Jest. Wstęp na wszystkie akcje święta będzie wolny. Inwestycja w zdrowie mieszkańców. Do Szpitala Miejskiego w Elblągu trafił nowoczesny sprzęt do diagnostyki kardiologicznej. Między innymi nowe aparaty USG i EKG, defibrylator, kardiomonitory, systemy diagnostyczne czy łóżka szpitalne. Wartość sprzętu to ponad 2 miliony złotych. Dofinansowanie z Ministerstwa Zdrowia to ponad 1 800 tysięcy. Tanecznym krokiem w 20 urodziny. Za tydzień, 18 czerwca, w Elblągu odbędzie się jubileuszowy 20 już koncert galowy Szkoły Tańca Broadway. Wyjątkowe święto tańca, emocji i pasji. Na scenie dzieci, młodzież i dorośli w różnych stylach tańca. 18 czerwca, godzina 18, Teatr Sewruka w Elblągu. Za surowce wtórne, sadzonki kwiatów, drzewek i krzewów. W sobotę odbędą się 12 pasłańskie dni recyklingu. Będą konkursy, atrakcje dla dzieci, dmuchańce i występy artystyczne. Pojawi się także połykacz ognia. Park ekologiczny w Pasłęku, sobota od 10 do 13. Tradycyjne letnie widowisko. Szkoła Podstawowa nr 6 zaprasza mieszkańców Braniewa na spektakl nawiązujący do słowiańskiego święta związanego z letnim przesileniem słońca. Mówi Mirosława Szulchan, dyrektor braniewskiej szóstki.
4: Oczywiście będzie taniec z kwiatem paproci. Będą same niespodzianki. Zapraszam serdecznie.
1: Noc świętojańska w Amfiteatrze Miejskim w Braniewie dzisiaj od 20. Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku zostało przyjęte do grona członków instytucjonalnych Stowarzyszenia Muzealników Polskich. To organizacja integrująca społeczność muzealną, wspierająca muzealników i zrzeszająca tych, którzy w oparciu o muzealne zasoby objaśniają świat współczesny. Ognista burza to kryptonim szkolenia, które w powiecie braniewskim realizować będą Wojska Obrony Terytorialnej. Ćwiczenia prowadzone będą od 13 do 19 czerwca, mówi sierżant Sabina Mazurek.
5: W czasie trwania ćwiczenia w przestrzeni publicznej oraz na drogach mogą być widoczni żołnierze.
1: Działania będą miały charakter wyłącznie ćwiczebny i są elementem planowanego procesu

0: Szkolenia Sił Zbrojnych RP. Droga do sportowego sukcesu może zacząć się już dzisiaj. W piątek w Liceum Ogólnokształcącym w Braniewie odbędą się testy do klasy sportowej o profilu piłki siatkowej dziewcząt. Testy ruszają o 17 w sali sportowej przy Sikorskiego. Sportowe emocje, zdrowa rywalizacja i imponujące wyniki młodych zawodników. Tak w telegraficznym skrócie wyglądały zawody w trójboju i czwórboju lekkoatletycznym, w których udział wzięli uczniowie szkół podstawowych Braniewa i powiatu braniewskiego. Młode talenty sportowe rywalizowały na stadionie miejskim w Braniewie. Piknik w stylu żeglarskim na początek sezonu letniego w Nowej Pasłęce. Odbędzie się on w sobotę na miejscowym placu zabaw, start o 16. Zapraszają organizatorzy sołtys Jacek Januszczyk i Joanna Smoliniec-Januszczyk.
1: Piękna woda, piękne okoliczności przyrody. Mam nadzieję, że również piękna pogoda. Zapraszamy serdecznie.
2: Zapraszamy.
0: W programie atrakcje dla dzieci i dorosłych, prezentacja służb mundurowych, także zawody siłaczy. Generał poczytał dzieciom. To była niecodzienna wizyta w klubie wojskowym w Braniewie. Grupa przedszkolaków spotkała się z Dariuszem Lisem, autorem książki dla dzieci Zwierzęta z domu pod Kasztanowcem. Fragmenty powieści przeczytali żołnierze, w tym dowódca braniewskich czołgistów, generał brygady Roman Brudło. Trwa nabór do piątej edycji festiwalu Rozśpiewany Frombork. To konkurs dziecięcej i młodzieżowej twórczości artystycznej, przeznaczony wyłącznie dla solistów. Każdy chętny musi przygotować dwie polskie piosenki. Festiwalowe prezentacje w sobotę 20 czerwca na Fromborskiej Promenadzie. Start o 11. Zgłoszenia przyjmowane są do 15 czerwca w Centrum Kulturalno-Bibliotecznym we Fromborku. Wikingowie opanują Elbląg. 27 czerwca odbędzie się tegoroczna edycja Truso Fest, wikińskiego festiwalu wody i ognia. Na dziedzińcu Elbląskiego Muzeum spotkania z odkrywcą Truso, pokazowe walki, wykłady popularno-naukowe, warsztaty i gry dla dzieci. Do tego rejsy repliką łodzi wikińskiej. Jeżeli jeszcze nie korzystaliście z samoobsługowego muzeum, niebawem będzie okazja. Takie właśnie Muzeum Kanału Elbląskiego powstanie na jeziorze Sambrut w Małdytach. Będzie to pomost, plenerowy pawilon ekspozycyjny poświęcony historii i technice Kanału Elbląskiego. Gmina Małdyty otrzymała ponad 8 milionów złotych dofinansowania z Unii Europejskiej na stworzenie tego muzeum. Start i meta na Starówce. Podczas Dni Elbląga odbędzie się symboliczny bieg na 780 metrów. To nawiązanie do nadania Elblągowi praw miejskich 780 lat temu. Zainteresowanie jest duże, uruchomiono więc dodatkowe pakiety dla biegów Classic, Family i Junior. Więcej informacji na stronach elbląskiego MOSiR-u. Zielony przystanek, nowe nasadzenia, ogród deszczowy, a może Aleja Lipowa? Wybór należy do Was. Ruszyło głosowanie w zielonym budżecie Elbląga.
3: Nie ma zielonego budżetu bez mieszkańców Elbląga. To oni składają wnioski i finalnie wybierają, które będą wykonywane.
0: Mówi elbląska radna Karolina Ślus. Głosowanie trwa do 14 czerwca. Szczegóły na stronach elbląskiego ratusza. Szpital Wojewódzki w Elblągu promuje profilaktykę i zdrowy styl życia. Do piątku organizuje warsztaty samobadania, konsultacje z dietetykiem czy analizę składu masy ciała. Mówi Monika Węgrzynek z Elbląskiego Szpitala Wojewódzkiego.
4: Od 10 do 13 czerwca Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu zaprasza mieszkańców regionu do udziału w Ogólnopolskim Tygodniu Projektów KPO w Zdrowiu. To wyjątkowa okazja, by zobaczyć, jak środki z Krajowego Planu Odbudowy wspierają nowoczesną ochronę zdrowia oraz zadbać o siebie i swoich bliskich. Już 10 i 11 czerwca w godzinach od 10 do 14.30 w salach konferencyjnych szpitala czekają na Państwa warsztaty samobadania piersi i jąder, konsultacje z dietetykiem, analiza składu masy ciała oraz prezentacja projektów realizowanych w szpitalu dzięki środkom KPO. Natomiast 13 czerwca w godzinach od 9 do 13 zapraszamy na dzień otwarty w zakładzie rehabilitacji, podczas którego będzie można skorzystać z bezpłatnych zabiegów masażu limfatycznego. Na zabiegi obowiązuje wcześniejsza rejestracja od 8 czerwca pod numerem telefonu 55 239 56 84 z hasłem rehabilitacja na drzwi otwarte. Liczba miejsc ograniczona. Zapraszamy.
0: Szczegóły na stronach placówki.
5: SK Braniewo.
6: 2700 zawodników na listach tegorocznego biegu piekarczyka. To absolutny rekord. Najstarszy ma 82 lata, a najmłodszy 5 miesięcy. Na starcie obok Elblążan, biegacze z Trójmiasta, Warszawy, Kutna czy Braniewa oraz goście z Kąpień we Francji, miasta partnerskiego Elbląga oraz z Danii, Litwy, Hiszpanii, a nawet Kenii. Start głównego biegu w niedzielę o 10. Zmiana w SP12. Rozstrzygnięto konkurs na dyrektorów dwóch elbląskich podstawówek. Od września SP numer 12 pokieruje Katarzyna Kurek-Raślińska, obecna wicedyrektor. Natomiast w SP numer 23 bez zmian stanowisko zachowała Anna Sobolak. Centrum Sztuki Galeria L zaprasza na wystawę I tylko wysp tych nie ma. Autorką jest pochodząca z Malborka Martyna Czop. Wystawa jest pokłosią nagrody przyznanej przez Radę Programową Galerii L podczas ubiegłorocznego salonu elbląskiego. Wernisaż dzisiaj o 18. Zielone przystanki, Aleja Lipowa to tylko część projektów zgłoszonych do zielonego budżetu Elbląga. Sami elblążanie zdecydują, które będą zrealizowane. Głosowanie trwa do 14 czerwca.
2: Program ten ma na celu włączenie mieszkańców w przemyślane zazielenianie miasta.
6: Mówi Alicja Ciereszko z elbląskiego ratusza. Głosowanie odbywa się w formie elektronicznej. Szczegóły na stronie miasta. Najlepszy zwrot w Polsce? Zwrot podatku. Wiedzą o tym i oszuści, którzy rozsyłają fałszywe maile. Podają się za skarbówkę, informując o przysługującym zwrocie, ale wymagają podania danych do konta i osobowych. Gdy je podacie, w MIG wyczyszczą wam konto.
5: Się nie udaje to odzyskać tych pieniędzy, dlatego że one zostają od razu wypłacone w innym mieście, w innym państwie czasami.
6: Ostrzega Krzysztof Nowacki z elbląskiej policji i apeluje. W takich sprawach zawsze zachowujmy czujność. Szukają uzdolnionych solistów. Do 15 czerwca przyjmowane są zgłoszenia do festiwalu Rozśpiewany Frombork. Prezentacje konkursowe dzieci i młodzieży w sobotę 20 czerwca na Fromborskiej Promenadzie. Szczegóły w sieci. Siłacz Zalewu Wiślanego. Kto zdobył

Przyjmowane są zgłoszenia do festiwalu Rozśpiewany Frombork. Prezentacje konkursowe dzieci i młodzieży w sobotę 20 czerwca na Fromborskiej Promenadzie. Szczegóły w sieci. Siłacz Zalewu Wiślanego. Kto zdobył

0: Oraz prezentacje służb mundurowych. Zapraszają organizatorzy Sołtys Jacek i Joanna Januszczyk.
1: Piękna woda, piękne okoliczności przyrody. Mam nadzieję, że również piękna pogoda. Zapraszamy serdecznie.
2: Zapraszamy.
0: Piknik startuje o godzinie 16. To będą ostatnie akordy. W niedzielę w Katedrze Świętego Mikołaja finałowy koncert Elbląskiego Festiwalu Organowego. Usłyszymy znakomitych artystów Bogusława Grabowskiego i Macieja Sikałę. Początek o godzinie 19, wstęp wolny. Uczestnicy rejsu Daru Pomorza z 1976 roku poszukiwani. Planowany jest zlot załogi, którego celem jest utrwalenie wspólnych wspomnień.
3: Chcemy powspominać, spotkać się z kolegami, których nie widzieliśmy, niektórych nie widziałem 50 lat.
0: Mówi Jerzy Pawłowicki, uczestnik rejsu. Zgłoszenia od byłych załogantów przyjmuje Narodowe Muzeum Morskie. Kiedy ożyje port? Wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka zapewnił, że prace na torze wodnym w Elblągu są na tyle zaawansowane, że na przełomie roku powinny wpływać pierwsze jednostki. Docelowo tor wodny do elbląskiego portu będzie miał szerokość 36 metrów w dnie i głębokość 5 metrów. Mają tu wpływać nawet 100-metrowe jednostki. Dzielnicowy ze Szczutowa, będąc po służbie na zakupach w Elblągu, zatrzymał mieszkańca gminy Milejewo. 22-latek ukradł z drogerii 3 flakony perfum warte 700 zł. Aspirant dogonił go, obezwładnił i udowodnił, że policjantem jest się całą dobę. Początek lata w zielonym sercu Elbląga. 21 czerwca zapraszamy na spotkanie z naturą w Parku Kajki. Będzie sporo atrakcji.
4: Zapraszamy na kajkowe. Eko-kajki spotkania z naturą. Już 21 czerwca Park Kajki w Elblągu zamieni się w przestrzeń pełną natury, sztuki, muzyki i wspólnego działania. Jest to wydarzenie, które ma wzmacniać więzi międzypokoleniowe, promować profilaktykę zdrowia psychicznego i kontakt z naturą. W programie między innymi spacer terapeutyczny inspirowany kąpielami leśnymi, warsztaty recyklingu i upcyclingu, wspólna budowa szklarni roślinnej, ekologiczne, zabawy słowem, plener malarski, a także tworzenie wspólnego dzieła. Na uczestników będą czekały również warsztaty WTZ przy Stowarzyszeniu Tacesami. Uczestnicy będą mogli stworzyć ekodonice z ceramicznej mozaiki. Będą również działania muzyczno-przyrodnicze, spektakl teatralny w ramach akcji Rozbójnicy na ulicy oraz występ elbląskiego zespołu Szwagry. Jest to doskonała okazja, by spędzić pierwszy dzień lata w zielonym sercu miasta, blisko natury i lokalnej społeczności. Wydarzenie odbędzie się 21 czerwca w godzinach od 10 do 17 w Parku Kajki. Udział w tych wydarzeniach jest bezpłatny. Zapraszamy wszystkich do udziału. Wydarzenie dofinansowane jest przez firmę Inpost w ramach programu Inpost for Cities. Do zobaczenia na Kajkowym.
0: Mówi Adrianna Kusko z Elbląskiego Ratusza. Kajkowe spotkanie z naturą startuje o 10. Po szczegóły wskakujcie na stronę miasta. Ostatnie 90 minut sezonu na wyjeździe. Piłkarze Zatoki Braniewo w najbliższą sobotę zmierzą się z Polonią i Łowo. Wprawdzie sezon się jeszcze nie skończył, ale Zatoka śmiało może zaliczyć go do udanych. Zespół wywalczył awans do czwartej ligi. Noc Świętojańska w Braniewskim Amfiteatrze. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 6 od lat prezentują mieszkańcom Braniewa spektakl nawiązujący do słowiańskiego święta letniego przesilenia. Mówi Mirosława Szulchan, dyrektor SP6.
5: Oczywiście będzie taniec z kwiatem paproci. Będą same niespodzianki. Zapraszam serdecznie.
0: Braniewska Noc Świętojańska w czwartek o 20. Inwestycja w zdrowie. Systemy Holter, aparaty USG, defibrylatory, kardiomonitory i wiele innego sprzętu o łącznej wartości przekraczającej 2 miliony złotych trafiło do Szpitala Miejskiego w Elblągu. Większość zakupów sfinansowano z KPO. Dla miasta i dla zdrowia ruszyła rywalizacja o Puchar Rowerowej Stolicy Polski. Do końca czerwca każdy miłośnik dwóch kółek może nabijać kilometry dla swojego miasta. Wystarczy pobrać na telefon aplikację Aktywne Miasta.
6: Elbląg bierze już w niej udział po raz siódmy. Polega to na tym, że każdy rowerzysta, rowerzystka instaluje aplikację, dedykowaną aplikację do liczenia kilometrów w swoim smartfonie i podczas każdej aktywności rowerowej w dniach od 1 do 30 czerwca, ta akcja zawsze trwa w czerwcu, włącza tą aplikację, ona zlicza kilometry. Tam dodam też, że nie tylko są aktywności rowerowe przewidziane, może to być jakikolwiek rodzaj aktywności. No oczywiście wiadomo, najbliższa koszula ciału, także my wybieramy rowery. I w ten sposób każda aktywność rowerowa jest zaliczana na konto Elbląga. W ramach Elbląga mogą być tworzone podgrupy typu szkoły podstawowe, zakłady pracy, urzędy. I te wszystkie kilometry na koniec czerwca się sumują, no i pokażą nasze miejsce w ręku.
0: Mówi Marek Kam. Te zmagania to oczywiście zabawa, a główny cel to zachęcenie ludzi do aktywności. Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku dołączyło do Stowarzyszenia Muzealników Polskich. To organizacja integrująca społeczność muzealną i zrzeszająca tych, którzy w oparciu o muzealne zasoby objaśniają świat współczesny.
2: SK Braniewo News.
1: 10 lat minęło, jak jeden dzień chciałoby się zaśpiewać, a my porozmawiamy. Porozmawiamy o Muzeum Ziemi Braniewskiej, które w tym roku, aż trudno w to uwierzyć, obchodzi

0: Chodzić będzie jubileusz swojego dziesięciolecia i o przygotowaniach do tego jubileuszu i o historii Braniewskiego Muzeum porozmawiamy ze Zbigniewem Kędziorą, prezesem Towarzystwa Miłośników Braniewa i szefem Braniewskiego Muzeum. Dzień dobry.
1: Witam serdecznie. No tak dzisiaj to właśnie żyjemy jeszcze tą dziesiątą jubileuszową nocą muzeum.
0: Dziesiąta rocznica
1: będzie padała dokładnie 3 września tego roku. No i już właśnie kończy się noc muzeów i podejmujemy już działania, które wybiegają do tej daty 3 września. Chcemy zrobić też bardzo fajną imprezę. Nie ukrywam, że złożyliśmy też wniosek do marszałka województwa, do sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego o dotację. Chcemy zrobić nie tylko dziesięciolecie muzeum, ale połączyć to z konferencją popularno-naukową, plus planujemy koncert w Bazylice Mniejszej. Okazjonalny taki też, znane tuzy polskiej muzyki. Nie będę zdradzał, bo to zależy, czy dostaniemy też pieniążki, bo my własnych środków aż tak dużo nie mamy, żeby finansować takie wydarzenia.
0: O szczegółach na pewno będziemy jeszcze rozmawiali im bliżej tego jubileuszu, a ja bym teraz chciała, żebyśmy przypomnieli sobie, jak to było 10 lat temu, a nawet i wcześniej. Jak to się zaczęło, bo może nie wszyscy pamiętają, ale na początku było Muzeum Ziemi Braniewskiej Celulozowe Muzeum Ziemi Braniewskiej.
1: To jeszcze jak nie było muzeum, a planowaliśmy sobie takie muzeum stworzyć, to wydawaliśmy takie publikacje. Celulozowe Muzeum Ziemi Braniewskiej. I tam właśnie jakieś artefakty, różne przedmioty, które gdzieś tam były w posiadaniu naszych kolegów, czy Janusza Moskala, czy takie były kiedyś na pierwszym piętrze Urzędu Miasta, takie mini jakby muzeum składające się z jakichś tam fajnych eksponatów. No i tak, pierwsze było Celulozowe Muzeum Ziemi Braniewskiej, później było drugie, trzecie, a w międzyczasie powstało muzeum. Nie ukrywam, że spełniły się nasze marzenia. Bardzo nas wsparł wtedy moralnie profesor Achremczyk. Musieliśmy izbę regionalną zorganizować. No, jaka izba? Tu przed wojną być, czy muzeum w Braniewie? To muzeum ma być. No i tak się stało. Jesteśmy wpisani do rejestru muzeów polskich. Mamy uzgodniony regulamin też naszego muzeum. Także jesteśmy normalnym muzeum, tylko że społecznym. Pracujemy społecznie, wolontariat. Nie mamy tutaj jakichś środków takich celowych, przeznaczonych na przykład na jakieś tam uposażenie, wypłaty. Są kierownicy, są ludzie, którzy zajmują się księgowością, sprzątaniem, ale to wszyscy się zajmujemy. Wszyscy jesteśmy kierownikami, wszyscy jesteśmy sprzątaczami, zaopatrzeniowcami. Różne funkcje pełnimy.
0: Wszyscy, czyli miłośnicy historii Braniewa z Towarzystwa Miłośników Braniewa, bo to wy doprowadziliście do powstania tej placy.
1: No tak, jak placówka powstawała, to było nas chyba 36 osób, chyba tam około 40 i przez ten okres jakoś tak uderzyliśmy w siłę, w sensie takim, że przybyło członków, 94 osoby w tej chwili jest i wiadomo, jak muzeum silne, to i towarzystwo jest silne. Ludzie widzą, że coś się dzieje i chcą też być członkami jego stowarzyszenia. Także co dusza, jakaś deklaracja nowa wpływa, ludzie chcą pomagać, chcą robić. No to się samo nie robi.
0: Muzeum Ziemi Braniewskiej powstało 10 lat temu i cały czas funkcjonujecie w tym samym miejscu, czyli w byłym Kolegium Hozjanum. To też takie klimatyczne i historyczne miejsce z historią, ale cały czas się rozrastacie.
1: Lepszego miejsca się nie znajdzie jak to, bo to właściwie są dwa obiekty. Pierwszy kolegium jezuickie w Polsce, budynek jest XVIII wiek i

0: Dzisiaj to 8-12 pomieszczeń. Otwieraliśmy mówię, było 5 pomieszczeń, cienko wyposażonych, tych przenośni powie, a w tej chwili pękamy w szwach, jest 12 pomieszczeń i na litość polską brakuje nam kolejnych. Co najmniej dwa nam potrzebne są. Co najmniej dwa na historię wojskowości brańskiej i na historię jezuitów i sala poświęcona kardynałowi Chorzyszowi.
1: Przypomnijmy, co pokazujecie w dotychczasowych.
0: To pierwsza sala to jest edukacyjna, tutaj jest troszeczkę historii też miasta, ale tu się odbywają spotkania z młodzieżą, przedszkola, szkoły różnych kategorii, podstawówki, średnie. Tutaj przyjeżdżają też turyści indywidualni, ale też wycieczki. Tutaj prezentujemy różne filmy, prezentacje. To jest ta sala pierwsza edukacyjna, później sala Kresów Wschodnich, poświęcona repatriantom, którzy przyjeżdżali na te tereny po wojnie, z okolic Wilna szczególnie. Kolejna sala to jest sala przemysłu rzemiosła brańskiego. Kolejna sala główna to jest sala historii miasta. Kolejna sala to jest sala kultury materialnej, pokazująca, czym się mieszkańcy Brania zajmowali przed wojną. Kolejna sala to jest sala brańskiej Katarzynek, Reginy Protman. Następna sala to jest sala Hanzy. Związki Braniewa z morzem, ale nie tylko z morzem, bo tutaj i też na rzece Pasłęce, słynna brańska Wenecja, tam przy każdej kamienicy została łódka i na Pasłęce też rybaczyli nasi mieszkańcy Braniewa. Kolejna sala to jest taki łącznik między budynkiem Hozjaną a wieżą Kleszą. To jest tam taka sala ceramiki budowlano-ozdobnej. No i później wchodzimy już do wieży XIV-wiecznej. Na dole jest sala rycerska, piętro wyżej jest sala PRL-u, którą chcielibyśmy przenieść stamtąd. Znaczy sala PRL-u. Sala pod tytułem Żyliśmy w PRL-u. Kolejna sala wyżej to jest sala cela franciszkańska i na samej górze taka sala secesji miała być. To jest taki pokój mieszczański właściwie w tej chwili.
1: Ile tych eksponatów się nazbierało przez te lata?
0: Pani Dorota specjalistą jest od papierologii. Ona teczkę ma książkę przyjętych eksponatów. Jeszcze niedawno było 6 tysięcy. Tutaj pani Dorotka mówi, że dochodzimy do 10 tysięcy eksponatów.
1: Wszystko. I duża część z tych eksponatów, jeżeli nie większość, to są rzeczy znalezione i podarowane wam przez mieszkańców Braniewa, miłośników historii.
0: No tak, to na to się składają i darowizny. Składają się przedmioty, które zostały nam przekazane przez Kościół, jak Droga Krzyżowa czy inne przedmioty, ale też są rzeczy, które kupiliśmy, nabyliśmy. Po prostu kupno nastąpiło, no bo inaczej nie można tego było nabyć do naszego muzeum, trzeba było kupić. Niewiele eksponatów zostało wypożyczonych. Są wypożyczone eksponaty, jak na przykład z muzeum w Koszutach, dwór w Koszutach koło, to jest filia Muzeum w Środzie Wielkopolskiej. To jest obraz taki XVI-wieczny Jana Zgarego-Czawskiego, który w Braniewie maturę kończył w 1712 roku. Także mówię, to pożyczone, ale większość to są przedmioty, eksponaty przekazane przez mieszkańców naszego miasta.
1: A najstarszy zabytek?
0: To pieczęć lakowa z drugiej połowy XIV wieku. Pieczęć Kościoła Świętej Katarzyny Braniewskiej. To jest bardzo wartościowy temat.
1: A najwięcej pamiątek to te z czasów II wojny światowej, które dostarczają wam poszukiwacze historii.
0: Tak, ale też duża ilość to jest jednak przedmiotów też powojennych z okresu PRL-u, kiedy ludzie się wyzbywali w latach 70. stare meble gdzieś tam wynosili do
1: archiwum
0: czy gdzieś i kupowali nowe ze sklejki, a stare drewniane meble trafiają do nas. Ludzie przynoszą, pytają się, czy bierzemy, czy na gabaryty mają oddać. No i bierzemy, pękamy w szłach muzeum i gdzie tylko można utykamy te rzeczy, bo nie chcemy, żeby znalazły się na tych gabarytach i na wysypisku.
1: Pękacie w szwach, my trzymamy kciuki, żeby z okazji tego dziesięciolecia udało się zdobyć kolejne pomieszczenia, bo wiem, że są takie możliwości, tak, i marzenia wasze, ale ja chciałabym, żebyśmy jeszcze powiedzieli o takim zamiejscowym oddziale waszego muzeum, czyli o lapidarium braniewskim, bo to też wasze dziecko.
0: To jest taka córka nasza, tak, no to kilka lat temu powstało, chyba z 5 lat temu, bo ten czas tak goni, że się gubimy nieraz. W każdym razie, że no tak, to były różne opinie na ten temat. Jedni twierdzili, że to nie wypada, amfiteatru, tam koncerty są, a tutaj jakiś cmentarz robimy. Ja mówię, że to nie jest cmentarz, tylko to jest miejsce lapidarium poświęcone wszystkim mieszkańcom Braniewa z różnych wyznań, bo tam są przecież z cmentarza ewangelickiego, z ulicy Wspólnej, płyty nagrobne.

0: Są z cmentarza świętej Magdaleny na ulicy Morskiej, świętej Katarzyny na ulicy Sikorskiego, świętego Locha na Olsztyńskiej. Także właściwie tam, no, ze wszystkich cmentarzy, a nawet z okolicznych niektórych, z Pęciszewa czy z Nowej Pasmęki też mamy płyty nagrobne. Jest tam około 100 też krzyży, płyt.
1: No, to wszystko trafiało do Was?
0: Wszystko do nas trafiało, także no, później ludzie przejrzeli na oczy, że to jednak fajna rzecz. Tam są ławeczki, można usiąść sobie, kontemplować, przemyśleć to wszystko, bo przecież to nie tylko Niemcy mieszkali. Przecież od pokoju Torunskiego do pierwszego rozbioru Polski te ziemie były Rzeczypospolitej, dokładnie 306 lat. Także to też była polskość i na lapidarium są też tablice z polsko brzmiącymi nazwiskami, ale jest też płyta nagrobna profesora Świtalskiego, który był kierownikiem katedry języka polskiego w liceum Hozjanów w Braniewie. I taki akcent polskości w zeszłym roku w listopadzie taki duży obelisk ufundowaliśmy, poświęcony 8 powstańcom listopadowym, którzy w Braniewie zmarli w 1831 roku w lazaretach branieckich. No i tam jest właśnie nazwiska tych powstańców i plus taka druga płyta, płyta obojga narodów. Bardzo fajna rzecz. No i przede wszystkim taka oznaka polskości też.
1: W lapidarium jak w soczewce odbijają się losy tych ziem, na których my obecnie żyjemy.
0: Tak, wydajemy publikacji dużo, które przypominają do historii naszego miasta. Lapidarium też było już wznawiane chyba dwukrotnie, wydawnictwo, każda płyta opisana. Kto to był, gdzie pracował, gdzie mieszkał. Także to też bardzo wartościowe jest. No i tu Niemcy, którzy odwiedzają nas, nie ukrywam, trochę rzadziej jak kiedyś, to nieraz mają pretensje, że nie wydają w języku polskim, niemieckim, ale to jest razy dwa trzeba. Cenę publikacji razy dwa wtedy policzyć. No nie zawsze stać nas na to i dlatego wydajemy tyle, na ile nas stać. Wydajemy publikacje w sensie przewodników po muzeum w języku polski, polsko-niemieckim, polsko-angielskim, od tego czasu polsko-rosyjskim też był, bo Rosjan by przyjrzał w językach Niemców. W tej chwili, no wiadomo, że to się skończyło, ale staramy się przy niektórych eksponatach pisać w języku polskim, niemieckim, ale wydać całą historię naszego muzeum, czy na przykład tak jak wydaliśmy w tej chwili wykaz najbardziej wartościowych eksponatów, artefaktów w naszym muzeum, wydać to w dwóch językach, to no, może kiedyś, jak się finansowo poprawi nam, to wydamy coś takiego.
1: 10 lat Muzeum Ziemi Braniewskiej to dobry moment, żeby odwiedzić Waszą placówkę, jeżeli ktoś jeszcze nie był, a jeżeli ktoś już był, to zawsze warto tu przyjść ponownie, bo można w każdym zakątku odkryć coś nowego.
0: No tak, ludzie przychodzą, niektórzy po to byli tu 2 lata temu, przychodzą, żeby zobaczyć. Tutaj niedawno z Oleśnicy Państwo byli 2 lata temu, no i tu niedaleko byli gdzieś tam przyjazdem, postanowili przyjechać, zobaczyć, co w te 2 lata się zmieniło. No i pod wrażeniem byli, że pękamy w szwach, że tak dużo wszystkiego jest. Pod wielkim wrażeniem ludzie są, jak tu przyjeżdżają po raz wtóry i porównują to, co było 5 albo 2 lata temu, a teraz. Nie?
1: To dowód, że warto. Zatem zapraszamy Muzeum Ziemi Braniewskiej, czynne prawie codziennie.
0: Prawie codziennie od 12 do 16, ale jak wiadomo, na telefon możemy otworzyć o godzinie 8, nieraz o 18 wieczorem. A jak trzeba, to i w poniedziałek jesteśmy w stanie też udostępnić muzeum.
1: Dziękuję bardzo. Zbigniew Kędziora, Muzeum Ziemi Braniewskiej i Towarzystwo Miłośników Braniewa, które to Muzeum Ziemi Braniewskiej założyło. Dziękuję.
0: Dzięki uprzejmie, zapraszam do muzeum.
2: SK Braniewo.
3: Droga Elbląga do Metropolii Pomorskiej otwarta. Senat przyjął odpowiednią ustawę, mówi senator z Elbląga Jerzy Wcisła.
4: Senat przyjął uchwałę o możliwości powołania Związku Metropolitarnego, Pomorskiego Związku Metropolitarnego. Będzie to drugi ustawowy związek metropolitarny w Polsce, bo już funkcjonuje Związek Górnośląsko-Zagłębiowski, teraz powstanie Pomorski. On musi powstać jako nowy twór. W projekcie ustawy była taka możliwość, aby przekształcić istniejące stowarzyszenie w związek, ale zmieniono ten punkt. Uznano, że to nie jest dobra droga, czyli samorządy będą musiały podjąć uchwały o przystąpieniu do związku i ten związek powstanie. Dla mnie, myślę także i że dla Was, najważniejsze jest chyba i to, że obroniliśmy punkt, który pozwala Elblągowi przystąpić do tego Związku Metropolitarnego, bo były bardzo silne zakusy z różnych stron, aby wykreślić punkt, o który walczyłem od 2020 roku, aby Elbląg, mimo że jest w innym województwie, mógł do tego związku przystąpić. Powiem Państwu, że to nie było łatwe. Główny problem polegał na tym, że albo specjalnie, albo niespecjalnie, bo mówię przede wszystkim o stronie PiS-u, ale także z różnych innych stron były takie pytania, czy Związek Metropolitarny może wykraczać poza granice województwa. I PiS taki wniosek złożył w Senacie, aby wykreślić możliwość przystąpienia do Związku Metropolitarnego samorządom z innego województwa. I w dużej mierze tak to będzie, bo jest kilka miast, które pretendują do miast metropolitarnych i niewiele jest takich przypadków jak u nas na Warmii i Mazur, że jest takie silne powiązanie metropolii z innego województwa z dużym miastem z innego województwa. I to, że Elbląg jest w takiej sytuacji, to jest ewidentny wynik błędów w moim odczuciu. Zresztą pamiętacie ten czas, 1999 rok. My w Elblągu protestowaliśmy. Ja byłem wtedy redaktorem naczelnym Gazety Elbląskiej i plakatowałem Elbląg, namawiając ludzi do wzięcia udziału w tym referendum. I przyłączenie Elbląga do Warmii i Mazur było obarczone bardzo dużym błędem. I to nie polega tylko i wyłącznie na tym, bo się często o tym mówi, że Elbląg przyłączono do Warmii i Mazur, mimo że Elbląg jest bardzo silnie powiązany z Pomorzem, o czym będę mówił. Ale główny problem Elbląga polega na tym, że podzielono województwo elbląskie. Podzielono w ten sposób, że Braniewo i Elbląg zostały przyłączone do Warmii i Mazur, a Nowy Dwór Gdański, Malbork, Kwidzyn, Sztum do Pomorza. Zlikwidowano subregion elbląski. Co gorsza, podzielono dwa subregiony. I geograficzne, i ekologicznie nierozłączne. Mówię przede wszystkim o Żuławach Wiślanych i o Zalewie Wiślanym. To są jednorodne i dosyć specyficzne regiony, których nie wolno było podzielić. Efekt w każdym razie dla Elbląga jest taki, że Elbląg bez subregionu szybko się degradował. Jesteśmy najszybciej wyludniającym się miastem na Warmii i Mazurach. Straciliśmy od czasu reformy samorządowej tego ostatniego etapu 20 tysięcy mieszkańców. Nie mam żadnych wątpliwości, że przystąpienie Elbląga do metropolii pomorskiej może ten błąd naprawić. Możemy odzyskać rangę miasta subregionalnego. Możemy wiele rzeczy naprawić. Co konkretnie? To jest moim zdaniem ważne i muszę o tym powiedzieć. Pierwsza rzecz, wiecie Państwo, że od lat jestem bardzo silnie związany z Żuławami. Żuławy nie mogą być zarządzane z różnych źródeł administracyjnych. Dzisiaj część Żuław podlega pod Pomorze, część pod Warmię i Mazur. My mamy mniej powierzchni, mamy więcej infrastruktury, którą musimy się opiekować. Jako człowiek, który od wielu lat zajmuje się sprawami przeciwpowodziowymi, widzę, ile jest problemów, żeby niektóre rzeczy pouzgadniać. A i tak jesteśmy w stosunkowo dobrej sytuacji, bo my dzisiaj naprawiamy błędy z poprzednich lat, bo tej polityki przeciwpowodziowej, polityki wodnej na Żuławach nie było przez 8 lat. Dzisiaj naprawiamy stację pomp, podnosimy wały, zastanawiamy się, co zrobić z bobrami, dążymy do oczyszczenia tego systemu wodnego, ale tak naprawdę nie zajmujemy się tym, jak powinna wyglądać ochrona przeciwpowodziowa na Żuławach. Szanowni Państwo, ja 2 dni temu otrzymałem taki alarmistyczny list od rolników z Gronowa Elbląskiego, którzy gospodarzą na jednym polderze i mówią,

egzystencjalna będzie zależała od jakiegoś człowieka, który zarządza śluzami. Tu już dawno powinien być system komputerowy. Tu już powinna być sztuczna inteligencja. Tu powinny być monitoringi pogodowe, dotyczące wiatru, prognozy stanu wód. Te przepływy trzeba regulować, ale na to trzeba stworzyć jednolity system. Ja nie wiem, jak to można zrobić, jeżeli są różne organy administracyjne. Jeżeli to wszystko będzie w obszarze metropolitarnym, mamy tą jedną organizację, w ramach której to możemy zrobić. Druga sprawa związana z żuławami. Żuławy nie bez powodu nazywa się spichlerzem Polski. To się produkuje tyle zboża, że żeby wywieźć to zboże, a ono jest eksportowane, jest bardzo wysoko cenione. Ma wysoką zawartość glutenu, mówię o pszenicy, o rzepaku. Żeby to zboże wywieźć, to trzeba uruchomić w ciągu roku 300 pociągów. Tyle tego zboża jest. Albo 600 zestawów barek. A żeby te 300 pociągów ruszyło, to musi być kolej, połączenie kolejowe. Ja oczywiście rozmawiam z ministerstwem infrastruktury i o jednym, i o drugim. Pozyskuję poparcie. Osobno marszałków, osobno Stowarzyszenia Żuławy. Ale wyobraźcie sobie, że ja mówię w imieniu 1 700 000 mieszkańców. W imieniu metropolii pomorskiej, która jednoczy ponad 60 samorządów. Jak silniejszy byłby to głos. I to też jest argument za to, żebyśmy te subregiony zarządzali z jednego miejsca. Synergia portowa. My wszyscy jesteśmy w Elblągu przekonani, że port służy Elblągowi i rozwoju Elbląga. Ale że ja rząd Donalda Tuska namówiłem do tego, żeby zagwarantował, że ten port zostanie dokończony, to nie Elblągiem go przekonałem, ale tym, że ten port uwolni Gdańsk od małych jednostek. Tam są nabrzeża o głębokości zanurzenia do 8 metrów. Mogą tam wpływać statki morskie przywożące po kilkadziesiąt tysięcy, po kilkaset tysięcy ton. Co się rozładowuje? Statki, które przywożą 3-4 tysiące ton. Te statki my musimy przejąć, żeby ten port w Gdańsku rozładowywał to, do czego został przystosowany. Taki system istnieje na zachodzie, u nas będzie to pierwszy system, pierwszy taki model. Rozmawiam w Ministerstwie Infrastruktury i oni o tym mówią, senatorze, jeżeli to wyjdzie, będziemy budowali porty śródlądowe przy innych wielkich portach, bo te porty się zapychają. Zaplecze dla miast Powiśla. Powstaje, nie wiem, czy ja o tym mówiłem, powstaje Nadwiślański Korytarz Transportowy i jestem w tej inicjatywie. Kwidzyn, Malbork, dalej Grudziądz mają problemy z dostarczaniem do nich towarów. To są miasta przemysłowe. Gdańsk ma problemy z wywozem z portu różnych ładunków. Sieć kolejowa między Gdańskiem a Tczewem jest nie do modernizacji. Tam przy torach są osiedla mieszkaniowe. Jedyny sposób, aby rozładować Gdańsk, to jest zbudować inną linię. I tu jest nadzieja na to, że ta linia przez Elbląg do Warszawy i linia dalej wzdłuż granicy polsko-rosyjskiej szybko powstanie. Ale przez to, że my budujemy terminal, i będzie połączenie z Trójmiastem, my możemy to miasto obsłużyć. Nasz terminal portowy, a teraz będziemy rozbudowywali port, może służyć nie tylko Elblągowi, może służyć Kwidzynowi, bardzo uprzemysłowionemu miastu, Grudziądzowi i Malborkowi. Tu mogą być te przeładunki, w jedną i w drugą stronę. Także to jest też i szansa dla naszego portu. Ratunek dla Zalewu Wiślanego. Zalew Wiślany, taka perełka turystyczna, o którą bardzo dbałem. To jest też cały system turystyczny. Ja to nazywam Elbląski Węzeł Wodny, bo nie mam lepszego pomysłu na nazwę. Ale to jest pętla Żuławska. To jest kanał Elbląski i Zalew Wiślany. Ale to jest też problem. To jest problem, bo jak dwie noce i dwa dni zawieje od strony północno-wschodniej, to zalewa Elbląg. Ale zalewa też Żuławy Wielkie. Szkarpawa i rzeka Elbląg jest problemem. Tylko, że jeden jest na Powiślu, na Pomorzu, drugi jest na Warmii i Mazurach. Musimy znaleźć tą jedną organizację, w której będziemy o tym zagrożeniu rozmawiać. To jest jakość wód. Jakości wód nie poprawimy z Elbląga. Tu musimy rozmawiać z całym tym regionem. To jest też sprawa samorządów nadwiślańskich. To potrzeba takich rozwiązań. Wiemy, jaka jest jakość wód na Zalewie Wiślanym. Piękny akwen, ale nie daj Boże wejść tam i po kostki jesteś w murze. No i rzecz taka bardzo ważna, którą tu w Elblągu wyliczyliśmy w dużej mierze we współpracy z panem prezydentem. 6 tysięcy Elblążan pracuje w Trójmieście. 8 tysięcy leczy się w trójmiejskich szpitalach. 1500 młodych ludzi studiuje w Trójmieście. Ja jeżdżę często pociągiem do Warszawy. Wiem, ilu młodych ludzi i ludzi w ogóle jeździ dalej do Gdańska, bo ja wysiadam w Malborku. Ci ludzie świadczą o tym, że istnieje więź społeczna między Gdańskiem i Elblągiem, że Elbląg jest rzeczywiście powiązany nadal z Pomorzem i z Trójmiastem. Ludzie o tym świadczą. My mamy obowiązek o tych ludziach myśleć. Dlatego to, co się stało i to, że dowieźliśmy ten punkt w ustawie, który pozwala Elblągowi przystąpić do obszaru metropolitarnego, w moim odczuciu jest wielką szansą dla Elbląga. Jest szansa

0: szansą na odbudowanie regionalności elbląskiej, szansą na zbudowanie takiego nieformalnego województwa elbląskiego, który będzie od Wisły w tych regionach, o których mówię. Będzie obejmował Żuławy, subregion Zalewu Wiślanego i Powiśle. I takim miastem centralnym możemy się stać i to jestem pewien, że będzie impuls bardzo rozwojowy dla naszego miasta. I chciałbym też powiedzieć o tym, że bo to pytanie często było mi zadawane, jak pomorski obszar metropolitarny ma się do województwa warmińsko-mazurskiego. Ja powiem tak, nijak. To są zupełnie inne twory. Administracja, podział administracji kraju to jest jedna rzecz, a obszary metropolitarne to są organizacje funkcjonalne. Tam się zgromadzą, zrzeszają samorządy, które chcą realizować wspólnie jakieś zadania. O tych zadaniach dla Elbląga, ja tu mówiłem, tych zadań jest bardzo dużo, które świadczą o tym, że nasze miejsce jest w tym związku metropolitarnym. I tu nie ma żadnego problemu. Co więcej, ja to też mówię, gdy spotykam się z naszymi samorządowcami wojewódzkimi. Te sprawy, o których mówię, to są też sprawy województwa warmińsko-mazurskiego. Żuławy to także Warmia i Mazury. Zalew Wiślany to także Warmia i Mazury. Połączenie kolejowe, port, to są sprawy województwa warmińsko-mazurskiego, nie tylko pomorskiego. Także załatwiamy w ten sposób w obszarze metropolitarnym ważne kwestie rozwojowe dla Warmii i Mazur. Szanowni Państwo, pozwólcie, że jeszcze kilka słów powiem o tej drodze, która prowadziła do tej wczorajszej ustawy. To była dosyć długa droga. Ja pamiętam, gdy byłem przewodniczącym Rady Miejskiej, po raz pierwszy wtedy spotkałem się z Pawłem Olechnowiczem, który przyjechał do Elbląga i powiedział o tej inicjatywie. Przyjechał zaprosić nas do tej inicjatywy. To był 2011 albo 2012 rok. On zapoczątkował pracę nad stworzeniem tego zespołu metropolitarnego. Stworzył stowarzyszenie wtedy, które w zasadzie wykonuje te funkcje, chociaż nie ma do tego legitymacji ustawowej. A to się zaczęło za czasów Pawła Adamowicza. Później był rok 2020, gdy to stowarzyszenie miało już gotowy projekt ustawy, ale Sejm w ogóle nie chciał tego wyjąć z szuflady, więc myśmy zastąpili Sejm i przyjęliśmy ten projekt ustawy w Senacie. I wtedy, gdy trafił on do Senatu, to zauważyłem, że brakuje tego punktu, który by otworzył możliwość przystąpienia Elbląga do obszaru metropolitarnego i ten punkt wprowadziliśmy. I tego punktu od 2020 roku bardzo pilnuję. Od 2020 roku uczestniczę w pracach tego stowarzyszenia na rzecz tej metropolii. I też ten czas, gdy to trafiło już z rządu do parlamentu, to praktycznie byłem na wszystkich spotkaniach, które dotyczyły powołania zespołu metropolitarnego. Nawet na sejmowych komisjach. Wszystkim tłumaczyłem, na czym polega powiązanie Elbląga z Pomorzem i że nie ma konfliktu między obecnością na Warmii i Mazurach, a tym, żeby Elbląg realizował się na Pomorzu. No, oczywiście, jak wiecie Państwo, w polityce merytoryczne względy nie zawsze są najważniejsze, więc nie wszyscy tego słuchali. Ale słuchali też przedstawiciele tego stowarzyszenia. Liderzy tego stowarzyszenia, do wszystkich napisałem pismo. Wszystkim wyjaśniałem, na czym to polega, prosząc, aby nikomu nie przyszło do głowy, aby taką możliwość Elblągowi odebrać przystąpienia do tego stowarzyszenia i bardzo się cieszę, że dowiozłem to do końca. W tych działaniach także uczestniczył Michał Missan. Myśmy o tym rozmawialiśmy z prezesami stowarzyszenia, wysyłaliśmy pisma także do prezydenta Polski. Czekamy na jego krok, ale prosiliśmy go, aby nie blokował Elblągowi możliwości rozwoju. Także odwołując się do jego związków z tym miastem, z tym regionem. Doktorat pisał na opisanie komunizmu w naszym regionie. Także myślę, że te więzi jakieś tutaj są i prezydent tą ustawę szybko podpisze.
1: Радіо СК Бранєво. Цим живе місто.
2: У студії Марта Радіо і це випуск новин з Бранєва. До музею замку у Мальборку повернулось дерев'яне розп'яття 19 століття, яке з часу завершення Другої світової війни вважалося воєнною втратою. Пам'ятку було знайдено в приватній колекції в Баварії та передано Польщі завдяки співпраці Міністерства культури і музеїв у Мальборку. Монументальна скульптура розіп'ятого Христа майже 80 років вважалася зниклою. Тепер вона знову поповнить колекцію Мальборського замку. Бранєвські поліціянти патрулюють Віслинську затоку та райони диких пляжів, дбаючи про безпеку відпочивальників біля води. Правоохоронці нагадують про необхідність купатися лише у спеціально відведених і контрольованих місцях, не переоцінювати свої плавальні навички та не поєднувати відпочинок на воді з вживанням алкоголю. Водна поліція також перевіряє плавзасоби, контролюючи тверезість керманичів і законність вилову.

promocja. Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hype i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.

0: to promocja.
1: Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. SK Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hype i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
2: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Remix już w piątek po 20:00
0: i przez cały czas w naszej eskowej apce. Autopromocja.
3: Reklama. Lisą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
4: I po reklamie.

0: tylko promocja.
1: Cześć, tu Sławomir Peszko. Mam dla was coś naprawdę.
2: Sławek, spokojnie, powiedz, o co chodzi.
1: Chodzi o to, że w Radiu SK będziecie mogli...
2: Aha, a co, można wygrać?
1: No wiem, co do wygrania jest.
2: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
1: Dokładnie, ale będzie się...
3: Wkrótce w Radiu SK. SK Karniaki K.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz

0: SK Braniewo.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie jest cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

0: SK Braniewo.
1: Raz, jeden, jeden, raz. Raz, raz, yo, raz.

właśnie czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra. I tak przy twoim wymiarze.

0: ze mnie kpić? Nie poczułem nic, daj bis. Nie powiedziałeś tego free, to nie powiedziałeś nic.
1: Radio. Radio.

mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez...